0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Giving more.

ciebie, jak twoja walka by o mnie. Jak to nazwać, jakim cudem, nie wiem. Trudno orzec, musisz przyznać.

Codzienny toczę buchuj, by zbliżyć się do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz.

rajd do twoich myśli, do twoich włosów. Ma miłości za tobą pościg, moja czułość.

do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg, urządzam rajd. Za tobą pościg, urządzam rajd do twoich myśli.

Urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich włosów, do twoich myśli ma miłości. Za tobą pościg.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Kiedyś się zaczynała audycję, że kiedy ranny stają w zorze, a my dzisiaj powiemy, że kiedy my wstajemy i może. Może będzie dobrze. Dzień dobry, witamy serdecznie. Wybiła godzina 6.30, rozpoczynamy audycję poranną Radia Afera. Zbyszek Siwek odpowiedzialny za realizację. Czekaj Zbyszek, bo ja sobie przestawię ekran, żeby ciebie lepiej widzieć. Mikołaj Wolarski z kolei za serwisy informacyjne. Mikołaj Pluto Pluciński jeszcze tutaj czuwa nad nami. Mikołaj Pokorzyński szuka miejsca parkingowego, a ja mam na imię Edgar. I tak już od ponad 10, już prawie 11 lat razem z wami. 6.30 to audycja poranna Radia Afera. Piękna pogoda, taka wręcz majowa, mimo iż wrześniowa. I my tak sobie będziemy dzisiaj do godziny 10. Jakbyście zapomnieli, wiecie, to niby każdy wie, ale warto przypomnieć.

0: Leader of the parking już w studiu?
1: Jestem, tak. Udało się. Trzech Mikołajów w końcu mamy na audycji. Da się.
0: No i pytanie, co to będzie w grudniu? Musimy tak zrobić, żeby 6 grudnia było czterech Mikołajów.
1: Powiem ci, że da się. Myślę, że nawet, no, piątkę dałoby się.
0: Nie, no, ale piątka to już bez przesady. Piątka to jest jednego prezesa pewnej partii, ale on ma nadzieję, że kiedyś mu się uda wystawić kandydata na prezydenta Krakowa. Dobra, Międzynarodowy Dzień Urody. Wszystkiego najlepszego, Mikołajku.
1: A dziękuję, może będzie lepiej.
0: Dzień testera oprogramowania. Wszystkiego najlepszego, Mikołajku. Ale
1: drugi,
0: tamten,
1: tak,
0: Mikołajku.
1: Zgadza się.
0: Światowy Dzień Fast, to tutaj chyba, mam nadzieję, nie musimy nikomu i nie możemy nawet nikomu składać.
1: I mam nadzieję, że nie będziemy musieli, dobrze, nie idziemy w to.
0: Ucinam. I Dzień Recyklingu Baterii i tutaj składam sobie wszystkiego najlepszego.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Aferanek.

0: Niecałe 17 minut do godziny 7, a my przechodzimy do nowości muzycznej. Nowości, którą, no właśnie, znamy czy nie znamy?
1: My już znamy pomału z zeszłego tygodnia, to prawda. No i fani bossanowy też powinni znać. Do tego Renata Śledzicka razem z Jakubem Magierą obiecują, że poczujemy klimat polskiego morza. Słuchaj.
0: Ja muszę powiedzieć, że polskie morze naprawdę pięknie wygląda. Chociaż ostatnio miałem sytuację, że rozmawiałem z moją uczennicą i mówimy o morzu i okazało się, że mówiliśmy o dwóch zupełnie innych morzach. Ona, że może, a ja, że nie mogę.
1: Że nie możesz, a ona mogła jechać nad morze pewnie. No. Czy coś takiego?
0: A ja wróciłem.
1: No, a ty wróciłeś. Piękne morze musi być tej jesieni, to trzeba przyznać.

0: Właśnie. Raporty pogodowe spadły na nasze stoły.
1: Spadły na nasze stoły, nawet tak. Ja nie wiem, tutaj mi się wydaje jakiś błąd, bo skoro w Bielsku Białej są w tym momencie 24 stopnie, a w Kielcach 11 stopni, to co tam musi się dziać na tym odcinku, nie wiem, jakichś 150 kilometrów?
0: Słuchaj, co wczoraj się działo. Wczoraj było tak, że właśnie w Bielsku Białej było podobnie, a w Zakopanem już było jakieś 10 stopni.
1: No dobra, ale Zakopane to jednak wysoko, a Kielce to jednak, no, wiecie, widelce.
0: Ale dalej.
1: Więc coś tutaj dziwnego się dzieje z temperaturą. W tym momencie w Poznaniu 19 stopni na termometrach, czyli bardzo ciepło. I tak jak mówiłem, faktycznie pogoda już taka bardzo majowa, nie wrześniowa. Jednak nie dajcie się zwieść. Idzie zima, a nie lato.
0: No dobrze, no ale więcej dzisiaj niż 22 stopnie nie będzie, więc dużego wzrostu...
1: 25 prawie.
0: 25.
1: Co ty masz w ogóle za te?
0: No tak, znowu musimy chyba zsynchronizować. A, bo
1: on ma wersję demo, a ja mam taką wersję pro.
0: Pro już masz wykupioną. Trzeba kupić lepszą wersję, żeby znać się na pogodzie w takim razie. No dobrze, jeśli chodzi o opady przynajmniej, to zgadzamy się, że takie mogą dzisiaj wystąpić?
1: Czekaj, ja chyba mam inny dzień w ogóle. Nie no, środa, 9 września. Musimy jakiś ten model jeden zastosować, bo ja mam IMGW,
0: meteo IMGW. Najlepszy serwis pogodowy w eterze.
1: To no, kto ma być lepszy niż Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej?
0: No nie wiem, meteogramy może, ale to może się mylę. W takim razie, to chociaż ciśnienie? 1000?
1: Ciśnienie to mi podnosisz cały czas.
0: Staram się. Do tego wietrznie dzisiaj faktycznie może być, ale nie powinno was zwiać. Trzymamy kciuki za to.
1: Pamiętajcie, że... no czekaj, bo ja teraz patrzę jeszcze. Patrzę. No nie, no ja nie mam żadnych opadów deszczu.
0: No słuchaj...
1: Nie, przepraszam, o 21 może coś tam kapnąć.
0: Tak.
1: No.
0: Solidniej raczej niż przelotne opady.
1: Mm-hmm. W takim razie ja mam propozycję. Posłuchajcie nas i weźcie ze sobą i krem do opalania, i parasol, i deszczówkę. Ja bym jeszcze wziął coś na gratę ewentualnie. I kapelusz.
0: Jakie są takie? Kapelusz, o.
1: No, kapelusz. Zdejm kapelusz, cytując klasyka. 12 minut do godziny 7. Na pewno teraz jest piękna i cudowna pogoda. Ja założyłem bluzę jadąc do radia, ale okazała się ona być, delikatnie mówiąc, niepotrzebna.
0: No, tym bardziej na rowerze, to po co komu człowiek się zaraz rozgrzeje.
1: No, rozgrzewamy was do godziny 10 muzyką. Baj i mówca, to Galecki.

0: Dzień dobry, cześć i czołem.
1: O, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie, ależ ten bas tutaj wszedł, zaraz basu będzie jeszcze więcej, albowiem będzie także o tym, że Poznań to miasto remontów podobno.
1: A tak, trochę ich się dzieje ostatnio.
0: A gdzie teraz będą?
1: Między innymi na targach.
0: Na targach?
1: Też powiem trochę.
0: Tak? To ja się teraz z tobą potarguję i zaproszę słuchaczy na serwis informacyjny. 3 minuty pozostają do godziny 7.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Alternatywa dla Niemiec, w skrócie AfD, to niemiecka partia, która odniosła zdecydowane zwycięstwo w ostatnich wyborach do Landtagu, Parlamentu Związkowego w Landzie Saksonii-Anhalt. Partia ma poglądy antymigranckie i sprzeciwia się niektórym działaniom Unii Europejskiej. Jej zwycięstwo może spowodować wejście tej polityki w życie.
2: To jest zaostrzenie kontroli granicznych. W AfD 75% wyborców tej partii głosuje z powodu na migrację i oczekują mocnego zaostrzenia kursu, co by oznaczało jeszcze mocniejsze zaostrzenie kontroli granicznych. Co niedobre dla nas, niedobre dla naszej gospodarki, do naszej branży transport, spedycja, logistyka.
1: Mówi dr Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego. AfD mocno odwołuje się do tradycji bismarckowskich, a jej politykom zdarzały się wypowiedzi kwestionujące polsko-niemiecką granicę opartą na Odrze i Nysie Łużyckiej.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpoczął się remont pawilonu numer 2. Dotąd był to zabytkowy budynek, w którym odbywały się koncerty. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie służył też jako miejsce pomocy dla uchodźców. Aktualnie pawilon ma zostać przemieniony w obiekt usługowy-biurowy. Odnowieniu mają ulec również lokale od strony ulicy Głogowskiej. Póki co trwa wymiana okien i dachu.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Rusza nabór do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Nagroda ta ma nagradzać architekturę, która wzbogaca krajobraz Poznania. Jej patron to renesansowy architekt odpowiedzialny m.in. za przebudowę poznańskiego ratusza. Obiekty do uczestnictwa w konkursie mogą zgłaszać zarówno instytucje, jak i zwykli mieszkańcy. Termin zgłoszeń upływa już jutro, a wyniki zostaną ogłoszone 16 października podczas gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będzie połączone z obchodami 80-lecia kierunku architektura. Problemy z parkowaniem pojawiają się na ulicy Husarskiej. Po wprowadzeniu tam kontrapasa rowerowego znacznie zmniejszyła się liczba dostępnych miejsc parkingowych. W związku z tym mieszkańcy często zostawiają swoje auta na dziko. A to tylko jeden z problemów, z którymi mierzy się Husarska.
4: Tam jeszcze jest kwestia słabych drzew, gałęzi, które potem spadają na samochody. Wiem też, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do różnych takich krzyków ze względu na obecność stadionu. Gdzieś tam zauważają niepokojące sytuacje, jak też na przykład kradzież numerów rejestracyjnych. O tym też ostatnio zostałam poinformowana.
1: Mówi radna Koalicji Obywatelskiej Magdalena Antolczyk-Stawska. Proponuje też potencjalne rozwiązania sytuacji parkingowej, w tym wprowadzenie parkowania skośnego. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Na następne zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Ach, z tym parkingiem nie ma lekko. Dobrze, że kura. Ona zawsze na miejscu. Godzina 7. Wybiła.

0: Niemal lekko ratuj się ucieczką, jak to śpiewał klasyk Sergiusz, Piotr, Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan i Augustyn. Dzisiaj obchodzą imieniny. Także jakiś mój daleki kuzyn, czyli Otmar, i daleki kuzyn Mikołaja, czyli Drogomir.
1: No to najlepszego życzymy jak najbardziej kuzynom, no to w szczególności jakieś, nie wiem, czekolady trzeba wysłać albo coś takiego.
0: Natalia przyszła, więc czekolady pewnie będą.
1: Muszę być faktycznie. A jak te czekolady, to jakieś lizaki. No, tak cofamy się w rozwoju. Środa, 9 dzień września, z nietypowych świąt. Mamy Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Pielęgnuj w sobie wewnętrzne dziecko, a nie cofaj się w rozwoju. Widzisz, ty młody, to jeszcze uważasz, że bycie dzieckiem to źle, nie?
1: Nie, no to jest super.
0: No właśnie, to dlaczego mówisz, że cofasz się w rozwoju? A nie, dobrze mówisz. Dzień recyklingu baterii, także dzień testera oprogramowania, to znajdziemy w kalendarzu. Siebie mi daj chłodno, a siebie mi daj, mogę powiedzieć, do Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz...
1: Głosu Wielkopolskiego, to już za chwilę.

0: 7.04 na zegarach. Przegląd porannej prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej.
1: Powrót na Białoruś Andrzeja Poczobuta. Ten przekroczył wczoraj granicę polsko-białoruską i wyruszył w stronę rodzinnego Grodna. Zamierza spotkać się tam z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Poczobut był jednym z przetrzymywanych na Białorusi więźniów, których wymieniono na białoruskiego i kazachskiego szpiega oraz ściganego przez Ukrainę rosyjskiego profesora archeologii. Więcej na stronie trzeciej. No ale chyba wszyscy się spodziewali, że Andrzej Poczobut po wyjeździe z Białorusi, kiedy tylko odzyska siły, będzie dalej walczył o wolność naszych wschodnich sąsiadów, a także poszanowanie praw Polaków mieszkających na Białorusi. W każdym razie, panie Andrzeju, trzymamy kciuki. Tyle chyba możemy powiedzieć. No i liczymy na to, że na wschodzie zapanuje w końcu demokracja. No, pan jest bohaterem. Cóż innego,
0: no wielu
1: można
0: chciało
1: powiedzieć.
0: Zatrzymać, nikomu się nie udało.
1: Bohaterów się nie zatrzymuje. To chyba jedyne, co można w tym momencie powiedzieć. Poza tym na Jedynce Wyborczej o nowych milionowych kontraktach, czyli jak to w szpitale w całej Polsce nadal podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Tak wynika z analizy serwisu wyborcza.biz. W niektórych placówkach, jak w Szczecinie, takie pensje pobiera nawet kilka osób. Poza tym o tym, że silversi zmienią nasz handel, czyli co jest wyrazem troski o starszego klienta. Lupa przy półce i większe etykiety. Starsze osoby za chwilę będą najpotężniejszą grupą konsumentów w Polsce. No i badaczki opowiadają, jak zmieni się dla nich handel, sklepy, okolica i nasz kraj chyba w całości. No i o tym, gdzie jest alternatywa dla AfD. Miejmy nadzieję, że partia odwołująca się do spuścizny neofaszystowskiej rzeczywiście taką alternatywę znajdzie i dzięki temu przegra. Więcej w Gazecie Wyborczej.
0: Tak, Rzeczpospolita w sondażu zadała pytanie, czy pani zdaniem w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. Na tak było ponad 46% osób. No właśnie, zdecydowanie. Na tak z kolei była co czwarty respondent. Więcej o tym na stronie czwartej przeczytacie, a ja czytam o prawie i o tym, że Temida się starzeje. Sędziowie coraz później rozpoczynają swoją karierę, a średnia wieku w sądach rośnie i przekracza już 51 lat. Starsi sędziowie to sędziowie z większym doświadczeniem życiowym, które jest niezbędne przy orzekaniu. Tak komentuje Jarosław Łuczaj, rzecznik KRS-u. Zapowiada rozstrzygnięcie 200 konkursów sędziowskich do końca roku i dopływu świeżej krwi do sądów. Chiny dewastują polskie meblarstwo. To już kolejny artykuł, tym razem Adama Woźniaka. Rentowność rodzimych firm z branży spadła w pierwszym półroczu do 4% poziomu najniższego od 2019 roku. W tym czasie w najlepsze trwała jednak ekspansja producentów chińskich, którzy w ciągu 6 lat zwiększyli swoje udziały w unijnym imporcie o ponad 6 punktów procentowych. To na stronie 17. Właśnie o tym będziecie mogli przeczytać, a głównym tematem Rzeczpospolitej jest dziura w budżecie NFZ. 12 miliardów złotych. Tyle pieniędzy brakuje w przyszłorocznym budżecie właśnie NFZ-u. Więcej o tym na trzeciej stronie, na 25 i na drugiej komentarz.
1: Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj o niejednoznacznych wynikach polskich 15-latków. Uczniowie polskich szkół wypadli w badaniu PISA lepiej niż ich rówieśnicy z większości badanych państw świata. Nie oznacza to jednak, że wypadli dobrze. Niepokoi wysoki odsetek uczniów z najniższymi kompetencjami. Szczegółowe informacje znajdziecie w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tam również o tym, że urzędnicy domagają się wytycznych. Odnośnie czego? Ano transkrypcji małżeństw jednopłciowych, ponieważ ta sytuacja coraz bardziej rozpala wyobraźnię i to nie tylko urzędniczą. Coraz więcej dyrektorów generalnych ministerstw i urzędów wojewódzkich dostaje zgodę na dodatkową pracę, a także przeczytamy o tym, że potrzebna jest lepsza koordynacja na poziomie jednostek podległych departamentom w Ministerstwie Kultury, klimatu i środowiska. Kto tak powiedział? Pani ministra Paulina Henning-Kloska.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o boiskach szkolnych na Szczeszynie, które nie są dla mieszkańców. Taka notka została wywieszona właśnie na poznańskim Szczeszynie. Brak dostępu wynika z konieczności zapewnienia najemcom możliwości korzystania z obiektów zgodnie z warunkami umowy oraz zachowania bezpieczeństwa uczestników prowadzonych zajęć. Ten zakaz nas zaskoczył, nie był z nami konsultowany i jest absolutnie w kontrze do tego, co komunikujemy cały czas. Pani dyrektor właśnie mówi radna do pani dyrektor. To więcej o tym przeczytacie na stronie 5, a ta szkoła została już otwarta 26 sierpnia. Głównym tematem Głosu Wielkopolskiego natomiast jest Golęcin, który już jest z planem zagospodarowania. Hala lekkoatletyczna jednak powstanie. Paweł Antuchowski właśnie o tym pisze. Po latach dyskusji i przygotowania radni miejscy przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Otwiera on drogę do budowy hali lekkoatletycznej. Po 17 latach rozmów i planowania Golęcin otrzymał nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie dokumentu było konieczne, aby otworzyć drogę do budowy wyczekiwanej od lat przez sportowców hali lekkoatletycznej. Złożyli oni w tej sprawie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego na ręce prezydenta Poznania, pod którą podpisało się prawie 2,5 tysiąca mieszkańców. Tutaj mowa między innymi też o tym, co apelowali radni. Wskazują oni także na problemy z dojazdem do nowej hali bez nowego układu drogowego i rozdzielenia ruchu pieszych oraz rowerzystów od samochodów do obiektu będzie prowadziło wąskie gardła.
1: Coś mi się tak kojarzy, że jeżeli chodzi o tę szkołę, to mamy typowy przykład prywatyzacji zysków i uspołecznienia kosztów, ale co ja tam wiem? Wiem za to, że mamy 10,5 minuty po godzinie 7 i przechodzimy teraz do utworu, który skomponował Jacob Rango.
0: Mamy to we krwi.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja.

0: Manin! Prosto z Łodzi. Tymczasem Don't Worry About Money to utwór od Black Radio. My przechodzimy teraz do nowości muzycznej na 17,5 minuty po godzinie 7. I tu temat dosyć, no właśnie, w Poznaniu kontrowersyjny ostatnio.
1: A, Malta, no faktycznie, no. Ale chyba nie o tej Malcie Tom Pigment będzie śpiewał, tak mi się wydaje. Przynajmniej.
0: No,
1: i
0: no to jak słuchałeś?
1: A słuchałem tak, wiesz, jednym uchem, drugim wypuszczałem.
0: Trzeba
1: zostawić coś, żeby zawsze się zaskakiwać, słuchaj, muzyką i odkrywać radowo.
0: Informacja tobie przelatuje przez głowę i zawsze się zaskakujesz kolejnymi informacjami.
1: Zobacz, ile wiadomości takich możesz znaleźć w internecie, że na przykład ktoś żałuje, że obejrzał już coś, a chciałby obejrzeć coś pierwszy raz. To ja tak zawsze z muzyką mam, że na nowo ją odkrywam.
0: No i wystarczyłoby tylko włączyć filmik z żółtymi napisami. Tom Pigment i Malta, przypomnijmy, to lista aferowych nowości.

0: Więcej na temat nowości zawsze znajdziecie na stronie afera.com.pl. Tymczasem tam nie znajdziecie informacji na temat konkursów, po to trzeba słuchać radia.
1: I my wam taki właśnie teraz przedstawimy, a koncert będzie w klubie Dwa Progi. Dom Zły Asterraj? Czy tak ja dobrze to wymawiam? Nie mam pojęcia.
0: Nie wiem, ty teraz przedstawiasz artystów.
1: I 71 Ton Men albo 71 Ton Men. Właśnie ich będziecie mogli znaleźć, a podwójną taką wejściówkę właśnie rozdajemy na dzień jutrzejszy. No, żeby zgarnąć, no to 7148 o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie.
0: Pytanie, które dzisiaj będzie brzmiało takowoż, iż skoro mamy dzień urody, to jaki jest wasz ideał urody właśnie? I nie chodzi tylko i wyłącznie o ludzi, ale w ogóle o rzeczywistość. Jakby co to formacje, które zostały zaprezentowane, przeczytane ich nazwy przez Mikołaja, obracają się gdzieś w takich klimatach okołometalowych. Bo i postmetalowe, i doom-metalowe, i nawet hardkorowe momentami, i krastowe granie, to wszystko gdzieś tam z Puław Poznania czy Wrocławia. Koncert odbędzie się w klubie Dwa Progi, tak jak zostało wspomniane, już jutro o godzinie 19.
1: Także zapraszamy. Do 10 możecie wysyłać odpowiedzi. Na koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. When I was small, they used to say I'd grow up.

0: końcu jakiś dżentelmen na antenie. 25 minut po godzinie 7. Zerkniemy za moment, jak będzie wyglądała sytuacja na ulicach. Wy możecie nam pomóc, dzwoniąc do nas.
1: 61 875 02 13. Dzwońcie, Mikołaj odbierze, przekaże Mikołajowi i ten Mikołaj też wam przekaże.
0: Mikołajcepcja. A macie mandarynki?
1: Nie mam.
0: Ja mam czyste buty, wy nie macie mandarynek. Nie. Wiem, że nie jest 6 grudnia, ale nie przesadzajcie.
1: Spokojnie, to musisz być grzeczny, ale faktycznie czekolady już dostałeś.
0: Faktycznie, bo ja nie jestem grzeczny, jestem grzeszny. 618750213. Przypomnijmy raz jeszcze, Mikołaj przekaże wam informację na temat utrudnień na poznańskich ulicach. Zaczął się rok szkolny, więc i faktycznie chyba jest nieco poważniej niż jeszcze w sierpniu.
1: To prawda, chociaż do października jeszcze poczekamy pewnie na te poważniejsze korki.
0: Czyli studenci nie jeżdżą samochodami, kto to widzi.
1: Ale uczniowie do szkoły już tak. No wiadomo, ich rodzice. Tak to wygląda. Co do tej czekolady, to ja bym się spierał, bo to jest biała.
0: Wiesz co? Powiedziałbym coś, ale nie wiem, czy mogę.
1: Możesz, dawaj.
0: W każdym razie, nie obchodzi, czy jest biała, czy czarna. Ważne, czy jest smaczna.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.29, Mikołaj Wolarski, zapraszam. Pogoda za oknem prezentuje się dość ponuro, ale temperatura w trakcie dnia będzie wahała się wokół ciepłych 20 stopni. Połączenie to zwiastuje też niemałą szansę opadów. Na ulicach Poznania korki pojawiają się dzisiaj w szczególności na Lechickiej, Głogowskiej i Bałtyckiej. Warto też uważać na Grunwaldzką w Plebiskach. A2 i S11 prezentują się całkiem przyjezdnie, nie licząc może zjazdu z A2 na Dolną Wildę. W Swarzędzu doszło do wypadku na ulicy Jesionowej, co zdaje się wpływać też na ulicę Poznańską. Jeśli zaś chodzi o komunikację miejską, dojdzie do zmian lokalizacji niektórych przystanków autobusowych, szczegóły na stronie ZTM. Jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Ależ to jest kooperacja. Smolik i Nowika, Tea Time, a z kolei 34 minuty po godzinie 7 zerkamy do kalendarium. No i tutaj chyba nie będziemy mieli specjalnie za dużo czasu na to, żeby się rozwodzić na temat dat z kalendarium.
1: Mówisz o sporcie, że czeka nas?
0: Nie, no mówię o naszym kalendarium, które teraz mamy.
1: A ja mam parę rzeczy fajnych wybranych, tak uważam. Fajną datę dla nas, tak jako ciekawostkę, po
0: już
1: tylu
0: boję.
1: Latach, ale dla Kazimierza Wielkiego nie była to dobra data. 9 dzień września 1370
0: zmarł.
1: Roku. Nie zmarł. Zmarł 5 listopada w Krakowie, ale...
0: Przeziębił się.
1: Kazimierz III Wielki prawie. Został ciężko ranny w nogę podczas polowania na jelenie w Przedbożu. Jak jako historyk nie mogłeś o tym wiedzieć?
0: Wiesz co, bo wydaje mi się, że jednak ja wyparłem to z mojej głowy, albowiem ja za bardzo lubię jelenie. A przede wszystkim mistrza jeleni. Ho, ho, ho, ho. A jeżeli już mówimy o tak dawnych datach, to 9 września 9 roku naszej ery doszło do wielkiego zwycięstwa Germanów nad legionami rzymskimi i cesarz, przepraszam, August

0: sobą, a na końcu i tak wygrywają Germania.
1: I ktoś się obraża. 1978 rok, kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jeszcze 1993 rok, żeby nikt nie myślał, że właśnie te 2000 lat temu utworzono Biebrzański Park Narodowy. Jeszcze w 2012 roku w Poznaniu zakończyły się 10. Mistrzostwa Świata. Wy, uwaga, kajak polo. Wiesz, co to jest kajak polo?
0: Wiem.
1: O, a co to jest?
0: To jest taki, taki sweter polo, który jest wycięty w kajak.
1: I oni właśnie w tych swetrach grali w kajaki.
0: 1973 rok, zerkamy do kalendarium muzycznego. Jedna z najważniejszych polskich artystek, Sorry Polsko, śpiewa, a Maria Peszek świętuje. Pani Marysiu, dziękujemy za wszystko. Zapraszamy na antenę.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Déjà.

0: znasz?
1: To była Ania Szlagowska i Timothy. A my przechodzimy pomału do listy aferowych
2: Timothy
1: nowości. Chyba nie ten, ale jakiś Timothy na pewno. Zresztą, a jesteś fanem tego aktora?
2: Nie, ja raczej Timothy. Dobra. 17 minut, 16 minut do godziny 8. Za nami Ania Szlagowska, przed nami zespół, którym mogę powiedzieć, że zawsze żałuję, że oni się czytają w taki właśnie sposób, że po polsku chcą czytać swoją nazwę.
1: Wolałbyś w innym języku jednak.
2: No nie, do Haima.
1: Ale wolą no,
2: gdyby,
1: Haima.
2: Gdyby bardziej to mieszkali bardziej na zachód, a nie pochodzili z Łodzi, to by była Haima, a tak to wychodzi Haima.
1: To prawda, chociaż niezależnie gdzie mieszkasz, możesz się nazywać jak chcesz.
2: No to twoje zdanie. Taka to skaza na antenie.

0: 7.48, zaczynamy przegląd wydarzeń sportowych od US Open.
1: Zaczynamy od singla kobieta. Tutaj to, co się działo we wczorajszym spotkaniu Sabalenki z Noskową. Drodzy słuchacze, to jest prawdziwy tenis, to jest prawdziwa gra. Super tiebreak decydował o tym, że to ostatecznie właśnie Sabalenka po raz szósty z rzędu awansowała do półfinału US Open. 7-6, 3-6, 7-6, 10-7, 2 godziny i 22 minuty. I Białorusinka dzięki temu pozostaje w grze o trzeci kolejny tytuł w Nowym Jorku. Zdecydowanie to jest jej kort. Sabalenka odrobiła straty w trzecim secie, mimo iż Noskowa prowadziła już 4-2 i była bardzo bliska sprawienia niespodzianki. Okazuje się jednak, że doświadczenie tutaj okazało się być ważniejsze i dzięki temu Sabalenka wygrywa z Noskową. Poza tym Iwajowicz przegrywa z Coco Gauff 1-6-4. 6 już w dzisiejszych spotkaniach, bo przypomnijmy, że US Open to tam za wielką wodą, więc to wszystko się nam miesza. Pegula pokonuje Navarro 2-1 w setach. Dzisiaj kolejne spotkanie Chinka Dzęk zagra z Jeleną Rybakiną, a z kolei o godzinie 18.40 Andrijewa zmierzy się właśnie z Coco Gauff. Jeżeli chodzi o singiel mężczyzn z kolei, no to wczoraj możemy powiedzieć chociażby o meczu Aleksandra Zwerewa z Darderim, który to wygrywa Niemiec bez straty seta. 6-2, 6-2, 7-6, chociaż w trzecim secie zakończyło się to wszystko tiebreakiem, a także dziś trwa w tym momencie, no ale już chyba już coś mi się wydaje, że zmierza ku końcowi spotkanie amerykańskie hiszpańskie, ponieważ Ben Shelton gra z Carlosem Alcarezem. W tym momencie 2-1 w setach. Rozpoczął się trzeci. W pierwszym zwyciężył Hiszpan, ale później Shelton do 1-3. Teraz w pierwszym gemie wygrywa 30-15. Dzisiaj jeszcze spotkanie pomiędzy Karenem Khachanovem a Aleksandrem Bloksem. Khachanovem, dobrze przeczytałem. No i to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o spotkania, bo już o deblu może pozwolę sobie wam więcej nie mówić, bo i chyba żadnych sensacji nie było.
0: Wydaje mi się, że nie było. Jeśli chodzi o siatkówkę, to dzisiaj startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn, które potrwają do 26 września. Gospodarzami turnieju są cztery kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy. Zagrają 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po 6 ekip w każdej. Polska trafiła do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. No właśnie. Po 4 ekipy z każdej z grup walczą awans do fazy play-off. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały zostaną rozegrane w Sofii i w Turynie. Półfinały oraz mecze o medale odbędą natomiast się w Mediolanie. Tytułu Mistrza Europy walczonego w 2023 roku broni reprezentacja Polski. Drużyna trenera Nikoli Grbicia w finale rozegranym w Rzymie wygrała 3-0 z Włochami. Po brązowy medal sięgnęła wtedy reprezentacja Słowenii. I coś mi się tak nie zgadza, że dwa Mistrzostwa Europy, dwa finały z rzędu są we Włoszech. Słuchaj, tamte w Rzymie, teraz w Mediolanie. Jak to jest? Co oni mają za układy?
1: No normalnie.
0: Normalnie wszystko jest.
1: No Włosi to są Włosi, oni zawsze to tam jakoś sobie ogarną tak, żeby było dobrze.
0: Jeśli chodzi o Polaków, to oni tegoroczne Mistrzostwa Europy rozpoczynają jutro, 10 września o godzinie 15 z Portugalią, a dzisiaj spotkanie otwarcia Mistrzostw to spotkanie Bułgarii z Macedonią Północną o godzinie 18.
1: I czekaj, bo ja teraz tutaj chciałbym jedną rzecz na szybko zrobić, nie wiem czy mi się uda.
0: Tak.
1: Drodzy słuchacze, albowiem... O, słyszycie? Słyszycie? Tak, dokładnie, albowiem... O, ponieważ wystartowała...
0: MP3-kę ktoś odpalił.
1: Nie, no co ty gadasz?
2: Kaszanka!
1: O, proszę. Wystartowała Kaszanka, tak, dokładnie. To jest niezwykle profesjonalne podejście, bo tak mi się przypomniało w trakcie, że należałoby to jakoś zaznaczyć. Wystartowała Liga Mistrzów i to właśnie wczoraj rozpoczęły się pierwsze spotkania pierwszej kolejki. Spośród 8 fazy grupowej, ligowej, przepraszam, bo to już nie jest grupowa. Club Brugge przegrywa z Aston Villą 2-3, AEK wygrywa 1-0 z Las Klins, Porto przegrywa 0-2 z Manchesterem City, Real Madryt ostatecznie wygrywa z Interem Mediolan 2-1, Borussia Dortmund pokonuje Villarreal 3-2. Z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania, to Barcelona zmierzy się z Feyenoordem. Stuttgart podejmuje Viking. Napoli zagra z Arsenalem. Liverpool z Atletico Madryt mierzyć się będzie. To spotkania już to Napoli i Liverpoolu o 21:00. Tak samo jak Paris Saint-Germain grające ze Slovanem Bratysława. Sporting z Galatasaray. to by było na tyle. Mhm. Bo już chciałem powiedzieć o jutrzejszych meczach. Kto to widział? 3 dni Ligi Mistrzów. Ludzie święci.
0: Coś pięknego.
1: Jak coś pięknego? To już jest przesy, to już jest
0: no
1: za dużo.
0: Na Mundialu też było dużo, za dużo uważam. Jeśli chodzi o to spotkanie jeszcze Porto z Manchesterem City, tam miał być tylko jeden Polak, ponieważ Bednarek pauzuje za kartki, a Pietuszewski jeszcze leczy się po kontuzji. Natomiast było, można powiedzieć, dwóch bohaterów albo antybohaterów z Polski. Kiwior, to wiemy, no ale drugi...
1: No Haaland robił z niego tam wiatraczek.
0: Tak, to prawda. Gubił Kiwiora strasznie. No a drugim bohaterem lub antybohaterem był sędzia Marciniak. Niektórzy uważają, że popełnił kilka błędów. Drudzy wychwalają go za utemperowanie sytuacji i danie żółtej kartki Haalandowi. No różnie to wygląda. W każdym razie Marciniak na boisku też się pojawił. No i 2-0, tak? Manchester City z Porto wygrało.
1: Swoją drogą to tak patrzę, że 47 i 91 minuta te bramki dla Manchesteru City. A Szymon Marciniak to mógłby się zająć jednak sędziowaniem, a nie robieniem z siebie gwiazdy. I to teraz to jest moje oficjalne, indywidualne, prywatne zdanie. Dziękuję bardzo, to był mały statement. 6 minut do godziny 8. Żegnamy się ze światem sportu.
0: Tak, papa.
1: No... To jest właśnie to pociągnięcie tematu, to jest właśnie ta elokwencja, to jest właśnie to przygotowanie.
0: I starczy, słuchaj, ja muszę przypomnieć ci jeszcze, bo ty tego nie widziałeś, o to może ci opowiem. Mina naszych realizatorów, jak żeś puścił ten hymn po prostu Ligi Mistrzów.
1: No bo oni sami powinni byli się zorientować, że kaszanka na śniadanie jest najlepsza.

0: 3 minuty zostały do godziny 8, to oznacza serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Trwa walka o Golęcin. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Poznania zadecydowano o zbudowaniu w parku hali lekkoatletycznej. Przeciwnicy pomysłu poruszają tematy analiz i potoku Bogdanki.
2: Miasto chce procedować plan, który otwiera drogę do intensywnej zabudowy, mimo że wciąż mamy poważne niewiadome dotyczące infrastruktury podziemnej, hydrologii, komunikacji i oddziaływania inwestycji na przyrodę. Co więcej, na renaturalizację Bogdanki od 1,5 roku pozostają zablokowane środki, podczas gdy jednocześnie proceduje się za budowę tego terenu.
1: Mówi Anata Mikołajczyk z Koalicji Za Zieleń Poznań. Tymczasem stronnicy pomysłu uważają, że hala będzie dobrym krokiem do rozwoju sportu.
3: Liczę na to, że hala lekkoatletyczna i rozwój poznańskiego Golęcina pomoże nam, aby mistrzów olimpijskich, medalistów, mistrzostw świata i Europy mieć coraz więcej w swoich szeregach.
1: Mówi olimpijka z Aten, Pekinu i Rio, obecnie trenerka Monika Drybulska-Stefanowicz. Sportowa strona konfliktu wspomina też, że lokalizacja hali jest idealna ze względu na sąsiedztwo ze stadionem.
0: Eko informacje.
1: Trwa 33. edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Wolontariusze biorący w niej udział udają się w wybrane obszary, po czym zajmują się zbieraniem pozostawionych tam odpadów. Utrzymanie czystości tych miejsc nie jest jednak głównym celem inicjatywy.
4: Staramy się też za sprawą takich akcji edukować, wzmacniać świadomość ekologiczną społeczeństwa, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo to wszystko, co osoby, które się do nas zgłaszają, sprzątają, to wszystko my jako ludzie do tych lasów, na te pola wyrzuciliśmy.
1: Mówi Filip Suchacki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski cała akcja cieszy się dużą popularnością. Zgłosiło się do niej już ponad 118 grup, co daje łącznie ponad 12 tysięcy osób. W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego Urząd Miasta Poznania przypomina o specjalnych biletach dostępnych dla uczniów szkół podstawowych. Za stosunkowo niewielką cenę można zakupić bilet funkcjonujący przez cały rok. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez ucznia imiennej karty PK i ważnej legitymacji szkolnej. Miasto przypomina też, że aktywne bilety będą ważne do końca września. Warto więc już pomyśleć o zakupie nowego.
0: Zaglądamy do zoo.
1: Poznańskie zoo gości dwie nowe mieszkanki, zęby pręgowane, Wambę i Wilmę, matkę i córkę. Czworonogi te przyjechały do stolicy Wielkopolski z Niemiec, z zoo w Norymberdze. W swoim nowym domu dołączyły do Jumy i Shui, dwóch klaczy, które mieszkają tam już od kilku lat. Zwykle towarzystwa dotrzymywałby im samiec zebry, Hakon. Aktualnie jest on jednak w zoo w Ostrawie, w celach reprodukcyjnych. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Zebry pręgowane z Norymbergi w Poznaniu. Proszę.

0: No ale samiec, jak będzie się z tej delegacji tłumaczył, to ja nie wiem, jaki on ma pomysł.
1: A dlaczego?
0: No, w celach reprodukcyjnych jest wysłany.
1: I no ale to jest oficjalne.
0: One wiedzą.
1: Ale poza tym, no czekajcie, włączcie nam ten serwis z powrotem, bo my tutaj czytamy
0: teraz. Będziemy analizować.
1: No ale, posłuchajcie, no czworonogi, tak. Dwie nowe mieszkanki, zebry pręgowane, Wamba i Wilma, tak, Flintstone, matka i córka, i one przyjechały w celach reprodukcyjnych do Polski, dołączyły do Jumy i Shui, dwóch klaczy, które mieszkają tam już od kilku lat. No to jest oficjalnie powiedziane na antenie, tak?
0: No to dobrze.
1: Poza tym, dlaczego zakładasz, że Wamba i Wilma, że one mają swoich panów zebrów?
0: No bo zwykle towarzystwa dotrzymywałby im samiec.
1: No,
0: jest zebry. To też powiedziane.
1: Czekaj, Hakon. Zwykle towarzystwo dotrzymywałby im samiec.
0: A on
1: zebry.
0: Jest w Ostrawie. Hakon.
1: On jest w Ostrawie, ale też pojechał w celach reprodukcyjnych.
0: Mi się wydaje, że to
1: są swingersi po prostu.
0: Telenowela. No. Po prostu zebrowska. Nam się zebrała.
1: M jak miłość. Tak. Wersja niemiecka. Zebras Überwuchert, czyli zebra pręgowana, to one przyjechały do Poznania prosto z Norymbergi. Godzina 8 na zegarach, wysłuchać audycji porannej Radia Afera. I cóż, możemy wam teraz przypomnieć, że dziś w kalendarzu mamy?
0: Środę, 9 dzień września dokładnie, a Piotr i Sergiusz obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Obchodzimy święta poniższe.
1: No, słucham.
0: Międzynarodowy dzień urody, dzień testera oprogramowania. Nie wiem, czy to się łączy. To będziemy musieli podpytać naszych realizatorów, którzy nam się pięknie uśmiechają i tutaj oczka puszczają. Światowy dzień alkoholowego.
1: Ty teraz miałeś głos taki właśnie, jakbyś oczko puszczał do naszych realizatorów.
0: Jeden
1: i dzień recyklingu baterii jeszcze mamy. Także, jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie prowadzącego, mamy dziś tylko jedno. My troszeczkę się rozgadaliśmy, więc uwaga, achtung, jak już mówiliśmy o zebra. I to też będzie związane trochę z tematem przyjazdu tych zwierząt.
0: Troszkę.
1: Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.

0: Na zegarach 6 minut po godzinie 8, przepraszam bardzo, czas na ten punkt porannego programu.
1: A tą płytą jest Destiny Ports. Od uwaga, Destiny Ports. Tak samo nazwany jest epka, jak i artysta. Właśnie debiutancka.
0: Kto go nazwał? Kto ich nazwał?
1: Pewnie sami siebie, nie?
0: No, dobrze. Pięć utworów znajdujących się na krążku. Takie indie rockowe, alt rockowe, pop rockowe granie, co zresztą możecie już usłyszeć na naszej antenie. Wybraliśmy dwójkę, czyli
1: Dance With You.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama.

0: Yo. Liczone kroki Pablo Pawoi i ludziki. Kwadrans po godzinie 8 już za momencik. Przechodzimy do listy aferowych nowości. A tutaj będzie coś, co możemy powiedzieć, że jest jakby nieco o nas.
1: Nieco o nas, na pewno inny klimat niż teraz.
0: Zabierz mnie tam.
1: I gdzie byś chciał, żebym cię zabrał?
0: Do szkoły mnie bierz.
1: Ty naprawdę już chcesz wracać?
0: No pewnie, że tak. Przecież...
1: A powiedz mi proszę, bo ty już uczysz od ilu lat?
0: Za 3 dni będę miał 10.
1: No, równiutko.
0: To tak, ty bardziej w sobotę będę świętował.
1: Szkołę to już totalnie dla ciebie jest jakby praca? Czy pamiętasz jakby te czasy, kiedy ty siedziałeś po tej drugiej stronie? Jak do tego podchodzisz?
0: Człowieku, ja kończyłem szkołę 20 lat temu. Ja już nie pamiętam, co było 2 tygodnie temu, a co dopiero. Ale już teraz przejdźmy może do tego, co słuchacze może interesować, a nie to, co akurat u mnie się dzieje od 10 lat.
1: No dobrze.
0: Zabierz mnie tam, to najnowszy singiel od Chłopców z Miasta. I chodziło mi o to, że Chłopcy z Miasta to takie hasło, które może do nas pasować.
1: No dobrze, niech tak i będzie. To na 15 minut po godzinie 8. Pierwszy łyk.

0: Zabrzmiałem, jakbym był chłopcem z miasta?
1: Dla mnie tak zawsze.
0: Jestem chłopcem ze wsi. 17-18 minut po godzinie 8, za chwileczkę kultura, ale wy nam dajcie znać, jak wygląda obecnie kultura na ulicach.
1: Mm-hmm. Czy kierowcy się kłócą, czy jeszcze kłócić się nie muszą? Jak ta energia u was wygląda? My, z tego co zerkamy na ulicę, to od ronda Śródka do ronda Rataje te korki faktycznie są. No i jeszcze przy dworcu głównym również się korkuje, jeśli chodzi o właśnie rondo Kaponiera. No a jak zerkamy na motosygnały Radia Poznań, to tam utrudnienia na S5 na odcinku Gniezno-Poznań można znaleźć.
0: Kabum!

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: W Małym Kinie Uraczyńskich tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy film nie daje łatwych odpowiedzi. U Pana Boga w rękawie to mroczny thriller psychologiczny o mężczyźnie, który zgłasza się na policję i zaczyna opowiadać o sekretach swojej rodziny. Wracamy z nim do historii rodzica przekonanego, że dostał od Boga misję walki ze złem. Problem w tym, że wiara szybko zamienia się w obsesję, a obsesja prowadzi do tragedii. Start o godzinie 17:30 w Bibliotece Raczyńskich. Widzimy się na filmie. To nie koniec propozycji od Biblioteki Raczyńskich, bo tym razem przenosimy się do mieszkania jednej z najbardziej niezwykłych poznańskich poetek. Już dziś przy ulicy Gajowej 4 odbędzie się podwieczorek u Iły, czyli wieczorne zwiedzanie mieszkania pracowni Kazimiery i Łakowiczówny. Będzie można zajrzeć do miejsca, w którym poetka mieszkała i tworzyła. A wszystko przy akompaniamencie zespołu Trawy i Kamienie. Trochę historii, trochę muzyki i bardzo osobiste spotkanie z Iłą w jej własnych czterech ścianach. Początek o 17:00, oczywiście dla chętnych na podwieczorek.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Widziany Nedelko na zawsze w serduszkach, 27 minut po godzinie 8, tymczasem w serduszkach także zaproszenie do koncert metalowo-hardkorowy.
1: Dom Zły, Asterię, 71 Ton Man, to w klubie Dwa Progi już jutro o godzinie 19, a wy możecie się z kimś tam właśnie wybrać za naszą sprawą. Wejściówkę podwójną mamy do rozdania, wysyłacie smsy pod numer 7148 o treści afera, podajcie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie.
0: No, jeżeli mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, to jaki jest wasz ukochany typ urody? Nie chodzi tylko o człowieka, ale w ogóle o rzeczywistość, świat i wszechświat, i piekło, i niebo. I
1: filozoficznie podchodzimy do tematu. Takie piękne uzasadnienia prosimy do godziny 10.
0: Wszystko jest filozofią.
1: O, proszę.
0: Wyjdź na ulicę, posłuchaj sobie przeciętnego mieszkańca. Typowego mieszkańca i wszystko jest filozofią. To poza tym jest to umiłowanie piękna swoją drogą filozofia, dlatego pytam o urodę. A, ale wybrnąłem. 7148, koszt wiadomości.
1: Złotówka i 23 grosze.

0: Rebek.
1: 8.30 na zegarach, właśnie o takich płazach między innymi się doedukujemy. Tutaj Hanna Kowalska.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30. Środa, 8.30, więc znowu podejmujemy tematy dzikie. Ja nazywam się Hania Kowalska, a ze mną w studiu jest doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członek grupy Traszka.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj obiecałam, że będą znowu płazy i dowiedziałam się też, że mamy ich 18 gatunków w Polsce, to prawda?
4: 19.
3: 19, to co się zmieniło?
4: Zmieniło się to, że coraz lepiej rozumiemy tak naprawdę przyrodę i na przykład wiemy już, że to, co kiedyś nazywaliśmy rzekotką drzewną. W tej chwili to są dwa gatunki i na zachodzie Polski mamy rzekotki drzewne, Hyla arborea, a na wschodzie jest Hyla orientalis, rzekotka wschodnia. Niby obie wyglądają bardzo podobnie, ale no kilka milionów lat gdzieś tam dzieli je, jeżeli chodzi o już rozdzielenie i oddzielną ewolucję. Na tyle, że prawdopodobnie, bo tego też do końca nie wiemy, nie są w stanie się ze sobą krzyżować.
3: A w Poznaniu mamy rzekotkę?
4: W Poznaniu nie mamy rzekotki.
3: Ale mamy żaby. Jakie na przykład?
4: Znaczy to jeszcze powiem, że w sumie nie wiemy, dlaczego w ogóle tej rzekotki nie mamy. Troszkę podejrzewamy, że to może czasy... Mieszko tutaj dużo namieszał, jak zakładał państwo polskie. Tereny zostały wykarczowane. To my sobie nie wyobrażamy, jakie te przekształcenia środowiska tutaj postępowały. Także albo on wtedy tą rzekotkę już troszeczkę stąd wypędził, a jeśli nie on, to na pewno Prusacy ze swoim takim podejściem do porządkowania przestrzeni. Rzekotka potrzebuje krzewów, jeżyn, jakichś takich bardzo fajnych, bogatych w roślinność oczek wodnych, a takich za bardzo w Poznaniu nie ma. Natomiast gdzieś tam w Rogalinie już ta rzekotka, czy na Biedrusku już ta rzekotka występuje. Natomiast jeżeli chodzi o Poznań, no to Poznań to myślę, że jest bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o ropuchy zielone. I tutaj nasze też badania w Katedrze Zoologii, one wskazały, że na Cytadeli mamy naprawdę olbrzymią populację, jeżeli chodzi tutaj o warunki lokalne. Ona przekracza ponad 500 dorosłych osobników. Stąd wieczorami można w tym okresie właśnie, kiedy ropuchy są aktywne, z końcem kwietnia, w maju, czy na początku czerwca udać się i po prostu słuchać tych pięknie śpiewających samców. Czasami to potrafi być nawet 100-120 samców, które tuż po zmroku zaczynają swoje piękne trele.
3: A ta ropucha jakich warunków potrzebuje, żeby jej było dobrze?
4: Ta ropucha, ona jest gatunkiem stepowym, więc dla niej takie tereny trawiaste, szybko nagrzewiające się z płytką wodą, kałuże, to jest to, co ona najbardziej lubi. Jeżeli chodzi tutaj o bliższe lokalizacje, to Park Grataje. Dzisiaj Park Grataje kojarzymy jako takie miejsce bardzo przyjazne i rekreacyjne, natomiast kiedy my zaczynaliśmy nasze działania z ropuchami zielonymi, to był jeszcze teren ogrodzony betonowym płotem, na którym zbierała się woda opadowa wczesną wiosną, bo to tak zwana fabryka domów. Mieszkacie w blokowiskach, na ratajach, to tak naprawdę wasze ściany powstały dokładnie tam, gdzie w tej chwili jest Park Grataje. I kiedy ta fabryka się stamtąd zwinęła, ten teren taki był mocno ubity, nieprzepuszczalny, deszcz padał, woda się zbierała i te ropuchy tam to miejsce zaadoptowały i to jest druga taka duża populacja, tam ponad 130 dorosłych osobników sobie funkcjonuje i na etapie tworzenia Parku Grataje właśnie przez taką naszą oddolną inicjatywę udało się tam stworzyć 4 zbiorniki rozrodcze i to są właśnie takie płytkie zbiorniki, które kiedy teraz późnym latem pójdziecie tam, to na pewno będą suche, natomiast wczesną wiosną one są pełne wody i pełne życia.
3: A to mam jeszcze takie pytanie niezbyt wysokich lotów. Czym się różni ropucha od żaby? One są takie podobne chyba z wyglądu.
4: No ja myślę, że jak ktoś spojrzy na goryla i szympansa, to też stwierdzi, że to jest duża małpa i to jest duża małpa, ta włochata i ta włochata, no ale jak zaczynamy się przyglądać detalom, to jednak coś tam zaczyna nam nie pasować, więc no tutaj poza przepaścią tak naprawdę ewolucyjną i zupełnie tak naprawdę różnymi grupami, to no taki pierwszy rzut oka, żaby to są te zwierzęta, które mają śliską skórę, taką bardzo świecącą, zwierzęta bardziej zależne od wody, które też nie są chronione substancjami toksycznymi, natomiast ropuchy szare, ta skóra taka gruba, sucha, gruzełkowata, na głowie parotydy, które wydzielają toksynę, która gdzieś tam pomaga im się bronić przed drapieżnikami, przewodnikami, żyjące raczej w lasach, raczej właśnie w takich suchych terenach, takich miejscach, w których no, dla żab już często jest zbyt sucho. Także to tak na pierwszy rzut oka można by tak sobie to podzielić. No, to, czego wymagają płazy, kiedy zaczynamy się nimi interesować, to pewnej uważności. I ta uważność właśnie no, zmusza nas do tego, żeby po prostu patrzeć pod nogi, przykucnąć, przyjrzeć się, zastanowić się, co to jest za zwierzę.
3: To jeszcze trochę o zmianach w środowisku. No bo płazy w Polsce wszystkie są pod ochroną i mimo działań są pewne zmiany. Zniknęła na przykład, ile tam, kilkadziesiąt, 30 lat temu, ropucha, paskówka. Jak do tego doszło? I czy to prawda?
4: Znaczy, ropucha, paskówka to jest taki problem, że to jest gatunek o szerokim zasięgu występowania w Europie. Ropuchy, paskówki występują w Portugalii, w Hiszpanii, cała Francja. W Niemczech już jest troszkę jej mniej, w Polsce już jest jej bardzo mało. Po prostu północna Europa jest miejscem relatywnie zimnym, suchym i takim

0: i w Poznaniu po prostu nie ma takich terenów piaszczystych, nie ma żadnej jakiejś takiej, Warta nie jest szeroką rzeką, nie ma meandrów, nie ma takiej strefy jakichś takich właśnie piaszczystych plaż nad Wartą, więc tu tak naprawdę nigdy za bardzo nie było siedlisk dla paskówki, natomiast ona na granicy z suchym lasem znalazła sobie dom i tym domem, no może to jest zupełnie zaskakujące, było wysypisko śmieci. Na wysypisku śmieci na samym szczycie to było takie złoże już poddane częściowej rekultywacji, uszczelnione jakąś taką membraną i na samym szczycie tego wysypiska śmieci to na tej membranie zbierała się woda i tam właśnie występowały paskówki, także po prostu nie mają odpowiedniego miejsca do życia tutaj. Natomiast jakbyśmy pojechali nad Bałtyk do Słowińskiego Parku Narodowego, to w tych miejscach, gdzie jest dużo piasku i woda czasami jest, czasami jej nie ma, to tam tą paskówkę znajdziemy w takich właśnie niewielkich, lokalnych mikropopulacjach.
1: Pana opinii to jest zmiana taka martwiąca, czy no wydarzyło się i one sobie poradzą?
0: Nie, no tutaj ja myślę, że się za bardzo nic nie zmieniło. Ten gatunek był zawsze rzadki i tak jak powiedziałem, na północy to jest rzadki gatunek i za bardzo w sumie nikt nie stara się niczego zrobić, żeby było jej lepiej, ale to akurat nie jest gatunek, który powinniśmy w jakiś szczególny sposób traktować jako cel działań w zakresie ochrony przyrody. Mamy inne gatunki, które tutaj mają swój rdzeń populacji, jeżeli chodzi o Europę, na przykład kumaki nizinne i tak naprawdę z perspektywy ważności naszej przyrody to kumak nizinny jest takim gatunkiem, na którego zwraca się uwagę, więc tu musimy też spojrzeć tak, że no oczywiście wszystkie płazy są pod ochroną i fajnie, jeżeli są miejsca, w których w jednym zbiorniku, na jednym mokradle żyje 8, 9, 11 gatunków, natomiast no dzisiaj raczej mamy takie czasy, że cieszymy się jak są 3-4 gatunki i te miejsca powinny być w pierwszej kolejności traktowane jako te cenne przyrodniczo, a niekoniecznie powinniśmy podążać za kluczem, że o rzadki, to musimy teraz zrobić wszystko, żeby tutaj u nas był. To nie jest dobre podejście w ochronie przyrody.
1: Tak na podsumowanie, czy uważa pan, że Poznań dobrze sobie radzi z ochroną żab i czy na przykład wolontariusze i naukowcy mogą tu liczyć na jakieś wsparcie ze strony miasta?
0: Miasto coraz bardziej nas słucha i zwraca uwagę może na te postulaty, które podejmujemy. Natomiast to, czego brakuje, to takiego poparcia społecznego do tych działań i to jest chyba największy problem. O zamknięcie drogi na czas migracji ropuch zabiegaliśmy naprawdę przez wiele lat. Urzędnicy bardzo mocno opierali się, bojąc się, co ludzie powiedzą, że nagle nie mogą dojechać na ulubiony leśny parking w marcu o 18. Natomiast no, to się udało zrobić. Tych ropuch mniej ginie na drodze. No tak naprawdę, no, jeżeli ktoś jedzie do lasu na spacer, to czy zaparkuje na parkingu bliżej jeziorka, czy dalej jeziorka, to chyba temu psu to nie robi wielkiej różnicy, a dla przyrody to jest potężna różnica. Także to jest chyba taki fajny przełom, który nastąpił i od już chyba 4 lat tych kilka ulic jest zamykanych.
1: To jak już tyle mówiliśmy o ropuchach, to głupie tak o nich rozmawiać, ale żadnej nie dopuścić do głosu, to może wpuśćmy na antenę ropuchę zieloną, a panu bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6.

0: The Black Keys i Gold on the Sailing, a tymczasem na termometrach dzisiaj w stolicy wielkopolskiej maksymalnie 25 stopni, niecałe 25 stopni. Deszcz, jeżeli przyjdzie, to tylko i wyłącznie przelotny i jeżeli chcecie spędzić czas na dworze, to zapraszamy.
1: Sugerujesz, że lato się kończy?
0: No, spóźnione lato, aż chciałoby się powiedzieć. Może zagramy dzisiaj, może znajdzie się czas na to, żeby właśnie tychże artystów wam zaprezentować. Teraz jednak nie o tym, że lato się kończy, a o tym, że lata już jest koniec.
1: No właśnie, Damazy przychodzi do nas z takim utworem, w razie czego wy na taki utwór też możecie oddawać głosy. Na aferzastą do piątku do godziny 12 na notowanie 1758.
0: Posłuchajmy zatem, co być może na aferzastej będzie.

0: Koniec lata, skandal. Skandal miał miejsce w Międzyrzecu Podlaskim.
1: Afera wręcz bym powiedział.
0: Na 986.
1: No właśnie, na 998 to można by było zadzwonić. Strażacy, czy by dzwonili na taki numer? Raczej inni.
0: Czyli to ich numer.
1: Wykręcali. No właśnie mówię. Zbierali butelki, te właśnie kaucyjne, no na wóz strażacki. Operacja 4 miliony miała właśnie powstać, czyli 4 miliony butelek PET i puszek aluminiowych mieli właśnie znaleźć, no i za to kupić wóz strażacki, czyli rozumiem, że 2 miliony złotych mieliby z takich puszek właśnie uzyskać. No te wszystkie butelkomaty już dostawały szału, jak tylko usłyszały i zorganizowały akcję wraz ze złodziejem. Chyba tak możemy powiedzieć.
0: Nie, no ja bym tutaj butelkomatów nie oskarżał, bo one raczej nie mają jeszcze żadnej świadomości. Chociaż z tą sztuczną inteligencją to nie wiadomo, jak będzie się rozwijało wszystko. 145 tysięcy opakowań, tyle udało się strażakom z Międzyrzeca Podlaskiego do tej pory znaleźć, pozbierać i nie wiem, w jaki sposób oni to jeszcze znajdowali. Swoją drogą strażacy, ja wiem, że to są mocne chłopaki, więc z butelkami i puszkami pewnie nie mieli problemów. W okolicy rozstawiono 50 punktów, do których mieszkańcy mogli wrzucać puszki i plastikowe butelki, ale okazało się, że ktoś wziął, się nie bał i zabrał.
1: Zabrał, po prostu. Nie miał żadnych oporów przeciwko temu. No, co to dużo mówić. Dla takich złodziei mamy coś przygotowanego.
0: W dwóch przypadkach nic nie zostało uszkodzone, ale w trzecim przypadku, jeżeli chodzi o te śmiałe postanowienie złodziei, przepraszam bardzo, udało im się ukraść butelki, pogięli kosz. I drodzy słuchacze, mamy teraz ważny komunikat w stronę tych, którzy stwierdzili, że strażakom przeszkodzą w zdobyciu pieniędzy. Bo kto jak kto, ale strażak to porządny chłop, a taki złodziej, słuchaj złodzieju, posłuchaj. No. Złodzieju, jeszcze raz chciałeś tam ukraść ten moment.
2: Ty złodzieju, zatłukę cię.
3: Kradzież nie popłaca.
4: Ty przeklęty złodzieju, ja ci pokażę.
5: Przeklęty złodziej, połamię ci ręce.
6: Zabrałeś coś, co należało do mnie. Teraz mi za to zapłacisz.
3: Zapłacisz mi za to, złodzieju.
5: Okradłeś mnie, nie daruję ci tego.
2: Chcesz mnie okraść? Nie mogę w to uwierzyć.
4: Ośmieliłeś się mnie okraść.
7: Ty złodzieju, ja ci pokażę.
8: Ty złodzieju, ja ci pokażę.
2: Ty parszywy złodzieju, zapłacisz mi za to.
6: Lepiej by było dla ciebie, gdybyś tego nie ukradł.
3: Ty złodzieju, ja ci pokażę.
0: Ty złodzieju, oddaj wóz strażacki!

0: I tak oto już za momencik nadejdzie ta chwila, wiekopomna chwila, kiedy będziemy mogli w serwisie informacyjnym między innymi opowiedzieć o szkole na Strzeszynie. Prawda to?
1: Prawda. No.
0: Tam. Zamknięta czy nie zamknięta? Otwarta czy nie otwarta?
1: Sama szkoła otwarta, ale tam się różne rzeczy dzieją, nieciekawe.
0: Czy wychodzi frontem do lokalnej społeczności, czy drugą częścią ciała?
1: Jakby to powiedzieć, raczej tą drugą, ale
0: raczej tą drugą.
1: O tym jeszcze
0: dobrze
1: powiemy.
0: Więcej niż 4 litery na antenie, 3 minuty do godziny 9.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Mieszkańcy Strzeszyna nie będą mogli korzystać z trzech boisk rozmieszczonych wokół nowej szkoły. Dyrekcja placówki zadecydowała o odcięciu obiektów od dostępu publicznego. Decyzja ta zapadła na skutek podpisanych umów z najemcami.
2: Wywołało to bardzo duże oburzenie mieszkańców, także Rady Osiedla. Z tym, że no, pani dyrektor wydaje się być bardzo odporna na argumentację, że ta szkoła powinna służyć lokalnej społeczności. O czym mówił zresztą pan prezydent Jacek Jaśkowiak, kiedy otwierał szkołę, mówił, cieszę się, że infrastruktura sportowa będzie służyła nie tylko dzieciom, ale także mieszkańcom.
1: Mówi radna PiS Ewa Jamielity. Twierdzi, że obiekt finansowany z pieniędzy rządu nie powinien służyć działalności komercyjnej. Apeluje też do prezydenta Jaśkowiaka, aby ten jak najszybciej przyjrzał się sprawie.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Rusza remont na ulicy Pokrzywną. Prace będą dotyczyć wiaduktu nad autostradą A2 i 200 metrów jezdni po obu stronach przejazdu. Na tym obszarze dojdzie do wymiany starej zniszczonej nawierzchni. Roboty odbędą się etapami, aby mógł funkcjonować ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Podczas remontu zablokowany będzie przejazd z bocznych ulic. Według planu utrudnienia potrwają do końca miesiąca. Około 250 strażaków bierze udział w konferencji poświęconej zwalczaniu pożarów w lasach. Wśród nich znaleźli się też mieszkańcy Hiszpanii, Portugalii i Francji. Wydarzenie trwa od wczoraj, a podczas paneli poruszono tematy dużych pożarów, które wystąpiły m.in. w Holandii czy w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Polacy mają już doświadczenie z podobnymi zagrożeniami. W maju zmagali się z pożarem Puszczy Sowskiej, w którym spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Cała konferencja odbywa się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a potrwa jeszcze do dzisiaj.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Stowarzyszenie Dla Świata wysyła pomoc lekarską do Afryki. Dwóch specjalistów z Polski pod koniec października trafi do Kambi, miasta w Sierra Leone, jednym z najuboższych regionów świata. Podróż ta wiąże się z wieloma problemami, w tym zagrożeniami związanymi z malarią. Istotnym aspektem jest również sprzęt.
4: Tutaj też jest ogromne zadanie dla nas, żeby logistycznie tak wszystko przygotować, aby no w jednak ograniczonym bagażu, który możemy ze sobą wziąć, mieścić jak najwięcej rzeczy, które na miejscu będziemy mogli wykorzystać. I tutaj od rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekcyjnych, przez leki, przez sprzęt medyczny, który ze sobą bierzemy.
1: Mówi uczestnik misji dr Piotr Rudziński, kardiolog. Hasło całej misji to przez uśmiech do serca, stąd wybiera się tam też stomatolog, dr Andrzej Chmielecki. Dziedziny te zdają się niepowiązane, ale zaniedbane zęby prowadzą do infekcji dziąseł, skąd bakterie mogą przedostać się przez krew do serca. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Na następny zapraszamy o 9.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Z zębami nie ma żartów, a więc my się pięknie uśmiechamy do kury, no bo ona ma nas budzić. Godzina 9.

0: tak, oto godzina 9 na zegarach. Ja właśnie zauważyłem, że szczyt nepotyzmu został osiągnięty. Kolega został radnym. Peter Kolega w Czechach. Wybaczcie, musiałem wam to przekazać. To jest niezwykle ważna informacja.
1: Godzina... Ja się uśmieję. Mam nadzieję, że słuchacze też się uśmieli.
0: No, czyli sugeruję, że nasi słuchacze mają takie same poczucie humoru. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech i tak będzie w takim razie. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Recyklingu Baterii, a także Dzień Testera Oprogramowania. Imieniny świętuje Piotr oraz Sergiusz.
1: Nie, najlepszego życzymy w takim razie. To, co niedługo w naszym programie, to rozmowa. Rozmowa o Fertel Showcase. Porozmawiamy ze współorganizatorem i prezesem Fundacji Teraz Warto, Michałem Madajczykiem. No właśnie, o tym wydarzeniu, o koncertach, o grach miejskich, bo takie też możecie spotkać właśnie od piątku do niedzieli. Jeśli chodzi o koncerty, to m.in. Jerzy Koczur, Oyster Boy, Madame Affair, Twój Dawid, czy Łona Konieczny Krupa, a to właśnie już możecie usłyszeć utwór Kocyk. 9:01, a niedługo rozmowa. Zostańcie z nami.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pan.

0: Łona Konieczny, Krupa, właśnie ich możecie teraz usłyszeć na naszej antenie. To utwór Kocyk z najnowszej płyty, a ich też będziecie mogli usłyszeć na Fyrtel Showcase. Oni już zagrają w niedzielę, to jest ostatni koncert finałowy, o godzinie 20.30 na Ramowicach. No właśnie, Fyrtel Showcase to przede wszystkim wydarzenie dla mieszkańców i blisko mieszkańców. Zamiast skupiać kulturę w centrum Poznania, projekt przenosi koncerty bezpośrednio na osiedla, tworząc przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, spotkania z sąsiadami i doświadczenia muzyki na żywo w swojej najbliższej okolicy. Od piątku do niedzieli, od 11 do 13 września. No i trzeba powiedzieć, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A my porozmawiamy właśnie już teraz z prezesem Fundacji Teraz Warto, no i współorganizatorem Michałem Madajczykiem. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie. Hej.
0: No na sam początek muszę cię spytać, skąd pomysł, no i przede wszystkim na to, by rozpocząć działalność Fundacji Teraz Warto od no tak dużego projektu. No i dlaczego Fyrtle, a nie centrum miasta?
1: Słuchaj, skąd pomysł? No pomysł pewnie się już jakiś czas temu zrodził w mojej i Bartka głowie, który jest Bartka Górskiego, który jest wiceprezesem Fundacji, ponieważ o ile Fundacja jest faktycznie jednostką nową na mapie naszego miasta, no to my jesteśmy osobami, które już od kilku ładnych lat w tej branży kulturalnej funkcjonują i działają, więc to organizowanie tego typu wydarzeń i koncertów jest dla nas dosyć naturalne i jest po prostu czymś, co robiliśmy, a w związku z tym, że no projekt, z którego udało nam się pozyskać środki na finansowanie tego naszego Fyrtla, nazywa się Kultura na Fyrtlach, więc stąd jakby to przeniesienie tej kultury i tych naszych wydarzeń z centrum na osiedla właśnie.
0: Od piątku do niedzieli te koncerty właśnie będzie można na Fyrtlach znaleźć, do tego też gry miejskie, a taki przedsmak tego wydarzenia już był w niedzielę, 6 września. No to ja muszę cię spytać w takim razie, jak było? Jaki jest odbiór też mieszkańców Poznania?
1: Słuchaj, myślę, że było bardzo fajnie. Zaczęliśmy, tak jak wspomniałeś, 6 września na osiedlu AZK, czyli Antoninek Zieliniec Kobyle Pole. Tam zorganizowaliśmy akurat koncert w troszeczkę innej formule, bo było to jedyne miejsce, w którym mogliśmy zrobić koncert, zaprosić kogoś spoza Poznania. No i akurat udało nam się zaprosić i ściągnąć do Antoninka Lor. No, dziewczyny dały bardzo fajny koncert. Myślę, że też publiczność dopisała. Bardzo urokliwe miejsce. Koncert zrobiliśmy we współpracy z Domem Kultury AZK w Parku Stablewskich. Także myślę, że początek bardzo udany. Tak samo gra miejska, którą zrobiliśmy tutaj w Antoninku w formie spaceru przyrodniczego z Mikołajem Basińskim. No i dopisała frekwencja i dopisała pogoda i myślę, że to był to bardzo, bardzo dobry początek tej naszej inicjatywy.
0: No i taka zapowiedź też przed tym, co czeka nas w ten weekend. Oby pogoda też dopisała. Same koncerty organizujecie właśnie w nietypowych miejscach, od zabytkowego fortu numer 6 na Podolanach po parking osiedlowy czy podwórko szkoły podstawowej. Dlaczego akurat te lokalizacje? Może spytam, jak udało się je wybrać?
1: Słuchaj, no troszeczkę jakby wynika to z idei tego naszego projektu, ponieważ no, jak już gdzieś tam wspomnieliśmy na początku i ty w swojej zapowiedzi, ten nasz Fyrtel Showcase to jakby pomysł na połączenie muzyki z odkrywaniem niejako tych poznańskich osiedli. Tak jak już zapowiedziałeś, robimy kolejne wydarzenia na Podolanach, na Nowych Winogradach Południe i w Naramowicach. No i wychodzimy z tymi koncertami właśnie poza to centrum i pokazujemy, że te wydarzenia kulturalne mogą też się dziać lokalnie na Fyrtlach. No a przy okazji chcemy też pokazać te osiedla. Pewnie temu bardziej służy gra miejska, chociaż Podolany akurat są taką lokalizacją, gdzie będzie też Fort VI otwarty, dostępny do zwiedzania i w jego obrębie też będzie się odbywała ta edycja gry o Podolanach. No, także no, my po prostu wybieramy takie miejsca, które też jakby przybliżą troszeczkę dane osiedle.
0: Zostańmy może w takim razie przy tych grach miejskich jeszcze na moment. One od piątku do niedzieli o godzinie 16 codziennie startują i właśnie takie firtle możecie odwiedzać w sposób interaktywny. Pewnie też tak będzie. No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Czego mieszkańcy mogą dowiedzieć się o miejscach, których mijają się każdego dnia?
1: No właśnie, dokładnie o to trochę chodzi, żeby dowiedzieć się nieco więcej o tych miejscach, które każdego dnia mijamy. No, tak jak wspomniałeś, jest to forma interaktywna, to znaczy jest to aplikacja dostępna tak naprawdę w formie desktopowej, czyli nie trzeba jej nawet ściągać, tylko wystarczy wejść na stronę. My wyświetlamy w dniu koncertu i też jakby w dniu premiery gry wyświetlamy QR kod, będzie w późniejszym czasie również opublikowany i dostępny bezpośredni adres do gry. Gra będzie oczywiście dostępna również po zakończeniu projektu. Tak, jak najbardziej ona zostaje, będzie w tej przestrzeni internetowej sobie wisieć, dostępna już bez ograniczeń żadnych czasowych. No i w zasadzie każde osiedle jest podzielone na dwa takie spacerki, dwie wersje, 10 pytań i 20 pytań. 10 pytań dotyczy tylko historii jakby danego firtla, danego osiedla, a wersja na 20 pytań dotyczy zarówno historii, jak i współczesności danego osiedla. No i polega to w dużej mierze na tym, że wykonujemy sobie spacer, który jakby prowadzi nas do kolejnych zadań. Odpowiadamy na pytania i w takiej formule nieco interaktywnej, ale też nie chodzi o to, żeby iść z nosem w telefonie, tylko żeby jednak odkrywać, więc w tym telefonie de facto mamy pytanie, mamy jakąś wskazówkę, mamy jakąś ciekawostkę, no i nawigację do danego punktu.
0: No i życzymy też wszystkim, żeby w te telefony za bardzo nie zaglądali, faktycznie odpowiadali tam, a nie psuli sobie zabawy, bo to jest ważne. No i to psuje później cały taki, no myślę, klimat też tej zabawy. Bardzo dobra wiadomość, że to zostanie też z nami. Warto się zagłębić. Ja na pewno w takim razie też taką grę odwiedzę swojego czasu. No i jeśli chodzi jeszcze o tę lokalizację, to spodziewam się, że z jakimiś wyzwaniami takimi logistycznymi też musieliście się spotkać. Jeśli chodzi o organizację takich profesjonalnej sceny, jednak gdzieś w mniejszych przestrzeniach, może tak?
1: Wiesz co, kurczę, no mam nadzieję, szczerze mówiąc, że nie będziemy mieli jakichś wielkich przeszkód logistycznych. No tak jak już wspomniałem też na początku, nie są to dla nas jakby rzeczy nowe, więc też nie porywamy się z tą przysłowiową motyką na słońce. No faktycznie jakby w każdej lokalizacji stawiamy profesjonalną, tak zwaną mobilną scenę, no ale jest to finalnie dosyć duża scena o wymiarach 8 na 6 metrów, jeżeli chodzi o to pole robocze samej sceny. Jest oczywiście to wszystko profesjonalnie nagłośnione, oświetlone, obrandowane, także myślę, że jeżeli chodzi o taki aspekt techniczny, to jest to bardzo, bardzo fajnie i bardzo profesjonalnie zrobione, na czym nam zresztą bardzo zależało. No a kurczę, do tej pory jakby logistycznych jakichś przeszkód ani nie mieliśmy, ani też nie widzimy szczęśliwie na horyzoncie. No oczywiście są to jakby inicjatywy, które zawsze wiążą się z tym, że trzeba albo jakąś zgodę uzyskać od na przykład zieleni miejskiej, jak to było w przypadku Antoninka, albo podpisać jakieś porozumienie na przykład ze szkołą, jak to ma miejsce w przypadku Naramowic. No ale właśnie, są to rzeczy, które gdzieś tam robimy i robiliśmy na co dzień z Bartkiem, więc jest to dla nas dosyć naturalny proces.
0: Wy jesteście obeznani z tym procesem, znacie to od podszewki, no ale fundacja Teraz Warto, no i Firtel Showcase, to jest projekt nowy, czy w takim razie przewidujecie może taką coroczną tradycję, żeby to się co roku faktycznie odbywało? Planujecie rozszerzenie może też działalności o kolejne osiedla w przyszłości?
1: No, oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby ten nasz projekt Firtel Showcase nie skończył się na tej jednej pierwszej edycji. No a dość powiedzieć, że przecież Poznań ma całe mnóstwo osiedli z własną historią, z charakterem, więc na pewno jest to format, który można rozwijać i przenosić w kolejne miejsca. I tak samo aplikacje można jakby rozwijać, bo w tej chwili jakby strona główna aplikacji pozwala ci na wybór jednego z czterech osiedli, no bo też na czterech osiedlach ta edycja projektu się odbywa. Natomiast no, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopisać tam kolejne questy, kolejne osiedla, więc oczywiście bardzo byśmy się cieszyli, gdyby z czasem ten nasz projekt stał się wydarzeniem cyklicznym w naszym mieście.
0: Ja już widzę takie gry miejskie na Jeżycach czy na Łazarzu chociażby. No ale tak. Firtel Showcase to nie tylko gry miejskie, o których wspominaliśmy, to przede wszystkim też koncerty. Czy jakaś myśl konkretna towarzyszyła wam przy tworzeniu line-upu?
1: Wiesz co, no, na pewno zależało nam na tym, żeby pokazać różną muzykę ciekawych artystów, zarówno tych bardziej rozpoznawalnych, no bo mamy tu przecież chociażby w czasy mamy Piotrka Kołodyńskiego, czyli Oyster Boya, no mamy Łonę z chłopakami tutaj z naszego poznańskiego podwórka, czyli Kat Premi z Andrzejem, ale mamy też takich artystów, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają tą swoją przygodę i których na pewno w naszej ocenie warto odkryć, jak chociażby Barek Pesteń, czy Jerzy Koczur, czy Szymon Norkowski. Także no, zależało nam na tym, żeby ten line-up był jak najbardziej taki właśnie przekrojowy, ale też oczywiście poznański.
0: Z tych artystów, których nie wymieniłeś, to ja sobie jeszcze pozwolę wymienić. W piątek będziecie mogli posłuchać Barek Przestanie, jeszcze w sobotę Suezki, a jeszcze w niedzielę Madame Affaire i twój Dawid, który zresztą prężnie też relacjonuje, jak powstaje taki Firtel Showcase i go promuje. To możecie zobaczyć na social mediach. Ja może spytam na sam koniec już, dla kogo jest to wydarzenie? Bo ja bym tak śmiało powiedział, że chyba dla każdego, skoro mamy i muzykę, taką w szerokim przekroju, ale też te gry miejskie właśnie, które myślę, że rodzinnie też świetnie można zwiedzić Firtle przy okazji nich.
1: Cieszę się w takim razie, że tak to czujesz i tak to czytasz i odbierasz, bo oczywiście tak jest, że tak naprawdę zaproszenie jest dla wszystkich. No, my przede wszystkim zapraszamy mieszkańców danego Firtla, bo to przede wszystkim jakby z myślą o nich jest ten projekt robiony. No ale właśnie, tak naprawdę zapraszamy wszystkich mieszkańców z Poznania, również z innych części Poznania, no bo też wydaje nam się, że fajnym takim smaczkiem tego projektu jest to, że też inni mogą odkryć dane osiedle. No a właśnie, jak wspomniałeś, mamy i grę miejską, mamy i koncerty, więc i dzieci, i dorośli, a też jeszcze dodam, że w trakcie tych koncertów mamy na miejscu, na tych teraz trzech najbliższych lokalizacjach, Olgę z Fundacji KUT, która będzie również prowadzić warsztaty dla tych najmłodszych uczestników, co wydaje nam się jest taką dobrą sytuacją, szczególnie dla rodziców, którzy chcieliby może swoje pociechy oddać pod opiekę Oldze, a sami wtedy mogą nieco bardziej pewnie skorzystać z odbioru muzyki.
0: A co to będą za warsztaty? W takim razie muszę spytać.
1: To są takie, wiesz, warsztaty dla dzieciaczków po prostu, żeby je zanimować. Wykonują dzieci różne zadania, różne przedmioty z papieru, z jakichś takich też rzeczy plastycznych, także
0: nudzić się nie będą.
1: Warsztaty z animacji dla dzieci, dokładnie, żeby się Dzieci po prostu nie wynudziły.
0: Do tego wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Ja o Fertel Showcase rozmawiałem ze współorganizatorem, prezesem Fundacji Teraz Warto. Michał Madajczyk był moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Jak najbardziej zapraszamy, a my jeszcze posłuchamy to, co może nas spotkać już w piątek, bo to utwór Jerzego Koczura na ficie Szymon Norkowski. Będziemy się z tego śmiać. Dzięki i zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Panowie,
4: to jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka.

0: Nie na sawannie, ale na letnich brzmieniach. I to pierwszego dnia w piątek prezentował się Twój Dawid. Mówimy o tym dlatego, że Twój Dawid już za momencik na antenie, ale także na Fyrtlu.
1: Mm-hmm, właśnie, Fyrtel Showcase 13 września o 19.15. Tam zagra Twój Dawid na Naramowicach. To jest szkoła podstawowa numer 35. Takie właśnie wyjątkowe.
0: Prowadziłem tam kiedyś event.
1: O, jaki?
0: A, inny.
1: No to nie o tym.
0: Back to the School chyba. Tak się on się nazywał. Rozmowa z Michałem Madejczykiem za nami. Twój Dawid na antenie przed nami, na ficie serca bicza.
1: Mm-hmm. A 80 dni, tak się nazywa sam singiel. No i Dawid już wchodzi w tym swoim takim muzykalowym wejściu. O.
0: Twój Dawid, mój Dawid.

0: doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Kilka minut dla sportu w Eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Mecz na miarę lidera. W czwartek Lech Poznań pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 2-1 w zaległym meczu piątej kolejki Ekstraklasy. Obaj polscy pucharowicze od samego początku prezentowali wysoki poziom oraz kulturę gry. Drogę do bramki udało znaleźć się dopiero na moment przed przerwą. Pablo Rodriguez po dość szczęśliwej akcji uderzeniem głową otworzył wynik. Jagiellonia nie pozostawała dłużna. Jeszcze w doliczonym czasie gry doprowadziła do wyrównania za sprawą znakomitego strzału z blisko 30 metrów w wykonaniu Yukiego Kobayashiego. Druga połowa przebiegała pod dyktando kolejorza. Zamienić przewagę na gola udało się dopiero jednak w 87 minucie po bramce Roberta Gumnego z rzutu rożnego. W akcji tej nie zabrakło kontrowersji, bo początkowo sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak gola nie uznał. Zmienił jednak decyzję po interwencji VAR-u. Więcej o tej decydującej sytuacji autor asysty Michał Gurgul.
2: To była dosyć taka spontaniczna decyzja. Też w zeszłym sezonie troszkę więcej tych rzutów rożnych brałem. No myślę, że dobre dośrodkowanie, ale przede wszystkim charakter w polu karnym i to, że potrafiliśmy to dośrodkowanie zamienić na gol, to było coś fajnego.
1: Dzięki temu zwycięstwu poznaniacy wskoczyli na fotel lidera mimo jednego meczu rozegranego mniej od drugiej Legii Warszawa. Szansa na zdobycie kolejnych ważnych punktów miała nadejść już w niedzielę z pogrążonym w kryzysie Rakowem Częstochowa. A takich okazji kolejorz nie zwykł ostatnio marnować. Domowe starcie z medalikami w ramach siódmej kolejki zakończyło się zwycięstwem 1-0. To spotkanie, również jak druga połowa poprzedniego meczu, przebiegało przy względnej kontroli Lecha Poznań. Raków, mimo ogromnych kłopotów wewnętrznych i ostatniej pozycji w tabeli, bronił się dzielnie. Niebiesko-biali z kolei byli wybitnie nieskuteczni. Przełamanie przyniósł jak zwykle w tym sezonie rezerwowy. Leo Bengtsson po kilku minutach od wejścia na plac gry oddał uderzenie zza pola karnego. Futbolówka odbiła się od nogi zawodnika z Częstochowy i zmyliła golkipera. Szczególnie w drugiej odsłonie bramek mogło paść więcej, o czym opowie pomocnik Lecha Filip Jagiełło.
3: W drugiej połowie, myślę, było mnóstwo sytuacji, gdzie mogliśmy strzelić tą drugą bramkę. Ja miałem taką sytuację z główki, źle uderzyłem. Patryk, Pablo, no każdy tak naprawdę z tych ofensywnych zawodników dzisiaj miał przynajmniej jedną taką sytuację, gdzie mógł strzelić bramkę.
1: Dzięki temu ważnemu triumfowi kolejorz z sumą 16 punktów pozostał na fotelu lidera, uciekając reszcie ligi. Z niewielką stratą jednego punktu pozostają wyłącznie druga Legia Warszawa oraz trzeci Górnik, z którym w Zabrzu już w sobotę zagra Lech. U Zielonych natomiast mniej kolorowo. Warta Poznań przegrała piątkowe wyjazdowe spotkanie siódmej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-1. Już przed meczem było wiadomo, że będzie to pojedynek z gatunku tych trudnych. Rywal z Grodziska był wówczas wiceliderem tabeli. Duma Wildy podjęła jednak rękawice i momentami jak równy z równym wymieniała się ciosami z Pogonią. Decydujące trafienie padło dopiero w 76 minucie za sprawą Damiana Jarona. Po meczu szkoleniowiec Zielonych, Maciej Tokarczyk, nie krył rozgoryczenia z powodu ostatecznego obrotu spraw.
4: Przy dobrych takich momentach, gdzie tworzyliśmy szanse, gdzie naprawdę było bardzo blisko, żebyśmy zdobyli gola, za chwilę wkradał się taki troszkę chaos, pośpiech, nadziewaliśmy się na kontry, mieliśmy problem z zabezpieczeniem. Wiemy też już tak na gorąco ze statystyk, że bardzo dużo razy zostaliśmy skontrowani, piłka trafiała za naszą linię obrony.
1: Po tej serii spotkań Warta zajmuje ósmą lokatę z dorobkiem 9 punktów. Tabela jest jednak bardzo ciasna i jedna kolejka może wywrócić całe zestawienie do góry nogami. Przed Zielonymi teraz długo wyczekiwany powrót do ogródka. Pierwsze w tym sezonie domowe spotkanie już w sobotę z Arką Gdynia. Lekcja futsalu dla Beniaminka. W sobotę Wiara Lecha Poznań przegrała w wyjazdowym spotkaniu drugiej kolejki Ekstraklasy z Eurobusem Przemyśl aż 1-5. Drużyna ze stolicy Wielkopolski po zdobyciu punktu, pechowo tracąc zwycięstwo w swoim debiutanckim meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej, liczyła na rozegranie solidnych zawodów na Podkarpaciu. Zmagania z ekipą wicemistrzów Polski bardzo szybko jednak pokazały miejsce w szeregu Beniaminkowi. W pierwszej połowie przyjezdni próbowali dorównywać kroku faworytom. Od razu po ich premierowej bramce do wyrównania doprowadził Uriel Cepeda. Na 3 minuty przed przerwą gospodarze wyszli na prowadzenie po raz drugi i jak się miało potem okazać, nie oddali go już do końca. Druga połowa była pokazem siły Przemyślan. Oprócz solidnej gry dorzucili jeszcze 3 trafienia, które ustaliły wynik spotkania. Po tym meczu poznaniacy nadal z 1 punktem plasują się na 10. miejscu w tabeli. Kolejne spotkanie w niedzielę z BSF-em ABJ Bochnia u siebie. Finał żużlowych playoffów dla Skorpionów. PSZ Poznań pokonał w niedzielę ROW Rybnik 51-39 w rewanżowym starciu półfinałowym drugiej Ekstraligi, odrabiając tym samym 6 punktów straty z pierwszego spotkania przegranego 42-48. Już po czterech biegach poznaniacy prowadzili 15-9, doprowadzając do remisu w ogólnym rozrachunku. W gonitwie piątej goście odpowiedzieli, wygrywając 5-1, przechylając szale zwycięstwa na swoją stronę. Ten szczęśliwy dla rybniczan obrót spraw związany z defektem Nielsa Christiana Iversena nie potrwał długo. Kolejne biegowe zwycięstwa PSŻ-u postawiły go w komfortowej sytuacji. Nawet porażka w gonitwie 11 nie zmieniła już wiele, natomiast trójka Bartosza Smektały w biegu 14 przesądziła o awansie do finału. PSŻ wygrał dwumecz 93-87.
2: Po 5 latach pracy tutaj wchodzimy razem z drużyną do finału, no coś niesamowitego. 3 lata temu ten finał był, powiedzmy, nawet na wyciągnięcie ręki, no tym razem to zrobiliśmy. Nikt przed sezonem na pewno nas nie stawiał, może na awans do playoffów, co niektórzy liczyli, że pewnie będzie, ale że wejście do finału, no coś niesamowitego.
1: O emocjach towarzyszących temu wydarzeniu opowiadał menadżer drużyny Jacek Kannenberg. W finałowym dwumeczu Skorpiony zmierzą się z niepokonaną w tym sezonie Polonią Bydgoszcz.

0: teraz przed muszkieterami prawdopodobnie najpoważniejszy ligowy sprawdzian. Już w najbliższy weekend czeka ich starcie z drużyną Spadkowicza z Ekstraklasy, AZS-em AWF Warszawa. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja.
6: Aferanek.

0: Jak drama, to drama i ta drama faktycznie rozpoczęła się, no właśnie, niby w Anglii, ale tak naprawdę w Ugandzie.
1: Mhm, właśnie piłkarz, bramkarz dokładnie i kapitan amatorskiego zespołu Dons z południowo-wschodniego Londynu, George Desmond Kamurasi.

0: musi opuścić klub. No,
1: nie musi, nie musi. No, no może abdykować.
0: Jego wybór, to prawda. No zaskakujący powód. Właśnie został wybrany na następcę na tronie ugandyjskiego królestwa Toro.
1: Rukidi IV, przepraszam bardzo, do tej pory to on przewodził królestwu, które liczy około 800 tysięcy mieszkańców. Okazało się niestety, że pan Rukidi wziął i się zawinął i mu się zmarło. No i ugandyjskie władze ogłosiły, że na jego cześć zostanie posadzony milion drzew, ale komitet do spraw sukcesji wybrał jego kuzyna, George'a Kamurasiego, na następcę. No i formalnie ma wszystko się okazać, już rozpocząć cała koronacja i tak dalej w przyszłym tygodniu.
0: No właśnie, w sobotę ma być sam pogrzeb, a wtedy bramkarz właśnie tenże ma grać Puchar Anglii. No i nie chce opuszczać Wielkiej Brytanii, woli grać i być kapitanem swojego zespołu niż królem na tronie, no proszę.
1: No, a co ty byś wybrał?
0: Ja? Słuchaj, on chyba dostał po prostu tego maila, mi się wydaje, od
1: Bo my teraz, przepraszam, bo ja to tak przerwałem, ale my popełniliśmy kardynalny błąd.
0: Tak.
1: Ma być królem Toro w zachodniej Ugandzie, czyli jednym z czterech tradycyjnych królestw tego kraju. Przepraszam, bo czyli ja tutaj popełniłem nie całej Ugandy, tak, tylko jednego z czterech tradycyjnych królestw tego kraju.
0: No to trochę umniejsza temu królestwu wtedy, prawda?
1: Nie, to ja tam bym wolał być królem Wielkopolski niż całego kraju.
0: No, rozumiem.
1: Ale jako socjalista nie mogę być królem.
0: Ty to powiedziałeś. No słuchajcie, on ma jeszcze czas na swój wybór. No może też zwyciężyć w Pucharze Anglii, prawda? Są na to szanse.
1: Sytuacja
0: wtedy,
1: win-win.
0: I wtedy będzie miał większą, większy jeszcze dylemat.
1: Chyba,
0: tak
1: że przegra
0: naprawdę
1: w Pucharze Anglii.
0: No to wtedy...
1: Nie zostanie królem.
0: Fajrancik.
1: No cóż, w każdym razie, jak widać, albo kariera sportowca, albo kariera monarchy. Nie wiadomo, co wybrać.
0: Ale słuchaj, 36 lat już ma, także myślę, że na ten tron może wstąpić.
1: No, my mieliśmy króla Artura kiedyś. A tylko pamiętajmy o jeszcze jednym. Niby król, ale król, nawet bramkarski, też może być czasem nagi.

0: W sumie co do tego króla, to jednak bym nie chciał być królem.
1: Dlaczego?
0: A, takie. Później wszyscy na ciebie krzyczą. Mówią, że o, źle rządzisz, źle koronę założyłeś.
1: No, jeśli byś był
0: gdzie
1: królem...
0: masz berło?
1: Jeśli byś był królem Wielkopolski, to taki Jaśkowiak byłby pod tobą, czy
0: nie,
1: nad tobą?
0: Nie, no bo ja bym nigdy nie był królem Wielkopolski z racji moich poglądów, to już powiedziałem. No jakby no. Można... Jak w życiu bym nie wspierał monarchii. Wczoraj swoją drogą ostatnio była rocznica śmierci Elżbiety II.
1: Tak, która była najdłużej panującą królową na tronie Wielkiej Brytanii.
0: Ogólnie władczynią w ogóle. Nie wiem nawet, czy nie w ogóle, jeżeli chodzi o monarchów, chociaż mogę się mylić, na pewno jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, by pobiła rekord królowej Wiktorii, ale ja tam sobie pozwoliłem na taki delikatny żarcik, że królowa Elżbieta powiedziała No Future, nawiązując do utworu God Save the Queen, w którym przecież Sex Pistols właśnie, między innymi do jubileuszu królowej Elżbiety się odwoływali. Swoją drogą to było 25-lecie, ona jeszcze ile lat żyła. I wielu moich znajomych nagle się okazało, że są monarchistami, że było oburzonych moją postawą i że jednak, jak ja tak mogę.
1: Komuś to nie smakował. Ludwik, słuchaj, 14.
0: Jesteś pewien? Umiesz w rzymskie cyferki?
1: Był najdłużej panujący. Czasami trzeba pomyśleć.
0: Zawsze trzeba myśleć, Mikołaj.
1: Raz arabskie, raz rzymskie. No, nie zawsze trzeba. Ja się z tym nie zgadzam. 72 lata panował, Elżbieta II lat 70.
0: No pytanie, czy odrodzi się jak Feniks z popiołów?

0: Suwal właśnie powstał na liście aferowych nowości z utworem Feniks. Tak jest i mogliście go usłyszeć, a my z kolei zapraszamy was na inne wydarzenia muzyczne. Na koncert Dom Zły, Asterie i 71 Ton Men to w klubie Dwa Progi już jutro o godzinie 19.
1: Mamy dla was zaproszenie, jeżeli chcielibyście takowe zgarnąć, podwójne te zaproszenia, nie?
0: Zgadza się, także można zabierać kogoś ze sobą.
1: SMS-y 7148, afera, wasze imię i nazwisko i jaki jest wasz ideał piękna i nie chodzi tylko o piękno ludzkie.
0: To takie ładne opisy od was prosimy jeszcze do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości już z VAT-em.
1: A jeszcze dorzucę jedno wydarzenie, na które możecie się wybrać. Dzisiaj od godziny 16 przy stadionie przy ulicy Bułgarskiej odbędzie się piknik rodzinny. Będziecie mogli spotkać się z zawodnikami, będziecie mogli także się dobrze pobawić. Także no cóż, piknik po południu z mistrzami polskimi.

0: 9.57 to oznacza czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Rada Miasta Poznania uchwaliła plan dla ulic Żeromskiego i Botanicznej. Dokument opisuje zasady rozwoju zabudowy i chroni ogród botaniczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dotyczy obszaru o powierzchni 63 hektarów w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca, Stefana Żeromskiego i Jana Henryka Dąbrowskiego. Do celów nowego planu należy zachowanie charakteru istniejącej zabudowy. Przewiduje on też nowe połączenia komunikacyjne, w tym przedłużenie ulicy Zofinałkowskiej, zapewniające połączenie z ulicą Stefana Żeromskiego oraz połączenie z ulicą Świętego Wawrzyńca. Jednocześnie zlikwidowane zostanie połączenie między ulicą Michała Kajki a ulicą Stefana Żeromskiego, którego miejsce zajmie strefa dla pieszych i rowerzystów. W październiku w Poznaniu przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. Dotyczyć będzie m.in. lokali gastronomicznych i sklepów spożywczych, ale też hoteli, szpitali, placówek oświatowych i żłobków. W trakcie trwania akcji właściciele nieruchomości mają obowiązek wyłożyć odpowiednie preparaty i odpowiednio je oznaczyć. Jednocześnie muszą je też zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt. Przebieg deratyzacji będzie kontrolowany przez Straż Miejską oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Wielkopolskie koła gospodyń wiejskich zostaną przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy. Spotkania z KGW są zaplanowane we wszystkich 5 subregionach województwa. Do kół rozsyłane będą zaproszenia, a terminy i miejsca szkoleń będą podawane do wiadomości publicznej.
3: Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach.
1: Mówi pomysłodawca akcji wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W programie szkoleń przewidziane są m.in. warsztaty z resuscytacji, zatrzymywania krwawienia i ewakuacji poszkodowanego.
2: Głos natury na 98,6.
1: Ponownie wracamy do poznańskiego Nowego Zoo, w którym goszczą już 3 samice słonia z ogrodu zoologicznego w Duisburgu, Daisy, Saiwa i Etosha. Słonice czeka teraz okres oswajania się z ich nowym domem i dotychczasowymi członkami stada, Kizią i Ninią. Nocna przeprowadzka niemieckich słonic była niemałym przedsięwzięciem. Ich transport wymagał współpracy obu zoo i był akompaniowany przez dotychczasowych opiekunów z Duisburgu. Słonie to zwierzęta o rozwiniętych relacjach społecznych, więc ponad podwójne powiększenie poznańskiego stada będzie dla nich szczególnie istotne. I to już tyle, jeśli chodzi o ten serwis. Następny w jutrzejszym Aforanku.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Upsi Daisy, aż chciałoby się powiedzieć, pozdrawiamy serdecznie naszych nowych gości w ZOM. Raz.

0: razem z kurą, tak żeby nie było, bo tutaj zostałem ocenzurowany przez naszego realizatora, którego serdecznie pozdrawiam, bo no ma słuch. Jeszcze jak jeszcze palce do tego dojdą, to będzie essa.
1: Właśnie palce dochodzą, chyba to jest ten problem. Mi się coś zdaje, że za często tam klikają. Dobrze. Mikołaj. Coś chciałeś powiedzieć, proszę bardzo.
0: Mikołaj.
1: To ja.
0: Zbyszek Siwek i Mikołaj Wolarski odpowiedzialni za realizację, serwisy i tak dalej, i tak dalej. A z wami od godziny 6.30 byli
1: Mikołaj Pogorzyński
0: oraz Edgar Hein. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Co z konkursem?
1: Z konkursem mamy rozwiązanie jak najbardziej. Marta, to ona wybierze się właśnie na te koncerty już jutro w dwóch progach. Ona
0: co tam Marta napisała?
1: Już ci mówię. Mój ideał piękna kryje się w lesie, bo to, co tajemnicze przyciąga i zachwyca najbardziej. Krople rosy na misternej pajęczynie, miękki, soczyście zielony mech i dostojność drzew, które przeżyły więcej niż my wszyscy. Mnie urzekła.
0: No, słyszałem. Słyszałem w twoim głosie, że siebie urzekła.
1: Gratuluję,
0: Marto. Ja się obawiam, że zaraz twoje z kolei palce zaczną tutaj za bardzo dochodzić. Dobrze.
1: Nic, już dobrze.
0: Godzina 10 minęła, dziękujemy pięknie do Marty, zaraz się odezwiemy. My na koniec jeszcze zerkamy sobie do kalendarium, albowiem dzisiaj rocznica niezwykle ważnego momentu dla historii poznańskiej muzyki i dla pewnego artysty i naszego redakcyjnego kolegi.
1: 10 lat temu miała miejsce premiera albumu Sfiernalis. Drauma to debiut, prawda?
0: Tak, to był debiut Pawła Sfiernalisa, album, który dosyć głośnym się zrobił, a my go wam teraz zaprezentujemy, a raczej jeden wycinek z tegoż krążka. Będzie to sierść, bo w końcu od sierści się drapie po wielu różnych miejscach. Do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza zespół Niemoc.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

wyleciałem w pień, moje wszystkie żądania.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.

0: Na miłych mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mala drift mi łeb jak granat. Robi zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się kawrócę, jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: przebijam.
1: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam. Mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, sliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zimą.
0: Masz pecha.
1: Mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
3: Słuchasz, ale...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
5: Afera. Lubię to.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: W Małym Kinie Uraczyńskich tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy film nie daje łatwych odpowiedzi. U Pana Boga w rękawie to mroczny thriller psychologiczny o mężczyźnie, który zgłasza się na policję i zaczyna opowiadać o sekretach swojej rodziny. Wracamy z nim do historii rodzica przekonanego, że dostał od Boga misję walki ze złem. Problem w tym, że wiara szybko zamienia się w obsesję, a obsesja prowadzi do tragedii. Start o godzinie 17:30 w Bibliotece Raczyńskich. Widzimy się na filmie. To nie koniec propozycji od Biblioteki Raczyńskich, bo tym razem przenosimy się do mieszkania jednej z najbardziej niezwykłych poznańskich poetek. Już dziś przy ulicy Gajowej 4 odbędzie się podwieczorek u Iły, czyli wieczorne zwiedzanie mieszkania pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Będzie można zajrzeć do miejsca, w którym poetka mieszkała i tworzyła. A wszystko przy akompaniamencie zespołu Trawy i Kamienie. Trochę historii, trochę muzyki i bardzo osobiste spotkanie z Iłą w jej własnych czterech ścianach. Początek o 17:00, oczywiście dla chętnych na podwieczorek.
1: Alter Mixer.
3: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
4: Dobra.
3: Paulina, jak ty definiujesz fał?
4: Dobra.
5: Ej, chodź, gramy.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie

0: Stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny: Erste Bank Polska SA. Partner wydarzenia: Gaz System SA. Patronat medialny: Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Audycja Warehouse.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: tylko odnajdziemy nieba.
1: I czas ucieka mi, yeah. Chcę czegoś magicznego, czegoś niespotykanego.
0: A jak już to znajdę, to założę się, że znajdę coś innego.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Brak planów na pierwsze jesienne wieczory? Nie ma problemu. Ja jestem Alicja Sperkowska i zarzucam na Was przynętę kulturalną.
0: Przynęta kulturalna.
2: W Małym Kinie Uraczyńskich tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy film nie daje łatwych odpowiedzi. U Pana Boga w rękawie to mroczny thriller psychologiczny o mężczyźnie, który zgłasza się na policję i zaczyna opowiadać o sekretach swojej rodziny. Wracamy z nim do historii rodzica przekonanego, że dostał od Boga misję walki ze złem. Problem w tym, że wiara szybko zamienia się w obsesję, a obsesja prowadzi do tragedii. Start o godzinie 17:30 w Bibliotece Raczyńskich. Widzimy się na filmie. To nie koniec propozycji od Biblioteki Raczyńskich, bo tym razem przenosimy się do mieszkania jednej z najbardziej niezwykłych poznańskich poetek. Już dziś przy ulicy Gajowej 4 odbędzie się podwieczorek u Iły, czyli wieczorne zwiedzanie mieszkania pracowni Kazimiery i Łakowiczówny. Będzie można zajrzeć do miejsca, w którym poetka mieszkała i tworzyła, a wszystko przy akompaniamencie zespołu Trawy i Kamienie. Trochę historii, trochę muzyki i bardzo osobiste spotkanie z Iłą w jej własnych czterech ścianach. Początek o 17:00, oczywiście dla chętnych na podwieczorek. Alter Mixer.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiecha.

bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzie jest na końcu świata, stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

Weź udział, bo jeszcze umieniciem melanż. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
5: Słuchasz, Ale.

0: Zegary pokazują 16, a to znaczy tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Hurtownia w Radiu Afera.
2: A, tak, dokładnie. Przy okazji znaczy to też, że jest 9 września, czyli środa. No i co tam dzisiaj się dzieje?
0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania i Dzień Recyklingu Baterii, a środa 9 września to są też imieniny.
2: Mm-hmm. Wszystkiego, co najlepsze dla Piotra, Sergiusza, Jacka, Jakuba, Anieli, Franciszka, Jana, Augustyna. No, sporo tych osób.
0: Ale jeszcze z ważnych imion to realizuje nas dzisiaj Maurycy Mytych, a przed mikrofonami Paulina Bernard
2: i Asia Woźniak.

0: To już ten moment. Przechodzimy do Was z konkursem, w którym do wygrania podwójna wejściówka na Leszczyński Festiwal Sportu.
1: A w Leszczyńskim Festiwalu Sportu macie do wyboru półmaraton, bieg Tortura na odległość 6 km lub 4 dla dzieci, czy też maraton górski.
0: Mm-hmm, tak, a żeby wziąć udział w naszym konkursie, to wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, dodajcie słowo afera.leszno, później swoje imię i nazwisko oraz właśnie wybieracie, piszecie do nas, co wybieracie z tych trzech konkurencji, o których powiedziała Paulina, no i prosimy Was o uzasadnienie tego wyboru, czyli jeszcze raz powtarzam, do wyboru macie albo półmaraton, albo bieg Tortura lub kolarstwo górskie.
1: SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Mamy taki ładny dzień, jeden z ostatnich pewnie takich ciepłych tego roku. Czy jest miejsce, w które chciałabyś mnie zaprosić albo zabrać?
1: Na kawę, do kina, do parku.
0: No to wspaniałe pomysły.
1: Na ławkę do parku. Myślę, że to jest całkiem przyjemny sposób na spotkanie też. To jest takie miejsce, gdzie chłopak by cię mógł zabrać. Chyba, żebyś w ogóle wolała, żeby chłopak cię tam zabrał.
0: Nie, Paulina, ja bym wolała iść z tobą. Tak? Zdecydowanie.
1: No. Żaden chłopak z miasta?

0: Czy ty wiedziałaś, że mamy nowych, wyjątkowych mieszkańców Poznania?
1: Wiedziałam, niczym mnie tu nie zaskakujesz. Mieszkańcy to słonice.
0: Dokładnie 3 słonice, które przyjechały do nas dzisiaj w nocy do Poznania z Duisburga, z Niemiec. No i są to 3 właśnie samice o imionach Saiwa, Daisy i Etta. Tosza? Tak, bym to przeczytała.
1: I te 3 samice dołączą do tych samic, które już mamy, czyli do Kizy i do Niny. Także mamy teraz w Poznaniu już 5 słonic.
0: Mhm. Więc całkiem sporo. W ogóle dowiedziałam się tak a propos słoni, bo troszeczkę zgłębiłam temat tych zwierząt. Okazuje się, że słonie zdecydowanie lepiej się czują właśnie w dużych grupach. I na przykład takie 2 słonice mogłyby się czuć samotnie ze sobą, a czym więcej słoni, tym dla nich lepiej, bardziej komfortowo im psychicznie.
1: To pewnie też dlatego z tymi słonicami przyjechali też ich niemieccy opiekunowie.
0: No właśnie, bo cały ten transport słoni, który odbył się tej nocy, nie był bardzo prosty, no był skomplikowanym takim transferem, no żeby słonie oczywiście czuły się bezpiecznie, nie generowały tyle stresu, no żeby wszystkie warunki im sprzyjały po prostu. Dlatego, tak jak Paulina mówi, przyjechały z opiekunami, teraz są razem ze sobą, no są oczywiście oddzielone od tych naszych poznańskich słonic, no to dosyć oczywiste.
1: No i też ze względu na ten ich czas adaptacji w nowe miejsce, budynek słoniarni zostaje niedostępny dla odwiedzających zoo. I także jeszcze trochę czasu minie, zanim je zobaczymy.

0: A teraz zajrzymy sobie do tego, co stało się 9 września, ale nieco wcześniej. Nieco wcześniej to znaczy na przykład w roku 214 urodził się cesarz rzymski Aurelian. O, taka ciekawostka. Wszystkiego najlepszego dla Aureliana. No a nieco później, czyli w 1870, Rzym został ogłoszony stolicą Włoch.
1: No to tak tematycznie wybrałaś.
0: Tak, bardzo tematycznie wszystko się ze sobą łączy. Taki był pomysł.
1: Moje kalendarium muzyczne jest być może trochę mniej tematyczne, ale są to premiery albumów i mamy tutaj 1977 premierę Last for Life Iggy Popa, a w 2013 było to I Am Arctic Monkeys i dlatego też teraz posłuchajcie Why Do You Only Call Me When You're High.

Zastanawiałam się, czy zaczynać od tej dobrej, czy złej informacji. Stwierdziłam, że chyba zacznę od tej złej, a zaczynamy sobie sprawdzać, co dzieje się w tym momencie na poznańskich drogach. A tam wyjątkowo, jak na ten moment, mimo wszystko zakorkowana całkowicie ulica Głogowska. Od samego Górczyna do dworca na tej ulicy jest bardzo trudno się gdzieś przedostać i jest bardzo trudno przejezdna. Również ulica Wojska Polskiego. Ogólnie na Goleńcinie sytuacja teraz nie wygląda najlepiej. Cała ulica Dąbrowskiego, również ulica Lechicka, no tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, również bardzo duże problemy w tym momencie. No i już teraz klasycznie przejdę od Korka, który też myślę, że nikogo nie zaskoczy, od Ronda Śródka do Ronda Rataje, później cały most Królowej Jadwigi oraz od Wildy przez most Przemysła i do Ronda Starołęka. Tam też lepiej się nie zapuszczać, chociaż nie jest to takie proste. No sytuacja w tym momencie na poznańskich drogach jest bardzo napięta. Myślę, że wyjątkowo zawsze 16:30 to taka godzina, gdzie nie jest kolorowo, no ale dzisiaj myślę, że wyjątkowo jest nieciekawie. Jeśli wy wiecie więcej, co dzieje się na poznańskich drogach, to możecie do nas dzwonić na numer 618750213.

0: 16.32, a my przypominamy o konkursie, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na wzięcie udziału w Leszczyńskim Festiwalu Sportu.
1: Mm-hmm. Musicie się zastanowić, dajemy wam do wyboru półmaraton lub bieg tortura, czyli albo bieg 6-kilometrowy, albo 4-kilometrowy i kolarstwo górskie.
0: Również jest to maraton 20,9 km rowerem po górach.
1: Mm-hmm. No i możecie się zastanowić, w których z tych dyscyplin chcielibyście wziąć udział. No i napiszcie do nas.
0: To ładnie uzasadnić.
1: A dokładnie, przede wszystkim trzeba uzasadnić dlaczego, skąd ten wybór. No i takie uzasadnienie wysłać nam na 7148, dodać słowo afera i kropka Leszno, później swoje imię i nazwisko. No tak.
0: No i pytanie, co wybieracie? Raz jeszcze powtarzamy, półmaraton, bieg tortura, tutaj 6 kilometrów lub 4 kilometry, czy kolarstwo górskie, maraton. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. W czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium. Autopromocja. Radio Afera.

0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Urody. Uroda ma swoje święto, ale uroda też ma swoją historię. I tych kanonów piękna było naprawdę dużo na przestrzeni lat. No i przygotowałyśmy dla was trochę ciekawostek. Ja wzięłam się za te historyczne ciekawostki. Jedną z nich jest to, że kiedyś kobiety chciały być jak najbardziej blade. Dlatego też zażywały arszenik i rtęć w tabletkach, by uzyskać właśnie bladość tej cery.
1: No to jest bardzo ciekawa ciekawostka. Możecie się tylko domyślać, jakie były skutki uboczne takiej kuracji.
0: No czasem trochę szybciej kończyły swój żywot, że tak powiem. Podobały się też wtedy wysokie czoła, więc kobiety sobie wygalały nawet część włosów, tak że ich linia czoła była, czasem sięgała nawet połowy skalpu.
1: No to też ciekawe. No ale tak jak mówisz, no
0: nie wiem, czy
1: piękno.
0: Dzisiaj wielkie czoło byłoby komplementem, ale wtedy było na pewno.
1: No tak samo, no w sensie wiadomo, że nie wszyscy, ale gdzieś tam dążymy do tego, że...
0: Żeby mieć duże czoło?
1: A nie, bardziej mi chodziło o opaleniznę. Ja na przykład lubię być opalona. No zresztą mamy wielki trend na samoopalacze i tak dalej. Zresztą od lat, no przecież to nie przyszło w tym roku dopiero. A wtedy każdy chciał być bardzo blady.
0: Tak, chciał być blady, chciał mieć wysokie czoło i chciał mieć też widoczne żyły, no bo właśnie im te żyły było coraz bardziej widać wtedy, kiedy skóra była bardziej blada, a to świadczyło o arystokratycznym pochodzeniu.
1: To jakieś absurdalne pomysły na kanony.
0: No, absurdalne, ale takie były.
1: Pewnie dla nich teraz nasze też są absurdalne. No, tak to działa pewnie z historią. A ja zajęłam się takimi urodowymi trikami, coś w tym stylu. Na początek chciałabym zacząć od tego, że nie wiem, czy wiecie, chociaż to dużo osób chyba już wie, że jeśli naniesiecie cienką warstwę wazeliny w miejsca, które najczęściej perfumujecie, no to wtedy perfumy będą się was trzymały dłużej. No i to też jest o tyle ekonomiczny pomysł, dobry, że po prostu mniej tych perfum musicie na siebie nanieść. No i perfumy są wtedy trwalsze i ten zapach jest taki bardziej intensywny.
0: To dla mnie jest super ciekawostka, bo ja tego na przykład nie wiedziałam. No i co? Co jeśli po prostu marnuję połowę flakonu?
1: No właśnie, więc już teraz nie będziesz marnować, wy też nie będziecie marnować, jeśli o tym nie wiedzieliście. Następną rzeczą jest, a propos tuszu do rzęs, jeśli na przykład jest bardzo zaschnięty, a wiemy, że tego produktu tam jeszcze trochę jest, to można wkroplić w niego kilka kropli do oczu, kilka, bo żeby nie był zbyt mokry, no i wtedy on zyskuje z powrotem swoją dobrą formułę, no a przy tym to jest nadal bezpieczne dla oczu, no nie jest to woda. Też słyszałam o takim triku, żeby zamiast kropli do oczu, no bo może nie każdy ma krople w domu, to też kilka kropli płynu micelarnego, ja tak robiłam. I ona wtedy, taka maskara również jest idealna do użycia na nowo. To też ekonomiczne.
0: Ja się tu dowiaduję takich rzeczy.
1: A to są ciekawostki, o których ja już kiedyś słyszałam, więc to też dobrze. I teraz poszerzam. Po prostu poszerzam na wszystkich moją wiedzę i wiedzę, którą też czerpałam. No i dodatkową rzeczą jest to, chociaż ja się do tego nie stosuję i może teraz zacznę, bo o tym akurat nie wiedziałam, żeby zawsze zmywać makijaż przed jakimś treningiem, pójściem na siłownię albo po prostu przed jakimś treningiem, no bo wiadomo, no niby wiadomo, ja jednak to robiłam, że pot, który jest zmieszany gdzieś tam z produktami do twarzy i do makijażu, jest ogromnym siedliskiem bakterii i bardzo, bardzo negatywnie wpływa na naszą cerę, zatykają się pory, no i nasza twarz będzie wyglądała średnio korzystnie później już w przyszłości, jak będziemy takie zabiegi, że tak powiem, stosować.
0: Zmywać makijaż przed siłownią, ale to, co też jest bardzo ważne, to zmywać makijaż przed snem. To wydaje się być oczywiste, ale wiele kobiet o tym nadal zapomina.
1: No to prawda, dla mnie też to było takie oczywiste i coraz częściej słyszę, że jakieś kobiety na przykład nie mają siły. No to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, pójść spać w makijażu.

0: To jest bardzo zła rzecz dla pościeli i poduszki, a jeszcze gorsza dla naszej cery. I ostatni taki trik, o którym też wiedziałam, powiedziała mi o tym moja mama, to żeby zawsze przed pójściem do sauny, jeśli lubicie saunować, albo jeśli po prostu zaczynacie gdzieś to robić, to bardzo dobrym sposobem jest namoczenie swoich włosów przed wejściem do sauny i naniesienie na włosy odżywkę. Wtedy odżywka dużo lepiej się wchłania we włosy, no i przez to lepiej działa, bardziej je odżywia, bardziej je nawilża i to jest bardzo, bardzo dobry trik, myślę.
1: Bardzo dobry. Tyle rad od nas, kosmetyczek, w naszym kosmetycznym kąciku.

0: chciałam powiedzieć, że to wy powinniście nam powiedzieć, jaka jest pogoda za oknami, bo my w studiu mamy spuszczone rolety, także ja nawet nie wiem, czy świeci słońce, ale wie to nasza pogodynka Asia.
1: O, jestem pogodynką. No to fantastycznie, tak, ja wiem, ja nie potrzebuję mieć odsłoniętych rolet, żeby wiedzieć, jaka jest pogoda. Więc już was informuję, w tym momencie w Poznaniu mamy 22 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie, chciałam powiedzieć, że było od rana, ale nie. Przebijało się słońce, chociaż w tym momencie słońca nie ma przynajmniej. Przynajmniej tak właśnie sądzę, w naszej części Poznania nie ma teraz słońca niestety, ale taki stan nie utrzyma się wcale długo, bo od jutra przez następny cały tydzień ma przebijać się słońce zza chmur, więc bardzo fajnie, no ale niestety tak ciepło już nie będzie. To taki jeden z ostatnich ciepłych dni w
0: powiewów
1: tym roku.
0: Powiewów lata.
1: Ostatnie powiewy lata. No wczoraj mieliśmy takie prawdziwe lato. Prawdziwe lato we wrześniu, no i tak to już na pewno nie będzie do końca tego roku. No i temperatura troszeczkę spadnie wieczorem do 18, później 16 stopni, więc nadal nie będzie aż tak źle. Możliwe opady deszczu, no to trzeba wziąć pod uwagę wieczorem, jeśli planujecie spacer, no to nie ryzykujcie z niego, ale weźcie parasol. Taka propozycja ode mnie, pogodynki Asi.
0: Zgadza się. Ja jeszcze dodam, że wiatr to 13 km na godzinę, więc też raczej spokojnie, nie jest wietrznie.
1: No, to chyba wszystko, jeśli chodzi o pogodę.
0: No to trzymajcie się i wyjdźcie na dwór.

0: 17.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: 17, to znaczy, że już godzina, jesteśmy z wami i jeszcze następną godzinę z wami będziemy. Niezmiennie pozostaje 9 września, w tej kwestii za dużo się nie zmieniło. Środa i też niezmiennie wszystkiego najlepszego dla Piotra, Sergiusza, Jacka, Jakuba, Anieli i Franciszka.
2: I wszystkiego najlepszego też dla dnia urody, dnia testera oprogramowania czy recyklingu baterii. A są z wami za konsoletą Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
0: Asia Woźniak
2: i Paulina Bernard.

tego kartę. Ja. Niewiarygodne, jak czasami blokujemy swój potencjał. Zamiast robić swoje, wolimy gniew u zewnętrznych.

0: Jeszcze tylko przez niecałą godzinę możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną na Leszczyński Festiwal Sportu, a tam macie do wyboru aż półmaraton, bieg Tortura, tutaj 6 km lub 4 km i maraton w kolarstwie górskim.
1: Żeby zgarnąć właśnie taką wejściówkę, musicie do nas napisać na 7148, dodać słowo afera.leszno, później swoje imię i nazwisko, no oraz uzasadnić, dlaczego wybieracie któryś z tych trzech właśnie
0: konkurencji. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Dorosłość to ciężki orzech do zgryzienia. Nie wiem, jak ty czujesz.
1: No właśnie tak czuję. Nie jesteśmy jakoś szczególnie długo dorosłe, a już odczuwam, że no nie jest to taka prosta sprawa, jak mi się wydawało.
0: No właśnie chciałam zapytać, czym dla ciebie jest dorosłość, bo dla mnie to chyba przede wszystkim taki czas próby.
1: No tak, ja pomyślałam od razu o tym, że jak miałam 16 lat, to mi się na pewno bardziej wydawało, że jestem dorosła, niż wydaje mi się teraz, że troszeczkę życie weryfikuje i okazuje się, że naprawdę wielu rzeczy nie wiesz i trochę inaczej dla ciebie wygląda dorosłość w twojej głowie, jak masz 16 lat, to trochę inaczej, jak się jest troszeczkę starszym.
0: To prawda, dla mnie to przede wszystkim jest chyba szukanie odpowiedzi na różne pytania. Czasem szukam tej odpowiedzi wtedy, kiedy ona jest oczywista. Ja wtedy trochę idę pod prąd, trochę czasem uczę się na własnych błędach. I co ciekawe, jest taka artystka Dominika Gamroth z Opola, która tworzy muzykę, która jest taka dosyć wrażliwa, subtelna. Ona zawiera w niej dużo swoich osobistych refleksji, ale właśnie mimo tego, że te utwory są takie emocjonalne, to ona nie podaje gotowej odpowiedzi i pozostawia słuchaczowi pole do interpretacji. No i tak sobie myślę, że to chyba tak jak z tą dorosłością Dominika Gamroth, dorośli.

0: trwa 33. edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. No i jak sprząta cała Polska, to sprząta i Poznań. A w tym roku całe wydarzenie przebiega pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
1: SOS dla wody to znaczy, że szczególny nacisk kładziony jest właśnie na ochronę zbiorników wodnych i rzek przed zanieczyszczeniami. A takim kulminacyjnym punktem całej akcji będzie wydarzenie, które będzie zorganizowane 14 września w Poznaniu właśnie. No i to wtedy na całą Polskę zostanie nadany taki symboliczny sygnał ratunkowy dla wody.
0: A cała akcja trwa od 7 do aż 20 września.
2: Staramy się też za sprawą takich akcji edukować, wzmacniać świadomość ekologiczną społeczeństwa, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo to wszystko, co osoby, które się do nas zgłaszają, sprzątają, to wszystko my jako ludzie do tych lasów, na te pola wyrzuciliśmy.
0: Co jest fajne, wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w tej akcji, bezpłatnie otrzymają worki, rękawice ochronne, plakaty, ulotki, nasiona roślin, a także gadżety ekologiczne, a tych uczestników będzie całkiem sporo.
2: Akcja cieszy się dużą popularnością. W tamtym roku zgłosiło się do nas około 170 grup. W tym roku mamy już 118, co daje ponad 13 tysięcy zadeklarowanych uczestników. To pokazuje, że są osoby chętne, którym zależy na utrzymaniu czystości na tych terenach ogólnodostępnych.
0: Osoby, które będą brały udział w tej akcji, głównie będą sprzątały tereny dzikie i rekreacyjne, jakieś lasy, forty czy okolice jeziora Rusałka.
2: Tereny przy Wartostradzie są wyłączone z naszych akcji sprzątania, ponieważ są one właśnie objęte regularnym sprzątaniem i jakby nie ma potrzeby, żeby osoby chętne poświęcały swój czas, żeby właśnie sprzątać tam, bo rzeczywiście jest to teren rekreacyjny i on jest zaśmiecany, no ale to jest sytuacja chwilowa, ponieważ zaraz jest doprowadzany do porządku.
1: O tym wszystkim mówił Filip Suchecki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Uniwersytetu Medycznego, a my prezentowałyśmy dla Was materiał przygotowany przez Maksymiliana Wawrzyniaka.
3: Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać.

0: Mamy pozytywną informację dla stałych bywalców Parku Cytadela, ponieważ wróciła Nike.
1: Chwilę jej nie było, to wszystko w celach renowacyjnych, żeby Nike znowu zachwyciła nas swoim wyglądem. Nike wykonana z brązu, to też ważna informacja, więc to poważna rzeźba.
0: Poważna postać. Nike wykonana z brązu zniknęła w zasadzie w 2025 roku. Na początku była przykryta taką płachtą, a potem zdemontowana, no ale na szczęście przyfrunęła do nas z powrotem.
1: I już 17 września o godzinie 14 zapamiętajcie tę datę, ten dzień i tę godzinę, bo będziecie mogli wtedy przyjść i zobaczyć uroczyste odsłonięcie ponowne właśnie Nike.
0: Zgadza się, ale jeśli nie macie wtedy czasu, no to nie martwcie się, bo teraz jeśli będziecie na Cytadeli, to będziecie mogli ją już zobaczyć.

0: Czy na początku studiów, kiedy byłeś takim świeżakiem, to przydałby ci się ktoś znajomy, kto by podpowiedział dobrą radą albo powiedział, jak dojść do której sali?
1: No zdecydowanie tak. No nie było takiej osoby, no ale wspieraliśmy się chyba nawzajem jako takie dzieciaczki, pierwszaki, świeżaki. Dawaliśmy jakoś radę, no ale taka osoba byłaby świetną, myślę, okazją do takiego lepszego odnalezienia się w tej nowej, zupełnie nowej rzeczywistości.
0: To prawda, no to jest trudne i dla nas, a szczególnie myślę, że będzie to trudne dla studentów, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy. I o nich właśnie pomyślał Uniwersytet Przyrodniczy, bo stworzył taki program Pulse Buddy, który zakłada, że każdy nowy student z zagranicy dostaje takiego swojego dodatkowego kumpla.
1: I będzie mógł liczyć na po prostu jego wsparcie w sprawach uniwersyteckich, w sprawach uczelnianych, takiego studenta bardziej doświadczonego. I myślę, że to jest fantastyczna inicjatywa właśnie Uniwersytetu Przyrodniczego, żeby pomóc cudzoziemcom po prostu odnaleźć się lepiej. Wiadomo, że tutaj też często są jakieś takie problemy w odnalezieniu się w nowej kulturze, z nowym językiem może, w którym nie mówią. Dlatego to jest świetny pomysł, uważam.
0: Zdecydowanie. A ci studenci polscy, którzy będą tym nowym znajomym pomagać, będą wolontariuszami. Taki wolontariat potrwa 2 miesiące. I co jest ciekawe, punkty z tego wolontariatu będą doliczały się do programu Erasmus+.

0: Co to spalony?
1: No i myślałam, że mnie zapytasz, czy wiem, co to. Wtedy mogłam powiedzieć, no jasne, że wiem. A jak się pytasz dokładnie, czym jest, no to odpowiem ci, że tak, wiem po prostu. Tak? Przecinek wiem.
0: A w polu karnym czy na polu karnym?
1: No i tego już nie wiem.
0: No i tu właśnie posłuchajmy profesor Haliny Zgółkowej w pogotowiu językowym.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
3: Pani profesor, w piłce nożnej powinno się mówić, że coś wydarzyło się w polu karnym czy na polu karnym?
4: Zdecydowanie w polu karnym, ponieważ to się wydarza wewnątrz czegoś, wewnątrz pewnego obszaru boiska wyznaczonego liniami. Faul Lewandowskiego w polu karnym, możemy tak powiedzieć. Natomiast w sytuacjach takich bardzo, no wiadomo, mecz jest sytuacją taką bardzo ekspresywną i szybko działającą i częstokroć sprawozdawcy, no mówiąc szybko, mówią na polu karnym, na to jest położenie na czymś. Tym bardziej, czyli na polu karnym nie jest poprawne, w polu karnym jeszcze raz podkreślam, natomiast przyimek na jest przyimkiem bardzo ekspansywnym, czyli to jest położenie na czymś. Czyli nie możemy położyć na, tylko w obrębie czegoś. No dziś to się szerzy, na przykład idę, jak dziś mówią, czy mogę iść na ubikację, czy na aulę, czy na salę, czy, no po prostu jest to bardzo często używany przyimek. Niepoprawnie. Mieszkam na ulicy, właściwie powinno, do tego się już przyzwyczailiśmy i tak wszyscy traktują jako niby poprawne i powszechne. Natomiast poprawnie powinno brzmieć mieszkam przy ulicy.
5: Pani profesor, często zdarza nam się mówić, że coś jest podwójne, potrójne, poczwórne, ale co dalej? Czy powiedzenie popiątne, poszóstne i tak dalej będzie tutaj poprawne, czy lepiej zastosować słowo powtórne? I gdzie tutaj najlepiej tą granicę postawić?
4: Tak, podwójne, potrójne, to co tu pani wspomniała, poczwórne oczywiście jest poprawne, możemy mówić po pięciokrotne, ale to już jest zupełnie co innego. No znamy takie połączenia, podwójne łóżko, podwójne widzenie w pewnych stanach. Jest taki film Podwójne życie Weroniki, chyba to każdy gdzieś tam. I zamiast mówić tam po piątne czy po szóstne, to raczej nie, to więc stosuje się tu multiplus. Jest to łacińskie. W ogóle popiątne, w ogóle brak w słownikach, tak jak te podwójne, potrójne występuje. Ale nie należy używać powtórne, bo powtórne ma zupełnie inne znaczenie. Powtórne to znaczy, że po raz drugi, czyli na przykład powtórne liczenie głosów, czyli powtarzamy coś.
5: Mamy błąd i musimy
4: tak, i należy to tego. Więc lepiej tu w tej sytuacji stosować multi, które pochodzi z łaciny multus, wielokrotność, czyli wiele razy. Spotkałam się z takim określeniem na nagrobku, że doktor honoris causa multi, czyli wielokrotnie, podwójny, niepodwójny, niepotrójny, niepoczwórny, ale multi, czyli wielokrotny.
2: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
6: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
8: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Leszczyński Festiwal Sportu. To na niego możecie się wybrać, a my dla was mamy jedną podwójną wejściówkę właśnie na to wydarzenie.
1: Tak, a w tym wydarzeniu półmaraton, bieg Tortura lub maraton rowerem po górach.
0: Mhm, macie trzy rzeczy, trzy konkurencje do wyboru. SMS-y możecie do nas wysyłać na 7148. W SMS-ie dodać afera.leszno, później swoje imię i nazwisko. No oraz z uzasadnieniem wybieracie jedną z tych trzech konkurencji i piszecie nam, dlaczego akurat ją wybraliście.
1: My nie możemy się doczekać, a wy macie na to jeszcze niecałe 20 minut. Raz jeszcze SMS-y 7148. Koszt to złoty 23.

0: obchodzimy dzisiaj Dzień Recyklingu Baterii. No i czy my zawsze wiemy, co robić z tymi zużytymi bateriami?
1: No właśnie, często mamy z tym problem. My na początku powiemy wam, czego na pewno nie robić, a przede wszystkim nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, nie łamać ich, ani nie poddawać działaniu wysokiej temperatury, to przede wszystkim. A co warto robić? Warto oczywiście oddawać baterie w sklepach. Są takie specjalne punkty zbiórki. W takich punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na przykład. No i w firmach recyklingowych, które również się czymś takim zajmują. Warto również takie zużyte baterie przechowywać w osobnych szczelnych pojemnikach w domu, aby nie doszło do ich jakiegoś uszkodzenia. A takie baterie większe, nie takie typowe, które mamy w domu, powinny już tak rzeczywiście trafić do wyspecjalizowanych firm zajmujących się takimi niebezpiecznymi odpadami.
0: No, zanim te baterie zostaną zużyte, no to my je najczęściej gdzieś przechowujemy, korzystamy z nich. No i jak tu prawidłowo zadbać o te baterie, bo one często też mogą być przyczyną jakichś niebezpiecznych wybuchów czy pożarów nawet. Mieliśmy parę takich sytuacji. A takie baterie powinnyśmy trzymać w różnych jakichś osobnych pojemnikach. Nie powinniśmy tych akumulatorów trzymać razem. Powinny być one w temperaturze pokojowych i nie gdzieś tam nie dawać ich na słońce, nie powinny stać na słońcu?
1: Nie poddawać żadnej takiej temperaturze, no bo one po prostu na słońcu również mogą się nagrzać. A tak jak powiedziała Paulina, ja trochę podtrzymam ten temat. Jakie mogą być zagrożenia przy właśnie takim niewłaściwym obchodzeniu się z bateriami? No przede wszystkim Paulina już wspomniała, że pożary i jakieś wycieki chemiczne to szczególnie niebezpieczne. Także zanieczyszczenie gleby i wód, wszelkich zbiorników wodnych to również przedostające się właśnie metale ciężkie do środowiska naturalnego, to też jest bardzo ważne. No i to, co też powinniśmy się tym

0: zainteresować, nie jesteśmy bezkarni, bo takie konsekwencje prawne również mogą nas dosięgnąć. Bierzemy odpowiedzialność po prostu za odpady niebezpieczne w przypadku nie tylko wielkich firm, ale też nas po prostu osób prywatnych.
1: A dlaczego recykling baterii jest ważny? Ano dlatego, że jeśli prawidłowo to zrobimy, to nawet 99% surowców może być odzyskane z takiej baterii.
0: Dodatkowo przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 na przykład, ograniczamy wtedy skażenie środowiska, no i po prostu wspieramy też gdzieś tam postępy edukacji ekologicznej. Skoro my też nie jesteśmy obojętni na rzeczy, o których się mówi, no to może przykładamy się do tego, że inni też będą brali być może z nas przykład.
1: Dbajmy o środowisko, dbajmy o nas samych i o recykling baterii.

0: W zeszłym tygodniu, dokładnie w środę, mówiłam wam o wydarzeniu, które będzie miało miejsce na Łazarzu. To były takie wielkie święto dla Łazarza, Dni Chleba. No, fantastycznie było, mam nadzieję, że byliście, bo było super. A teraz w tę sobotę znowu będziecie mieli okazję, właściwie kolejna strefa, część Poznania będzie miała okazję świętować.
1: A będą to Jeżyce, a tam warsztaty ceramiczne, hafciarskie i inne artystyczne dla dzieci i młodzieży. Będą też zajęcia kuglarskie oraz gry i zabawy podwórkowe. Także w tę sobotę świętowały będą Jeżyce.
0: No i bukujcie sobie 12 września od godziny 12 do 22. To będzie kluczowe 10 godzin. Nie może was zabraknąć. To będzie na ulicy Słowackiego i dziedzińcu Szkoły Podstawowej numer 36. No i tam właśnie odbędzie się kolejna edycja Dnia Jeżyc.
1: A co jest najważniejsze, to wstęp jest wolny. Także wszyscy ludzie z Jeżyc będą mogli tam przyjść.
0: I nie tylko z Jeżyc oczywiście, może my również odhaczymy kolejny dzień kolejnej kolejnej części?
1: No tak, jak najbardziej. I też sobie myślę, że też fani Jeżyc Jady, który z Jeżyc być nie muszą.
0: No właśnie.
1: Bo odbędzie się spacer poznańskim szlakiem Jeżyc Jady właśnie.
0: Więc moc atrakcji, że tak powiem, nie może...
1: I moc wrażeń.
0: Oczywiście, nie może was zabraknąć. Nas też nie zabraknie. No i co, widzimy się w sobotę.

0: Zbliżamy się do godziny 18, a to znaczy, że już kończymy tę naszą miejską wycieczkę.
1: Mm-hmm, byłyśmy z wami od godziny 16, pewnie dobrze o tym wiecie. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji, a od godziny 16 byliśmy z wami w składzie za konsoletą realizatorską Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
0: Paulina Bernard
1: i Asia Woźniak.
0: Bardzo dziękujemy, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia raczej.
2: Krew było łatwo zmyć. Ile musisz zabić sobie z zewnątrz, nie odgadnie nikt. To seria doskonałych zbrodni w pokoju.

miastu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.

0: cooperation.
1: Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation.
2: Audycja Gramy na Aferę, jak co tydzień w środy. Rozmawiamy sobie o tematach mniej bądź bardziej piłkarskich. W tym tygodniu będziemy troszeczkę bliżej niż ostatnio, bo porozmawiamy sobie o analityce w piłce od strony troszeczkę bardziej taktycznej niż takiej czysto danowej, no ale wiemy, że obie te rzeczy są ze sobą dosyć mocno powiązane. I żeby nie gadać kompletnych głupot, będziemy mieli jak zwykle jakiegoś gościa, który się na tym w przeciwieństwie do nas zna, i tym razem będzie to Sławek Morawski, obecnie pracujący jako analityk w Huddersfield Town i prowadzący swoją własną działalność Mindfootballness, która właśnie skupia się na pomaganiu piłkarzom w zrozumieniu ich roli na boisku, analizie ich konkretnych zadań i tym, jak można im pomóc. I właśnie o te rzeczy, czyli rozbijemy sobie tak troszeczkę na dwie części, czyli pierwsza, taka pomoc indywidualna piłkarzowi, tak trochę bardziej na zamówienie, i tam się wypytamy, jacy piłkarze z tego korzystają, czy to jest coś bardziej w momentach kryzysów, czy tak naprawdę normalna część treningu, a potem w drugiej połówce przejdziemy sobie do pracy analityka pod względem rekrutacji, czyli troszeczkę dookoła scoutingu i spróbujemy ze Sławka wyciągnąć tyle, ile może powiedzieć, żeby żadnych wrażliwych danych nie ujawniać. I mam nadzieję, że całość dostarczy nam troszeczkę ciekawego kontrastu w porównaniu do audycji, które mieliśmy już wcześniej, które skupiały się troszeczkę na analityce w polskiej piłce, w wywiadach z członkami działu naukowego Lecha Poznań. My wracamy za sekundkę już z naszym gościem.

0: Wracamy już do audycji Gramy na aferę i mam nadzieję, że jesteśmy tu już z naszym gościem, czyli ze Sławkiem Morawskim.
1: Tak, dzień dobry Państwu.
0: O, super, wszystko działa, jestem pod wrażeniem, ostatnio technologia nas nie oszukuje i wszystko, wszystko działa. I tak jak wspomniałem we wstępie, Sławek pracuje obecnie w Huddersfield i prowadzi swoją działalność, czyli Mind Footballness. I Sławko, czy mógłbyś wyjaśnić, jak się dokładnie nazywa stanowisko, w którym pracujesz, bo nie chciałem zaczynać używać trudnych słów.
1: Tak jest. Jestem w dużym uproszczeniu analitykiem indywidualnym z ramienia klubu. Pracuję w dziale Recruitment and Insights, czyli odpowiadam za analizę indywidualną nie tylko naszych zawodników, ale też tworzenie ich profili na potrzeby naszego klubu i w procesie rekrutacji wykorzystuję swoje umiejętności do tego, aby oceniać, jak właściwie takiego zawodnika przetłumaczyć na nasze potrzeby.
0: Mhm. A jeżeli mówimy o analityku, to na ile to jest praca taka, bym powiedział, piłkonożnowa, a na ile praca z danymi? Bo mieliśmy tutaj kiedyś gościa z działu naukowego Lecha Poznań, gdzie była to praca tak typowo na liczbach, bez większego znania się na futbolu, ale rozumiem, że od twojej strony jednak tej piłki jest trochę więcej.
1: Zdecydowanie. Ten obszar analizy dzisiaj jest bardzo obszerny i tak naprawdę praca analityka może odbywać się na kilku płaszczyznach i tak naprawdę każdy z nich jest istotny. To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od specyfiki danej osoby, charakterystyki, ale też i potrzeb środowiska. Akurat w moim przypadku tych danych jest bardzo mało, ponieważ ja z wykształcenia i z profesji, z pasji jestem głównie trenerem piłki nożnej, chociaż mocno ukierunkowuję się na rozwój indywidualny zawodników. Natomiast w moim wypadku ta analiza to przede wszystkim praca z materiałem wideo i tworzenie planu coachingowego, aby takiego zawodnika rozwijać.
0: Mhm. A właśnie chciałem zapytać, jak się zostaje takim analitykiem, bo jak tak szybko sobie przejrzałem, to przynajmniej u nas w Poznaniu nie ma żadnych kierunków studiów ani specjalizacji bezpośrednio ukierunkowanych na taką konkretną jakąś analizę taktyczną. I jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Moja historia jest dosyć, powiedziałbym, nietypowa, ponieważ ja zdobywałem wiedzę tylko i wyłącznie z zakresu szkolenia, a zacząłem tworzyć materiały wideo takie edukacyjne i analizy w celu samokształcenia, ale też żeby podawać swoją wiedzę w wątpliwość, dzielić się tymi materiałami w internecie i wykorzystywać też to w celu uzyskiwania informacji zwrotnej od ludzi, którzy pracują w tym środowisku i wiedzą troszkę więcej ode mnie. I tak się po prostu stało, że te materiały okazały się gdzieś dla niektórych osób na tyle przydatne, że dostałem ofertę pracy i dalszego rozwoju w tym zakresie, a już taką dalszą wiedzę zdobywałem głównie od trenerów zagranicznych. Teraz wiem, że istnieją sposoby kształcenia się nie tylko na uczelniach, ale też właśnie z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie takie kursy na analityka można odbywać. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju też naszego tutaj lokalnego środowiska piłkarskiego, że chcemy kształcić również właśnie w tym zakresie.
0: Mhm, czyli w twoim przypadku był to taki troszeczkę self-made, można powiedzieć na początku, potem wiadomo wsparty już realną praktyką. To myślę, że chciałbym zacząć od twojej działalności indywidualnej. I jakbyś mógł zarysować nam, jak wygląda w takiej dużej ogólności proces, w którym jakiś piłkarz albo jakiś zespół zwraca się z prośbą o pomoc. Czy to już wtedy jest jakaś skonkretyzowana rzecz, że ma w jakimś aspekcie problemy, czy właśnie znalezienie tego problemu jest większą częścią twojego zadania?
1: Mhm. To może tutaj udzielę odpowiedzi w taki najbardziej aktualny, w oparciu o najbardziej aktualne przykłady, bo to też na przestrzeni tych ostatnich 8-9 lat, w których pracuję właśnie w tym obszarze, no to ten ostatni rok był dosyć wyjątkowy, ponieważ zawodnicy zaczęli korzystać też coraz więcej z mediów społecznościowych i ten kontakt jest taki bardziej, powiedziałbym, bezpośredni od zawodników, którzy mają po 20 kilka lat. To też pokazuje, w jaki sposób oni poszukują tej wiedzy, tej inspiracji, że gdzieś ktoś zobaczył jakiś materiał, jakieś wideo, albo ktoś widział szkolenie i po prostu powiem tak, no, jeśli zawodnik już czuje, że osiągnął pewien potencjał motoryczny, fizyczny, też w oparciu o swoje umiejętności techniczne, o taką pracę indywidualną, samodzielną, zaczyna poszukiwać z obszarów do rozwoju pod kątem podejmowania decyzji. Do tego analiza jest narzędziem niezbędnym, ponieważ pomaga zobaczyć z perspektywy w miarę obiektywnej, z perspektywy trzeciej osoby, jak pewne rzeczy się dzieją. Czyli nie tylko co, ale właśnie jak. I bardzo często wychodzi na to, że dużo problemów zawodnik spotyka w grze nie z uwagi na warunki stwarzane ze strony przeciwnika, a po prostu na brak dostatecznej ilości informacji do tego, aby skutecznie te decyzje podejmować. Więc już na takim, jeśli umawiam się z zawodnikiem na takie pierwsze spotkanie, ja sobie przygotowuję materiał z jego 3 ostatnich meczów, czasami z 5, zależy też właśnie, czy to jest zawodnik podstawowy, ile tego czasu gry dokładnie jest. Rzucam okiem gdzieś na dane, które są dla mnie wsparciem, raczej takim kierunkowskazem, niżeli gdzieś wyznacznikiem. I staram się zrozumieć właśnie, co tak naprawdę ten zawodnik chce osiągnąć, ale też jaka jest jego tożsamość, czyli dla mnie też ważne jest usłyszenie ze strony zawodnika, jakim ty zawodnikiem chcesz być, ponieważ dzisiaj bardzo łatwo jest stworzyć filmik z zawodnikiem z najwyższego poziomu i takie materiały mu pokazywać i słuchaj rób to i to, to będzie grał tak jak on, ale może się to okazać po pierwsze trudne, ale też i nie do końca skuteczne, też na podstawie takiej, że może to nie do końca temu zawodnikowi odpowiadać, więc ta praca indywidualna z zawodnikami, ona wymaga też takiej bardziej kreatywnej niż reaktywnej odtwórczej pracy, żeby gdzieś zawodnik sam mógł zrozumieć, jak chce grać, jakie rzeczy chce osiągać i żeby najlepiej też po pewnym okresie współpracy, żeby miał po prostu już nie był potrzebny, bo będzie on na tyle samodzielnym piłkarzem i na tyle kreatywnym, że będzie w stanie nie tylko cieszyć się grą, ale też wyrażać siebie i grać na takim poziomie, na jakim mu zależy.
0: Mhm. A w takim razie, jak jesteśmy już przy samej tej pracy, jak ona przebiega, to jak wspomniałeś właśnie, że to jest coś, co w optymistycznym wariancie w pewnym momencie powinno się zakończyć, bo zawodnik jest już świadomy tych rzeczy, które ma robić, może tutaj trochę podobne do pracy z psychologiem, że tam też może być jakiś poziom do osiągnięcia, po którym taka współpraca nie jest potrzebna, ale czy podczas tej pracy, kiedy ona jest ciągła, co jakiś wyznaczony interwał czasu, to czy ta praca polega głównie na jakichś takich zadaniach domowych, gdzie konkretnie wskazujesz, okej, spróbuj zrobić konkretne coś w następnym meczu, czy to bardziej na tym poziomie tego uświadamiania wygląda?
1: Znaczy, no tutaj też zależy, czy ja pracuję z zawodnikami spoza klubu, w którym aktualnie pracuję, czy też mam tych zawodników, że tak powiem, dostępnych ze sobą na co dzień. No, w ramach mojego prywatnego projektu ja dzisiaj pracuję z zawodnikami z poziomu Premier League, Ekstraklasy, czy japońskiej J-League. No to kiedy mnie nie ma z tymi zawodnikami na miejscu, wiemy, że od meczu do meczu dzieje się pewien proces treningowy. Nasza praca z analizą opiera się w dużej mierze na tym, że my wykonujemy przegląd danych zagrań z meczu, ale też opieramy się o bardzo specyficzne zawartości i wyznaczniki treningowe, które ten zawodnik chce poprawiać. Mam tutaj na myśli zawartości techniczno-taktyczne, jak właśnie przyjęcie piłki, podanie, dribbling, gra w defensywie, no można tutaj wymieniać tego dużo, nie mamy na to miejsca ani czasu. Natomiast bardzo dużo rzeczy zależy od tego też, co zawodnik robi w tygodniu i my staramy się wspólnie wypracowywać plan, który też w trakcie tego przygotowania do meczu, gdy są to duże gry lub małe gry, kiedy zawodnik ma, znajduje się w takim kompleksowym środowisku typu piłka, przeciwnik i kolega z zespołu, nakreślamy sobie, na co warto zwracać uwagę, które nawyki obserwować i też jakie nawyki budować i co tak naprawdę rozwijać w sposób świadomy. Więc tutaj jakby wideo jest dla nas punktem startowym i tym, co tworzy dla nas punkt odniesienia do rozwoju, ale ja tak samo zaznaczam zawodnikom, że jeśli gdzieś pojawi się ten sukces, jeśli pojawi się poczucie zadowolenia, że gram lepiej, że moje liczby zaczną się zmieniać, no to tutaj największa zasługa jest zawsze po stronie piłkarza, bo ja tylko staram się wskazywać mu kierunek i dane narzędzia, no ale narzędzie też nie jest gwarantem sukcesu. Tak jak zawsze wspominam też, że skanowanie przestrzeni bez piłki, które jest też coraz bardziej popularne, no skanowanie nie jest punktem, który w 100% warunkuje, że twoje informacje będą trafne, a twoja decyzja skuteczna, ponieważ to jest tylko narzędzie.
0: A czy zdarza się tak, że z jednej strony ty, a z drugiej strony zawodnik, diagnozujecie problemy w inny sposób? Czyli zawodnik chciałby popracować nad jednym aspektem, ty mówisz, że tak naprawdę ten problem nie wynika z tego, czy tylko z czegoś innego i macie jakiś taki rozjazd, czy jednak to jest taka relacja, że zwykle mówisz i jak mówisz, tak jest?
1: Znaczy, ja zawsze bardzo szanuję opinię zawodników, bo to na końcu oni są w środku tego procesu i to od nich zależy, jakie decyzje podejmują i jak, z jakimi konsekwencjami się mierzą. Natomiast w piłce nożnej bardzo wiele rzeczy jest powiązanych i coś, co jest nam bardzo łatwo ocenić jako rzecz pozytywną lub negatywną, bardzo często jest to po prostu rezultatem pewnych działań, a ja zwykle staram się zawodnika nakierować na to, aby w jego sferze świadomości pojawił się też proces, przyczyna, która do czegoś może prowadzić. I to jest jedna strona mojej odpowiedzi, natomiast z drugiej strony ja zawsze pracuję dla dobra zawodnika. Jeśli zawodnik uważa, że nad tym chce pracować, to my i tak nad tym pracujemy. Natomiast no, gdzieś staram się mimo wszystko przemycać zawsze też te swoje rzeczy, które uważam za istotne, ale no tutaj jakby niewolnika nie ma zawodnika ani pracownika, więc to zawsze też jakby ta priorytetyzuje też te właśnie potrzeby piłkarzy przede wszystkim, bo to od nich zależy. Będziemy pracować.
0: Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś na początku, że tak naprawdę to w większości młodzi piłkarze przez social media do ciebie docierają. I czy myślisz, że to jest po prostu takie proste powiązanie, że akurat młodzi piłkarze używają social media, więc łatwiej im ciebie złapać? Czy raczej jest to jakoś taka zmiana pokoleniowa, gdzie młodsi zawodnicy wychowani już trochę inaczej, na trochę innej piłce są bardziej świadomi swoich potrzeb?
1: Tutaj idealnie uważam, że prawda leży dosłownie po środku. Moja aktywność w mediach społecznościowych ostatnimi czasy, odkąd pracuję w piłce brytyjskiej, też nie jest tak duża jak kiedyś, ponieważ muszę się liczyć z troszkę innymi regułami reprezentowania siebie w mediach społecznościowych, więc tego kontentu jest automatycznie troszkę mniej. Natomiast to pamiętam, pierwszym piłkarzem, z którym zacząłem pracę w 2018-2019 roku był Jakub Łabojko, jeszcze wtedy w Śląsku Wrocław i wtedy jeszcze ten nie było tych mediów społecznościowych, ale akurat na Twitterze ówczesnym ten kontakt złapaliśmy i jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie do dnia dzisiejszego. Jakuba moim zdaniem nadal jest piłkarzem, który jest po pierwsze bardzo inteligentny i bardzo skuteczny w swojej grze. Więc tutaj jakby ta chęć rozwoju, ona jest bardzo indywidualna. Natomiast w zagranicy coraz więcej tych młodych zawodników gdzieś się pojawia, ale Nie zaobserwowałem tutaj jakiegoś szczególnego trendu, jeśli chodzi o to, co może ich nakłaniać do tego, aby poszukiwać gdzieś tych bodźców i sposobów rozwoju.
0: Mhm. A jak jesteśmy jeszcze w tej, powiedzmy, części indywidualnej, to przy tym, jak zawodowo musisz patrzeć na granie w piłkę, to czy jesteś w stanie jeszcze patrzeć w ogóle na jakieś mecze tak z ciekawości typowo kibicowskiej, czy jednak to jest tak, że jednak ta praca przysłania wszystko i oglądając mecz widzisz tylko potencjalne rzeczy do analizy, które później można wykorzystać w pracy?
1: Nie, w żadnym wypadku. Zawsze. Jednak ta miłość, ta pasja do piłki zawsze u mnie póki co jest na wysokim poziomie i mimo, że na co dzień pracując w klubie, no każdy z nas w naszym dziale akurat gdzieś tam około 3 pełnych meczów musi obejrzeć i zanalizować, co jest dosyć dużą liczbą, to w taki dzień jak dzisiaj, gdzie za chwilkę rozpoczną się mecze Ligi Mistrzów, ja mimo wszystko sobie bardzo chętnie usiądę i kątem oka będę na ten mecz jeden czy drugi spoglądał, więc no ta część, ta pasja, ta radość nawet do zwykłego takiego pasywnego obserwowania piłki dla mnie jest ważna. No może akurat czasami się też coś trafi, to zawsze sobie zapiszę i też jest do tego bonus.
0: No czyli dobrze, bo to zawsze się mówi, że pracuj w swoim hobby, to nie przepracujesz ani jednego dnia, ale z drugiej strony też się mówi, że w takim razie każdy twój dzień, każda godzina hobby będzie godziną pracy, to dobrze, że nie, bliżej tej optymistycznej wersji, a nie tej wyczerpującej, więc może jeszcze ostatnie pytanko w tej części pierwszej, tak troszeczkę nawiązujące do samego początku. Zakładając, że ktoś chciałby się konkretnie rozwijać typowo pod stronę analityka piłkarskiego i może właśnie nie ma zaplecza konkretnie jakiegoś takiego typowo sportowego, to jak byś mu radził do tego podejść na dzień dzisiejszy, w którym, tak jak wspominałeś o tych kursach PZPN, czy są jeszcze jakieś rzeczy, od których warto zacząć na samym początku?
1: Znaczy, no akurat w moim wypadku było dosyć podobnie, ponieważ profesjonalnym piłkarzem, ani nawet półprofesjonalnym, a może i nawet amatorskim nigdy nie byłem, więc ten mój punkt startowy też był stosunkowo jakby taki pozbawiony jakiejś przewagi. Ale zacząłem to robić dla siebie i dzielić się tym, poszukiwać kontaktów, budować jakiś tam networking, eksponować swoją pracę przede wszystkim za darmo, bo to też jest taka kwestia, że nawet dzisiaj zdarzają się osoby, które pytają jakby czemu to nie jest na stronie za opłatą i tak dalej, czemu to wszystko od początku przez tyle lat wrzucasz za darmo. No właśnie dlatego, bo żeby stworzyć sobie wartość niematerialną na chwilę, a zbudować pewne relacje i świadomość swojego jakiegoś tamtego projektu w tym środowisku piłkarskim, a pewne szanse się pojawią. Dzisiaj, żeby zacząć od wolontariatu lub praktyk albo stażu, nie trzeba mieć kierunkowego wykształcenia. Trzeba mieć po prostu czas i energię, a to też jest trudne, bo jak to się mówi, no pasja pasją, życie życiem, gdzieś trzeba pieniądze też zarabiać, więc bardzo ciężko jest znaleźć taką równowagę i dla mnie było tak samo, bo szkoląc dzieci, pracując w różnych klubach na części etatu, to zawsze też było tak, że ledwo. Więc akurat już tak dążąc do brzegu, do odpowiedzi, oczywiście jeśli jest możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, certyfikatów, to jak najbardziej polecam te kierunki, ale myślę, że tak samo ważne jak wiedza teoretyczna jest oddawanie się praktyce i konfrontowanie swojej pracy ze środowiskiem, bo koniec końców pracy trenera czy analityka wszystko rozbija się o efektywność. Czy to wideo, które ja zrobię, będzie ładne do zrobienia, przyjemne dla oka i zbierze ileś tam polubień w mediach społecznościowych, tylko czy wartość, którą to wideo pokazuje dla zawodnika, piłkarza lub klubu, będzie miało pozytywny wpływ na jego rozwój.
0: I myślę, że tym sobie idealnie w pół godzinki domykamy tą naszą pierwszą część i dla słuchaczy radiowych wracamy za myślę 3 minutki i jedną piosenkę. Bądźcie z nami.

0: audycja Gramy na Aferę. Wracamy do naszej rozmowy ze Sławkiem Morawskim i w tym momencie rozmawiamy już ze Sławkiem Morawskim pracującym w Huddersfield, bo na tej części działalności się skupimy. Teraz będziemy mieli trochę trudniej, bo oczywiście nie chcemy ujawniać żadnych tajnych rzeczy, które mogłyby, które nie powinny się tam z klubu ulatniać, więc jakbym pytał o coś, co nie wolno, to proszę śmiało mów mi, że nie wolno i mnie hamuj. Halo, halo?
1: Ty mnie słychać?
0: O, teraz cię słychać, teraz cię słychać. Okay. Mamy cię.
1: Nie ma problemu, słyszałem cię bardzo dobrze, jest wszystko jasne.
0: Dobrze, pewnie. To myślę, że chciałbym zacząć od rzeczy takich bardzo, bardzo ogólnych. Tak jak wcześniej wspominałeś, że przy pracy indywidualnej wideo jest twoją podstawą pracy. Tak się zastanawiam, czy w tej pracy bardziej pod rekrutację to też jest tak, że wideo jest podstawą, czyli tak naprawdę tworzysz tam jakieś kompilacje Goals and Skills Danza Koduro Remix, czy jednak tutaj pojawia się jakieś pisanie raportów i tak dalej.
1: No tutaj przede wszystkim jakby akurat jeśli chodzi o nasz dział, na tyle na ile mogę podzielić się tą wiedzą, to składa się z odpowiednich osób, które działają w obszarze liczbowym, analizie danych, ale też architekturze tych danych, aby nakierowywać nas, które kierunki warto obserwować. A już takie, że tak powiem, test oka, mówiąc kolokwialnie, i obserwacja wideo, czy też właśnie obserwacja zawodnika na żywo, no to już jest tak bardziej bezpośrednie podejście też z myślą o tym, jak takiego zawodnika moglibyśmy przetłumaczyć na nasze własne środowisko. Nie tylko po to, żeby mieć z niego korzyść, z jego umiejętności, ale też właśnie, żeby go w odpowiedni sposób rozwinąć. Dzisiaj ten rynek jest na tyle dynamiczny i konkurencyjny, że bardzo często ta analiza jest ukierunkowana nie tyle na talent szeroko rozumiany, co nawet na potencjał, bo jeśli nie jesteśmy klubem z poziomu Premier League, a nie jesteśmy nawet z Championship, no to musimy czasami troszkę bardziej się natrudzić, aby taką wartość w postaci utalentowanego zawodnika sobie zabezpieczyć i móc z jego usług i potencjału korzystać. To wideo, akurat jeśli chodzi o osoby na moim stanowisku, nas jest w klubie obecnie sześcioro i powiedzmy, że każdy zawodnik też, każdy z nas dobrze, żeby docelowo minimum raz danego zawodnika obejrzał i zapoznał się z jego umiejętnościami w różnym kontekście, przeciwko różnemu przeciwnikowi, w różnej pogodzie, na różnym poziomie, po to, aby ten obraz był jak najbardziej kompletny.
0: Mhm. A wspomniałeś, że tutaj patrzycie zarówno na wideo, jak i na żywo. I powiedz mi, ja już mając takie wyćwiczone oko, jaka jest rzeczywiście różnica oglądania kogoś na żywo, kiedy masz go cały czas na oku? I czy da się tak łatwo skupić, żeby podczas meczu patrzeć konkretnie na tego zawodnika, a jednocześnie widzieć jego kontekst w porównaniu do materiałów wideo, gdzie jesteś jednak ograniczony do widzenia tego, to jak wygląda obecnie kadr kamery?
1: No tutaj to też nie mogę odpowiedzieć akurat ani dokładnie, ani jednoznacznie, ponieważ akurat jeśli chodzi o pracę taką typowo dla klubów, no to ta sieć informacji i tak dalej, ona pozwala zabezpieczyć materiał kamery szerokokątnej, która pozwala ci śledzić zawodnika nieustannie, nie tylko na podstawie takiej, jak jest ten broadcast angle, czyli ta kamera telewizyjna. Choć i takie mecze zdarza się, że warto po prostu obejrzeć, ponieważ na przykład taki bliższy kadr kamery pozwala tobie też dostrzec zawodnika z innej perspektywy. Czasami obejrzeć jedną rzecz kilkakrotnie na dosyć sporym przybliżeniu, więc uważam, że akurat tutaj najważniejszy jest balans i równowaga, bo uważam, że każda z tych metod ma swoje plusy. Natomiast no, jeśli chodzi o jakiś tam scouting na żywo, to ja akurat no, tutaj doświadczenia nie mam, więc nie chciałbym tak jakoś nabierać głosu.
0: Pewnie, pewnie. A w takim razie mówiłeś chwilkę temu o rozpoznawaniu potencjału i tak się zastanawiam na ile można to rozpoznać inaczej niż patrząc, o, ktoś jest młody i już mu dobrze idzie, więc jest potencjał, że jak będzie starszy, to będzie mu szło jeszcze lepiej. Jakie są rzeczy, na które można tak patrzeć, tak w ogólności, bez dostępu nawet do specjalistycznych danych, żeby ten mityczny potencjał jakoś określać?
1: Oj, no tutaj jakby też można byłoby rozmawiać na ten temat bardzo dużo i konfrontować pewnie kilka podejść, kilka nurtów, może tak nawet powiem, kilka nurtów, jeśli chodzi o ten rodzaj pracy. Ja natomiast osobiście bardzo lubię sprawdzać zawodnika pod kątem właśnie podejmowanych decyzji, czy on jest opanowany, czy gra w sposób reaktywny, czy może w sposób kreatywny, czy jest w stanie stwarzać pewne rozwiązania samodzielnie, czy może sięga po pierwsze rozwiązania, które przychodzą mu zaoferowane przez kontekst gry, więc pod tym kątem ja bardzo lubię oceniać potencjał zawodników, choć oczywiście no, te bardziej mierzalne gołym okiem kwestie, one też są istotne, czy zawodnik jest silny, czy zawodnik jest szybki, jak zawodnik operuje piłką, więc to też no, szczególnie pod kątem ligi i jeśli już mówimy o zawodniku, który znajduje się na granicy takiej młodzieżowej, a seniorskiej, no to też jest coś, co bardzo determinuje jego dalszy rozwój, no bo jeśli my gramy na poziomie Ligue 1 w bardzo takiej bogatej w rywalizację i intensywność fizyczną lidze, no to nawet jeśli mamy zawodnika młodego, który jest bardzo inteligentny i sprawny, no to ciężko będzie go wdrożyć do piłki seniorskiej, jeśli nie będzie stanowił jakiegokolwiek wyzwania do tego, żeby konkurować z zawodnikami, którzy są po prostu silniejsi. Ważne jest również to, jak takim potencjałem się zarządza, ponieważ bardzo łatwo jest ocenić to, czy my zrobiliśmy transfer dobry czy niedobry, no ale jeśli zawodnik do nas ma określony potencjał, tak jakiś ma, no to takiemu zawodnikowi też no, pomóc i przetłumaczyć go, jak oraz któryś dzisiaj mówi, przetłumaczyć go, jakby on faktycznie mógł zaadaptować i nadal rozwijać.
0: A gdzie według ciebie leży ta, tutaj nie chodzi o jakieś konkretne ustalenie, tylko tak jak czujesz, gdzie leży ta granica, kiedy właśnie kończy się młody zawodnik z potencjałem, a kiedy zaczyna się po prostu piłkarz? Bo wydaje mi się, że w ostatnich latach ta granica poszła w dół, bo mamy sporo nastolatków, którzy grają na najwyższym poziomie. No wiadomo, Jamal jest takim naj

0: mobilna, ten punkt odniesienia może się przesuwać, bo zależy od kraju, zależy od osoby, od klubu, zależy od rynku, w jakim się znajdujemy. No, ja powiem tak zupełnie bardzo subiektywnie, jeśli ja byłbym pracownikiem klubu w Polsce, on jest w dużym budżecie, no to ja nawet zawodnika powyżej 25 roku życia uważałbym jako zawodnika z pewnym potencjałem sprzedażowym. Natomiast jeśli byłbym w klubie ligi top 5, mając bardzo duży budżet, no to celowałbym wiesz tam właśnie w podstawie, ponieważ ich wartość jest determinowana na więcej troszkę innymi wymiarami. My obserwujemy też sami zawodników, analizujemy sobie mecze z Premier League Under 21, tej drugiej Premier League dla zawodników U21 i zawodników U20. W wieku 21 lat nie wiem, bo grają 18 i 19-latkowie, to też jest bardzo wymowne. Jak to życie piłkarza, tak jak w tym słowie, zmienia się, że zaczyna się dużo wcześniej. I też jeśli chodzi o to, jak reaguje na zawodników w okolicach 30 roku życia, to jest bardzo wymowne dzisiaj. Z punktu widzenia rekrutacji osobiście nie znam zbyt wielu klubów, które sięgałyby na pewno w takim kierunku, że okej, wydamy pieniądze za 30-letniego zawodnika. Więc tak, to są oczywiście tylko moje takie subiektywne, prywatne obserwacje. Dlatego ta granica, ona jest bardzo, bardzo płynna. Natomiast z jakiego tła kulturowego pochodzi zawodnik, z jakiej ligi i przede wszystkim gdzie chcemy go zaadaptować, to jest bardzo istotne w kontekście tego faktycznie, kiedy to jest potencjał, kiedy jest młodzieżowy piłkarz, a kiedy już jest ktoś, kto nie ma jakiejś tam taryfy ulgowej, powiedzmy.
1: Czyli tu musimy też znać swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym rzeczywiście, że do innych celów w Premier League, do innych celów w Ekstraklasie. A jak jesteśmy...
0: Tak, tylko mogę dodać, że no akurat w oparciu o moje wcześniejsze miejsca pracy, gdzieś taką liczbą magiczną był wiek 25 lat, że no wszystko powyżej już nie było jakby na tyle atrakcyjne, a wszystko to gdzieś tam poniżej tej granicy, no to już, że tak powiem, było w naszym kręgu zainteresowań. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj tylko o kwestii wieku. Dzisiaj jest to już wiek...
1: A jak jesteśmy jeszcze przy samej rekrutacji i tej analizie zawodników na podstawie wideo bądź oka, to czy poza analizą, wiadomo, samej gry, samego czy czytania tego, co się dzieje na boisku, to czy do twoich zadań też należy taka analiza mentalności zawodnika? Oczywiście na podstawie tego, ile można wyciągnąć z samego testu oka?
0: Tak, mowa ciała, reakcja na stratę piłki, reakcja na stratę bramki lub na pewne sytuacje, powiedzmy to stykowe, ona jest też jak najbardziej ważna. Tych rzeczy oczywiście jest też więcej, bo później już w trakcie samego spotkania z zawodnikiem też są pewne, że tak powiem, obszary w rozmowie do poruszenia, aby potencjał czy charakterystykę takiego zawodnika też ocenić. To jest bardzo ważne, szczególnie jeśli mówimy, że na przykład, nie wiem, jesteśmy w Polsce, rozmawiamy z zawodnikiem z kraju, nie wiem, półwyspu, z krajów, nie wiem, z Wysp Brytyjskich albo Francja, czy gdzieś Europa Wschodnia, gdzie mogą nastąpić pewne różnice kulturowe, no to tutaj jakby bariera języka, bariera zwyczajów, nawet bariera wyznania, która może się przekładać na styl życia, to są kwestie, które trzeba też rozpatrzyć.
1: Bo właśnie pamiętam, że swojego czasu Lech Poznań miał bardzo różne koncepcje na to, jaki rys psychologiczny jest potrzebny, czy to właśnie tacy młodzi, głodni sukcesu, czy piłkarze, którzy już coś wygrali, co jest tak naprawdę jeszcze warstwą ponad to, co możemy oglądać na samym boisku, właśnie bardziej w kontekście rzeczy może nie tyle co kulturowych, ale takich

0: cech charakteru i momentu w życiu samego piłkarza. A jak właśnie tak jesteśmy, troszeczkę rozmawiamy o Anglii, troszeczkę rozmawiamy o Polsce, to czy na tyle, ile masz oczywiście wiedzę i doświadczenia, jak tak naprawdę różni się samo podejście, tu możemy i do jednego tematu, i do drugiego, czyli i podejście do tego takiego treningu indywidualnego, jak to wygląda między Polską a Anglią? Czy mamy tu jakieś duże różnice, czy już się wszystko w miarę unifikuje?
1: Odpowiem tutaj trochę dyplomatycznie, bo nie chcę się ani za bardzo rozwijać w tym temacie, ani też gdzieś wyznaczać jakichś błędów czy coś. Uważam, że ten rozwój indywidualny, on powinien być traktowany przede wszystkim jako kwestia użyteczna dla danego klubu. Niestety w Polsce jest to często spłycane do kwestii takiego transition coach, czyli osób, które odpowiadają za ten rozwój indywidualny tylko i wyłącznie na szczeblu akademii. Czasami pojawi się trener, który pomaga takim zawodnikom z poziomu juniorskiego adaptować się do gry w pierwszym zespole, a reszta jest troszkę pomijana, tak jakby zawodnicy, którzy są w ramach pierwszego zespołu, oni się rozwijają tylko i wyłącznie w ramach tego pierwszego zespołu, a to jest zabijanie troszkę potencjału tego, ponieważ to powinien być rozwój zawodnika w kontekście zespołu, czy też na tle tego zespołu, więc jakby ta praca, ona powinna być w takim wymiarze konstans, takim stałym, żeby nie tylko rozwijać nadal potencjał tego danego zawodnika, ale też pomagać mu przygotować się indywidualnie do meczu, chociażby przygotowując też profil potencjalnego przeciwnika, który będzie odpowiednikiem pozycji w drużynie przeciwnej, przeciwko któremu najczęściej będzie wchodził na przykład w pojedynki. Tutaj mówię zupełnie i wyłącznie, zupełnie podaję przykład taki randomowy. Więc taka analiza indywidualna, trening indywidualny, on powinien być obecny nie tylko na tym momencie przejścia, ale też akademia, czy pierwszy zespół, mało tego, to powinno być poparte odpowiednią tożsamością, żeby też to przejście było po pierwsze bardzo naturalne, a po drugie charakterystyczne pod kątem tego, jak dany klub chce wyglądać, jakich zawodników chce posiadać. Więc tak w dużym uproszczeniu. Szczególnie, że ja na przykład pracuję tylko i wyłącznie z zawodnikami pierwszych zespołów. Mhm. Nie mam w swoim projekcie, nie prowadzę zawodników, którzy są piłkarzami akademii. To są zawodnicy 20-kilkuletni, którzy grają na poważnym poziomie, poważną, mówię w cudzysłowie, poważną piłkę, nie? Więc i oni sami też jakby sięgają po tego rodzaju wsparcie rozwoju, więc to też jest dla mnie zawsze taką wiadomością, że ten potencjał jest, choć oczywiście też rozumiem, że to bardzo wielu klubów po prostu może nie stać na takie, na tak kompleksową pracę.
0: Czyli zakładam, że rzeczywiście, że praca z zawodnikami z akademii różniłaby się tutaj znacząco, bo podejście by musiało być pewnie trochę bardziej pedagogiczne, jak to w pracy z młodszymi dziećmi, czy trochę nawet starszą, ale cały czas młodzieżą. O, a ja tu widzę, że zbliżamy się powoli do naszego limitu czasowego. W takim razie, Sławku, dziękujemy ci bardzo. Dzisiaj mnóstwo merytoryki. Teraz trzeba usiąść na spokojnie i zrozumieć wszystko, co nam powiedziałeś.
1: Cała przyjemność po mojej stronie i mam nadzieję, że jeśli faktycznie ktoś zainteresowany tego rodzaju obszarem piłki nożnej był naszym słuchaczem, bo coś przydatnego dla siebie, inspirującego, udało mu się z tego wynieść.
0: I tym akcentem myślę, że żegnamy się z naszym gościem. Ja jeszcze wrócę na minutkę po krótkiej przerwie na piosenkę.
1: Dziękuję.

jesteśmy w ostatnim kawałeczku audycji Gramy na Aferę. Tak naprawdę wchodzimy tutaj się głównie pożegnać. Przypominamy, że jesteśmy na portalu X, dawniej Twitter. Tam również odnośniki do naszych audycji, które znajdują się na Spotify i Apple Podcast. Dla młodych ludzi jesteśmy także na Instagramie, podobno tak mi mówią, więc tam też można nas znaleźć. Realizował nas dzisiaj Mytrych. Ja nazywam się Michał Płocki, to była audycja Gramy na Aferę i słyszymy się za tydzień. Wielki powrót, wraca redaktor Przyborowski.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18. Autopromocja.
1: Audycja Warehouse.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Witamy w środowym Aferytmie pod palmami. Realizuje dla nas Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Ola Andrzejewska. Rozpadało się nam w Poznaniu, pogoda się zrobiła barowa, a jak barowa, to nikt inny nie może rozpocząć tej audycji niż Queens of the Stone Age.

Szczerze mówiąc, to cały dzień mi dzisiaj ten kawałek chodził po głowie i już nie mogłam się doczekać, żeby go wam puścić, bo zespół właśnie opublikował drugi numer zapowiadający ich nadchodzący 9. album Perfect. Z H na końcu. Płyta okaże się 30 października najprawdopodobniej nakładem Matador Records. I album Perfect z H na końcu powstawał podczas sesji nagraniowych w Los Angeles, Nowym Orleanie, a za produkcję odpowiada jak zwykle genialny Josh Homme i basista Michael Schumann, a Homme twierdzi, że perfekcja nie istnieje, dlatego postanowił zepsuć samo słowo. Dlatego H na końcu. Koncepcja albumu czerpie również z japońskiej sztuki Kintuksi, w której uszkodzone przedmioty naprawia się, eksponując ślady pęknięć zamiast je ukrywać. I tak to właśnie posłuchaliśmy sobie Queens of the Stone Age, a co kolejne? Pan Fish. Zapraszamy.

0: Sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon podszlugi, łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

Kaskiem gdy kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

Na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?

0: południe, zachód i wschód.
1: Przyszła pora na stały punkt programu. A płytą drugiego tygodnia września jest Destiny Ports od zespołu o tej samej nazwie, utwór The River.

To był nasz utwór tygodnia z płyty tygodnia. Jak zespół sam o sobie pisze, to połączenie nostalgicznego klimatu z bardziej energetycznymi momentami. Muzyka na długą trasę, zarówno tę rzeczywistą, jak i może emocjonalną. A teraz nadszedł czas na ogłoszenie konkursu. I pytanie brzmi, dlaczego to właśnie ty? Nie znalazłam lepszego. Konkurs na wygranie podwójnej wyjściówki do rozdania na antenie konkurs Dom Zły. Asteriae, 71 Ton Men i odbędzie się ten koncert wspaniały w dwóch progach naszych poznańskich, więc odpowiadajcie proszę na pytania, a w tym momencie przechodzimy do wspaniałego live'u z Real World Studio przez Alfemista zagranego. Zapraszamy.

A co najważniejsze, SMS-y należy wysyłać na numer 7148, dodać słowo afera, następnie imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie ty. Z uzasadnieniem i to najlepiej tak na, dwa zdania. Koszt SMS-a złoty 23. Zapraszamy.

Alchemist Live at Real World Studio. I był to kawałek Fandiu ze znakomitą Kają Thomas Dyke na basie, a następny utwór otwiera klarnet basowy. Kto nie widział tego wspaniałego teledysku, a w zasadzie nawet nie jest to tyle teledysk, co nagranie, które właśnie teraz z tyłu słyszymy z ich procesu twórczego. Ten powinien natychmiast się odteleportować na YouTube i zobaczyć całe 30 minut nagrania naszego pięknego, wspaniałego klarnetu basowego. To jest tak rzadki instrument, który tak nieczęsto się spotyka, a ma tak mocne i właśnie powiedziałabym, że bardzo uniwersalne brzmienie, bo nie jest to ani tak typowo jazzowe, ani typowo jakieś hip-hopowe czy filharmonijne. Jest, powiedziałabym, że bardzo, bardzo, bardzo, bardzo uniwersalne. I dlatego może nawet lecieć teraz z tyłu, kiedy ja rozmawiam do was. I przy okazji tego wszystkiego, w tym pięknym antruażu muzycznym, chciałabym przypomnieć raz jeszcze o konkursie naszym. A konkurs można wygrać, kiedy tylko wyślecie SMS na numer 7148 ze słowem afera. Podacie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy, z uzasadnieniem. No, tak jak się umawialiśmy, minimum dwa zdania. Koszt wysłania SMS-a złoty 23. Zapraszamy. A teraz ja zostawiam was wspaniałym klarnetem basowym i miłego odsłuchu.

I tak płynnie od naszego Alphy Mist przeszliśmy sobie do Ancient Infinity Orchestra i do ponad 7-minutowego Celebrating the Beautiful Lineage of Sound and Hypnotic State z albumu It's Always About Libertation. Super magiczny kawałek to był, a teraz was trochę z tego wszystkiego wytrącę i przejdziemy sobie do naszych kochanych Fontaines DC z nowym singlem Marianne.

To było Marin od zespołu Fountains DC, wydanego w sierpniu 26 roku, czyli całkiem niedawno. I utwór zapowiada ich piąty album studyjny zatytułowany Dopamine Chamber, komnata dopaminy, którego premiera, już się oszukujemy, zaplanowano na 16 października tego roku. I o czym jest ten utwór w zasadzie? Głównym motywem piosenki jest eskapizm, czyli taka obsesyjna, rozpaczliwa wręcz chęć ucieczki od rzeczywistości, a frontman przyznał, że inspiracją był serial z Netflixa Ripley, czyli adaptacja utalentowanego pana Ripleya, czyli jakby utwór nawiązuje do tamtejszego klimatu, trochę takiego oszustwa, przepychu, ciągłej zmiany tożsamości. A teraz nie musimy nic oszukiwać, bo mamy zimę stulecia. O, mamy. Zapraszamy.

To była Zima Stulecia, a jak ta nazwa w ogóle powstała? W 1987 roku urodzili się obaj muzycy tego zespołu. W czasie, gdy w Polsce panowała właśnie historyczna Zima Stulecia, co się stało inspiracją do nazwy tego projektu. Mi się bardzo podobało. A teraz przed Państwem Baby Chief Dolt Get the Love Story. Zapraszamy.

Fajne, fajne, takie, żeby wsiąść w samochód i jechać sobie nad jeziorko, ale teraz mój kochany zespół The Afghan Whigs, Jungle Roux. Czym jest Roux? Po francusku to zasmażka. Czy The Afghan Whigs zaserwuje nam jakiś tłusty bicior? Przekonajmy się.

To było Jungle Roos z albumu Soft Control, który zespół promował na tegorocznym openerze. Ja zwykle jestem najbardziej ciekawa utworów, które otwierają i zamykają albumy, więc takim was właśnie zostawię. Nadzwyczaj emocjonalna piosenka nie nadzwyczaj emocjonalnego Grega Dulliego pod tytułem Assimilation, a ja was w tej symulacji zostawiam i równie emocjonalnie żegnam się z wami. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się po audycji, a dźwięk realizował Jeremiasz Szczecina. Oraz za mikrofonu dobrego wieczoru życzę wam Ola Andrzejewska.

0: Kawę Rytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20.
4: Zaprasza zespół Niemoc.

0: Hurra! Setny odcinek szampana MP3 w Radiu Afera właśnie się zaczął.
1: Gdzie dźwięk szampana MP3 otwierającego się?
0: Pyk, pyk!
1: Mamy to, proszę państwa. Witamy bardzo serdecznie ze studia Radia Afery, gdzie na żywo nadajemy właśnie setny odcinek dwutygodnika Szampan MP3 z zespołem Niemoc. Radek Reguła
0: i Filip Awłas. Dobry wieczór. My dzisiaj się czujemy jak stróże w Boże Ciało, w głowie.
1: Ja się czuję jak szczur na otwarcie kanału.
0: Szczur, dokładnie. No to mamy komplet i po prostu to jest ten dzień. Dzisiejsza selekcja to The Best of Szampan MP3. Każdy z nas wybrał pokaźną garść kawałków z naszej playlisty. No i nie wszystkie się zmieszczą, ale będziemy wybierać mądrze.
1: Tak, dlatego w dzisiejszej audycji będzie mało zupy, dużo gęstego. Puszczamy muzę, żeby jak najwięcej z naszych ulubionych kawałków wybrzmiało. Ja poprzynosiłem samych swoich faworytów z playlisty ulubionych kawałków moich wszechświata, także myślę, że dzisiaj na koniec łzy z oczu pociekną, przynajmniej mi. Ale też ciekawe jest to, że Filip raczej z tego, co się narodziliśmy do tej pory, to raczej szybkie, a ja raczej wolne i zmulone, więc myślę, że dzisiaj będziemy mieli rollercoaster emocji w szampanie MP3.
0: No i oby tak dalej. Zaczęliśmy od Once in a Lifetime Talking Heads, no bo Once in a Lifetime gramy setnego szampana.
1: Już nie będzie więcej setnych szampanów, dokładnie. To ja też zacznę od tego uderzenia, ponieważ jest to dość znany fakt, że jest to moja ulubiona piosenka w życiu. Także posłuchajmy po prostu jej.

0: bo Craft Spells i Our Park by Night w setnym szampanie MP3. Jest to mój ulubiony numer w historii. Kropka.
1: No i jest to piękny numer. Ja się zgadzam w 100%. Myślę, że będzie dzisiaj tylko piękniej.
0: 2015 rok pojawił się. Miałem wtedy 18 lat, co oznacza, że jest to nić łącząca mnie z emocjami młodzieńczymi prawdopodobnie. Jeszcze.
1: A już w 2022 zacząłeś prowadzić audycję w Radiu Afera.
0: To było w 22?
1: Wśród Beretem, no.
0: O 4 lata to trwa?
1: No.
0: Ja nie mogę.
1: Odcinków nabite w 4 lata, myślę, że przyzwoity wynik. No i rozpędzamy się dopiero.
0: Do 1000 teraz. Przynajmniej.
1: Do 1000. Do 986, tak jak aferowe pasmo FM będzie to się działo. Dobrze, lecimy dalej. Ja na kolejnego agenta wybrałem Eddie'ego Chacona, Holy Hell. Eddie Chacon w pewnym momencie wjechał mi totalnie jako muzyczna zajawka, na tyle, że trafiłem na jego koncert, gdy był w Warszawie później. No i ostatnio słucham go mniej, ale jak zobaczyłem w tym na naszej playliście, no to mówię, wjeżdża do best of.
0: Ja wiedziałem, że będzie Eddie Chacon, to no, było niedyskutowalne.
1: Ja myślę, że powinienem ci rozrysować bingo, tak. I żebyś zaznaczał wszystko, no ale wiemy jak jest.
0: Jakaś Australia jeszcze chyba wjedzie, czy nie?
1: No musi. Wiadomo, obowiązkowo. Dobra, jedziemy dalej. Eddie Chacon, Holy Hell.

0: chillowy Eddie Chacon, Holy Hell i słuchacie setnego wydania Szampana MP3 w Radio Afera.
1: Patrzę na ten swój, na tą swoją selekcję dzisiejszą i chcę utrzymać, nie wiem, tempo, czy chcę utrzymać klimat. Nie wiem, czy się uda. Ja przyniosłem dzisiaj dużo zmulaczy, ale na nie jeszcze przyjdzie czas, mam wrażenie. Myślę, że w drugiej połowie trochę bardziej pójdę w melancholię, ale jeszcze póki co trochę wyżej zostaniemy. I cofamy się do roku 2008, do płyty Antidotes debiutanckiej Falls i z niej mój ulubiony kawałek. Kiedyś była taka, są takie czasem obrazki, że jest taka piramidka, nie piramidka, taki jak są koncerty, jak są turnieje piłkarskie, że jest drabinka o drabinka i że tam cię na końcu twój ulubiony kawałek ci sprowadza cię do finału, tam masz dwa. I tak. Zrobiłem to kiedyś z Falls. I były w finale właśnie ten numer, który zaraz posłuchamy, czyli Big Big Love oraz kawałek z Total Life Forever o tytule What Remains. I Big Big Love chyba, nie pamiętam jaki tam wpisałem wynik tego finału. To jest nieważne. Ważne jest, że teraz posłuchamy sobie
0: finalisty
1: tego rankingu z Falls, którzy są jedną z moich ulubionych grup nadal. Także Big Big Love.

0: no. Oh, electric sharks, no.
1: Dziękujemy, Janis i spółka. To byli Falls, kawałek Big Big Love z płyty Antidotes z roku 2008. A my jesteśmy w Szampanie MP3 numer 100 i robimy dzisiaj The Best of Muzyka.
2: Dokładnie. A teraz chyba poświęcimy chwilę jeszcze na shoutout dla Michała, który współtworzył z nami Szampana MP3 na samym początku przez spory czas.
1: Tak.
2: Ale wybył z Poznania, więc fizycznie nie da się być w studio i gdzieś indziej jednocześnie. Ale pozdrawiamy Cię, Michał, serdecznie.
1: Dokładnie. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że Zespół Niemoc jest triem. Nie tylko dwóch tutaj kolegów z afery współtworzy zespół, ale również Michałek. Michałek mieszka w Warszawie. Jeżeli ostatnimi czasy chodzicie na koncerty, to jest duża szansa, że Michałek stoi na scenie, nieważne co to za koncert. Więc kibicujemy mu bardzo i pozdrawiamy ze studia. Ale karuzela musi się kręcić, bo mało czasu.
2: Dokładnie, jedziemy. Kolejny klasyk zespół Nugenea, Marecia. Nugenea w tym roku wystąpiła na Off Festiwalu i już tak chciałem prawie tak rzutem na taśmę jeszcze na ten jeden dzień tam dojechać, ale nie pykło. Myślę, że na pewno złapię ich kiedyś na żywo, bo warto. W tym roku świeża płytka.
1: Ja byłem na Nugenea w Katowicach. Wow. Było niesamowicie energetycznie. Był wąż, taki jak na weselach, który chodził przez sobie przez tłum.
2: O kurde.
1: I tam moje koleżanki się podłączyły do węża. Ja stałem jak kłoda, ale bioderka chodziły.
2: Ważne, że w głowie vibe jest. No tak. To słuchamy. Nugenea i Marecia.

0: setny szampan MP3, tak się zasłuchałem, że zapomniałem
1: powiedzieć. Sobie przygotować skrypt do następnego wejścia.
0: Bo ja już myślę trzy kroki do przodu po prostu o następnym traku, który puszczę po twoim
1: my w szampanie 100, a Filip jak już w szampanie 107.
0: Dokładnie. Szachy 5D. W każdym razie poleciało teraz Nugena, Marecia i może kiedyś jeszcze wrócą przy kolejnej płycie do szampana. Kto wie?
1: Myślałem, że mówisz w kontekście, że przyjdą do studio. To by było dopiero.
0: Ale by było, no to prawda.
1: Byśmy musieli tłumacza włoskiego mieć na żywo takiego, żeby przekładał raz do raz.
0: To by było fajne.
1: Jeśli chodzi o nazwy południowe, to utrzymuje klimat, ale wyłącznie w kontekście nazwy południowej, bo następny zespół, który poleci, to jest zespół Yola Tengo. I jest to skład, którego nie doceniałem przez wiele lat, natomiast przez ostatni tak naprawdę rok ogromna miłość do jednego konkretnego kawałka tego zespołu się we mnie wzbudziła. I tak jak teraz sobie myślę o moich rankingach życiowych, no to Craft Spells dalej na zawsze w serduszku, ale mimo wszystko ten numer Yola Tengo jest obecnie bardzo, bardzo wysoko na liście moich w ogóle ulubionych część, jak to się mówi? Ja chciałem tak na żywo przetłumaczyć pieces of music, nie wiem jak to po polsku, że takich utworów muzycznych.
0: Utworów, no, nie. Kawałków.
1: Kawałków, no właśnie, jesteśmy luźni w szampanie. Jeden z moich ulubionych kawałków. Także teraz sobie posłuchamy Yola Tengo, a ten numer, który klimatycznie zupełnie odbiegnie od tego, co przed chwilą, nosi tytuł Our Way to Fall.

0: Yola Tengo, Our Way to Fall w setnym szampanie MP3. Drugi raz w historii szampana MP3 mamy przyjemność posłuchać sobie tego kawałka i było pewne jak nic, że wróci w odcinku The Best Of, więc kolejne odhaczone. Ale a propos odhaczania, to widzę, że na moim bingu filipkowym mogę zaraz sobie odhaczyć kolejne pole.
1: Dokładnie. Jack Jay, no nie tłumaczmy, odhaczamy i
0: jakby
1: jego
0: sam
1: samego.
0: Z aplauzem teraz to bym włączył, ale nie mam.
1: Aplauz Sofu, dobrze. Brawo. Odhaczamy też przy okazji wtedy Kanadę oraz wytwórnię Mood Hat, więc masz trzy pola załatwione.
0: Gdybym tylko miał kartkę do tego, to bym już był blisko.
1: Wybrałem jego najbardziej młodziarski kawałek, żeby wpasować się trochę i będzie to Foolish Man, melancholijna balladka z cheesy saksofonem, więc jedziemy.

0: Jack J, czyli po polsku Jacek J i Foolish Man, a my lecimy dalej z setnym odcinkiem Szampana MP3. To Radek wymyślił ten żart z Jackiem, jakby co.
1: Dziękuję bardzo za shoutoutik. Jeśli chodzi o setnego Szampana MP3, no to przed chwilą miałem bardzo trudną zagwozdkę, co pójść, gdzie pójść dalej z moją selekcją. Mieliśmy Dive w zeszłym tygodniu i to był nowy singiel The Fountain, który sobie odkryliśmy razem na antenie. Natomiast uznałem, że no skoro zbieramy te dzisiaj kawałki historyczne, no to nie mogę nie zrobić powtóreczki z Dive. Muszę oddać cesarzowi co cesarskie, ale dla odmiany zrobimy zupełny skok do tyłu i zamiast najnowszego to posłuchamy jeden w ogóle z pierwszych kawałków, jakie Dive wypuściło na singlu Sometime Human Geist, czyli wydawnictwie, które poznałem już po tym, jak wydali płytę Ocean. Natomiast no na tym singlu są numery, które do tej pory trzymają mnie chyba najbardziej, znaczy nie wiem, czy najbardziej, ale są w czołówce tych, które najbardziej na mnie wpłynęły, jeśli chodzi o repertuar Dive i też wydaje mi się, że bardzo mocno wpłynęły na moje granie na gitarze, co też dla mnie jest bardzo, bardzo ważną sprawą. Także, żeby uhonorować Szampana, w którym zbieramy same perełki, to posłuchamy sobie kawałka właśnie z tego singla. Nosi on tytuł Big Joke.

0: He's such an asshole. What you ought to say, asshole, really loud.
1: Chciałem poczekać do końca outerka, ponieważ jest to akurat bardzo ciekawe outro tego kawałka. Big Joke Dive, bardzo już historyczny, że tak powiem, numer od tego zespołu. A w outrze słyszeliśmy kawałek nagrania Courtney Love, która czytała publicznie list samobójczy Kurta Cobaina do fanów. Więc jest to no taki hołd, ponieważ na tym wydawnictwie Sometime Human Geist od Dive znalazł się też numer Bambi Slaughter, który wydaje mi się, że jest coverem jakiegoś bardzo podziemnego, nirwanowego wydawnictwa, ale tam jakiegoś demówki jakieś.
2: I ja chyba nawet pamiętam tę ciekawostkę z któregoś szampana.
1: Dokładnie, już pewnie była.
2: tak w ogóle to przeglądając dzisiaj wszystkie nasze tracklisty z poprzednich kawałków, to mam wrażenie, że każdy odcinek szampana, który przeglądałem, to tak jakby był wczoraj. Po prostu przy każdym kawałku czuję, że przecież to dosłownie 2 tygodnie temu puszczałem i pamiętam, co mówiłem i w ogóle.
1: I dla ciebie to jest takie śmieszne i w ogóle, a dla mnie to jest przerażające, bo to znaczy, że życie tak leci strasznie, że nawet się nie myślisz sobie, że 2 tygodnie minęły od tego czasu, tylko że ostatnio w aferze coś mówiłem.
2: A, niby tak.
1: To jest trochę straszne.
2: Żyjemy od szampana do szampana?
1: No wiadomo. Nie, my się wyłączamy pomiędzy szampanami, tylko się materializujemy. Render w drzwiach afery w środę o 19:45 i potem wracamy do niebytu.
2: Tak naprawdę te 2 tygodnie, no to się ciągną długo, długo i zawsze jakby trochę czasu zajmuje, ale mam nadzieję, że wy czekacie na szampany MP3 tak samo jak my. Dobrze, żeby jechać dalej setny odcinek, to zarzucę teraz szalony zespół z szalonym utworem. Zespół Devo, oryginalnie wymawiany Divo, ale ja zawsze mówię Devo.
1: Polska dla Polaków.
2: Polska. Tu Polska, przejmujemy ten język.
1: Przejmujemy ten zespół.
2: I utwór Blockhead, który jest chyba moim ulubionym ich utworem, bo jest szalony. Słuchamy.

0: Devo Blockhead. Szalony numer, króciutki, radiowy, a czasu zostało mało, a kawałków tutaj jest po prostu jeszcze cała lista, ale zaraz będziemy wybierać dalej.
1: Mamy jeszcze dwa, które na pewno chcemy, żeby wybrzmiały. Jeden trochę od nas obojga przyjdzie, ale jeszcze jeden ode mnie prosto, bo jak mówię o tych swoich faworytach życiowych, to zawsze tak trochę sąsiadująco o Kraftspels i właśnie tym numerze, który poleci za chwilę. Ciekawostka na temat tego kawałka, który za chwilę posłuchamy, to, że istnieje jego remix zrobiony przez zespół My Bloody Valentine. I to nie jest częsta sytuacja, żeby My Bloody Valentine robił remiksy, a ten numer taką wersję ma. Ale posłuchamy sobie w oryginale. Jest to numer, który zawsze bardzo mnie chwyta za serce i sprawia, że oczy się szklą. Nosi on tytuł Cycle, a zespół, który go napisał i wykonuje, to The Pastels.

0: Pastel Cycle, to był przedostatni kawałek w setnym szampanie MP3 i musimy się już odmeldowywać, także wejście teraz będzie końcowe.
1: Ale to był niesamowity przelot i cieszę się, że 100 szampanów za nami i mam nadzieję, że jak najwięcej jeszcze przed nami.
0: Również mam taką nadzieję. Obowiązkowa przed wyjściem z anteny sekcja podziękowaniowa, także ustaliliśmy już co i komu i kiedy. Chcielibyśmy podziękować tak Radio Afera za to, że gościła nas i gości nadal w swoim studiu i pozwala na to, żebyśmy sobie tutaj mogli pogadać. Wam wszystkim słuchaczom, którzy dają nam możliwość tego, że dalej możemy tu siedzieć i że czasem mamy jakieś też różne miłe z wami przecięcia.
1: Wam wszystkim razem i każdemu z osobna, ty i ty, dzięki za słuchanie Szampana MP3.
0: Dokładnie. Edgarowi Hajnowi za to, że nam zaproponował możliwość prowadzenia tej audycji w 2022 roku i tak to się toczy do dzisiaj.
1: Ojciec chrzestny tego
0: przedsięwzięcia. Więc ojciec chrzestny również shoutaucik. No i shoutaucik dla Jeremiasza, który nieustająco, dokładnie, siedzi i pomaga nam tutaj technicznie. Ogromny shoutout dla tego zawodnika. Mam nadzieję, że jeszcze 100 szampanów z nim przesiedzimy w studiu Radia Afera.
1: To jest solidna firma, no i nic dodać, nic ująć. Dzięki wielkie.
0: Odmeldowujemy się. Filip, ostatni kawałek musisz wprowadzić ty.
1: Dobrze, zapomniałem w naszym bingo odhaczyć Australii, więc na koniec wjeżdża Zanzibar Channel z potężnym kawałkiem Drunk at the Jazz Club, co każdy może zrobić jak chce, po szampanie setnym, no bo wiadomo.
0: Dokładnie. I ja jeszcze wrzucam tylko szybkie info. W sobotę na Nowych Winogradach, jeżeli ktoś by chciał się zobaczyć live, to Oyster Boy w Czasy i Sueski grają koncert. Jest on za darmo. Ja tam będę po prawicy Oyster Boya na gitarze, więc wbijajcie. Setny szampan. Dziękujemy. Radek Reguła.
1: I Filipa Włas. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...
7: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
9: You're listening to the Modern Conveniences podcast.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Panowie,
4: to jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miało być na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9.30. Tylko w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

Dobry wieczór, minęła godzina 22. Na antenie Radia Afera zaczynam audycję Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiejszy artysta, którego pierwszy kawałek już mamy za sobą, to Mac Miller. Jest to nowość, bo to jest kawałek, który wyszedł w sierpniu, czyli w minione wakacje, ale no jest to taka premiera pełna, że tak powiem, sprzeczności, no bo jak może być nowy kawałek od gościa, który od 8 lat praktycznie nie żyje. Jest to możliwe, ponieważ jest to jeden z niepublikowanych kawałków, które znajdą się na jego nowej płycie. Właściwie to można powiedzieć nowej płycie, takiej nowej starej płycie, bo wychodzi za niecały miesiąc reedycja płyty, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, swoje dziesiąte urodziny, czyli Divine Feminine. I to jest taka ważna płyta w jego dorobku, gdyż przy tej płycie odszedł od takiego surowego rapowania i od takiego technicznego rapu, do którego mógł przez parę wcześniejszych swoich projektów przyzwyczaić swoich słuchaczy, a poszedł w stronę takiego trochę soulu, można by było powiedzieć. Dużo śpiewu, takiego niedoskonałego śpiewu. Momentami słychać tam niedociągnięcia dosyć mocne, ale słychać też ciepło i taką autentyczność w tym wszystkim. No i dzisiaj właśnie z tego albumu, który w tym roku, a właściwie za niecały tydzień obchodzi swoje dziesiąte urodziny, będę miał dla was parę kawałków.

Za nami kolejne kawałki z płyty, która obchodzi swoje 10 urodziny już w przyszłym tygodniu, czyli The Divine Feminine od Maca Millera. No i co można więcej o tej płycie powiedzieć? No, przekracza tutaj granicę tego narzuconego mu trochę przez samego siebie też w pewnym momencie ramy hip-hopu. No i taki wchodzący w no taki mocno miłosny klimat, zresztą słychać to po tekstach, takie jazzujące troszeczkę te bity, wchodzące w taki neo-soul, no można to nazwać też takim alternatywnym hip-hopem, bo mimo wszystko oprócz tego śpiewu znajduje się też tutaj rap samego Maca Millera, no ale sam dobór gości jest dosyć ciekawy, no bo przed chwilą kawałek z Bilalem, czyli znanym w Stanach Zjednoczonych wokalistą właśnie z pogranicza R&B. Wcześniej kawałek z Ty Dolla Signem. No i mam dla was też jeszcze kawałek z CeeLo Greenem, czyli kolejnym gościem, który też jest takim facetem, jeśli chodzi o muzykę, kojarzonym bardziej ze śpiewem niż rapowaniem. I ta płyta jest taka pełna, że tak powiem, skoków. Są kawałki spokojniejsze, które wprowadzają w taką nostalgię i uspokajają, a zaraz później pojawia się kawałek, który potrafi też dosyć mocno rozbujać. I jednym z tych kawałków jest chociażby Soulmate i ten kawałek następny.

La la la la.

Za nami kawałek, który zamyka płytę Divine Feminine. No i kawałek z gościnnym udziałem nikogo innego jak samego Kendricka Lamara, bo ci goście znali się praktycznie od samego prawie że początku, bo razem w Stanach jest w ogóle coś takiego jak podobna akcja, jak w Polsce są popkillery. Kiedyś były popkillery Młode Wilki i wybierani byli obiecujący tacy młodzi zawodnicy pojawiający się dopiero na scenie, stawiający swoje pierwsze kroki w swojej drodze muzycznej. Tak, w Stanach Zjednoczonych jest Freshman XXL, tak to się nazywa. No i w 2011 roku oni właśnie byli wybrani, tam chyba jest wybieranych 10 co roku obiecujących właśnie raperów. No i wśród tych 10 osób znalazł się właśnie i Mac Miller, i Kendrick Lamar. Co ciekawe, bo oczywiście no... Z biegiem czasu Kendrick Lamar, no szczególnie, że tutaj już Mac nie ma zbytnio możliwości wydawać nowych rzeczy. Kendrick Lamar przez ostatnie parę lat stał się, no można powiedzieć, chyba najpopularniejszym raperem na całym globie. No i otrzymywał szereg po prostu nagród Grammy za wszystkie swoje wydawnictwa. Ale to... Cofając się te 15-14 lat wstecz, czyli 2011-2012 rok, wtedy mimo wszystko popularniejszy był trochę bardziej Mac Miller. No i Kendrick Lamar grał właściwie jako taki opening act, czyli no po polsku takie supporty, które grają przed tym głównym koncertem. No i panowie wtedy już w 2012 roku stworzyli wspólny kawałek Fight the Feeling, który znalazł się na mixtape Maca, czyli Macadelic z 2012 roku. No, ale wtedy ten kawałek powstał tak zdalnie, internetowo, ten beat został mu tam wysłany na maila i Kendrick się dograł, potem ten kawałek ujrzał światło dzienne, kiedy ten mixtape wyszedł, no ale Mac miał taki lekki niedosyt, bo chciał z tym gościem stworzyć coś rzeczywiście na żywo. Będąc w studiu, będąc razem w kabinie, nagrać coś, stworzyć coś od zera. No i próbował, bo w 2018 roku, w 2016 roku, kiedy powstawał właśnie album Divine Feminine, no to Mac Miller nagrywał między innymi w studiu w Nowym Jorku i tam pojawił się Kendrick Lamar, odwiedził go, no i Mac Miller miał już w głowie właśnie pomysł na ten kawałek, który się właśnie przed chwilą leciał, God is Fair, Sexy Nasty. No i widział tam właśnie Kendricka na featuringu. No, ale no, puścił beat Kendrickowi, który mu się spodobał, ale powiedział, no podeślij mi to na maila, rozkminię to później. No, ale w międzyczasie jeszcze Kendrick, krążąc tam po Nowym Jorku, zobowiązał się też do tego, że tam nagra po prostu krótką zajawkę dla jakiejś tam stacji lokalnej radiowej, no więc poprosił, żeby mógł użyć też na chwilę studia. No i Mac Miller poprosił tego realizatora, żeby po nagraniu tego krótkiego urywku, który tam Kendrick miał do zarejestrowania dla tej danej rozgłośni radiowej, puścił mu ten beat. No i Kendrick, słysząc po raz kolejny ten beat, no wziął kartkę, napisał i wszystko powstało wtedy na miejscu. No i to jest historia tego kawałka. No a my przenosimy się 2 lata później, czyli 2018 rok i w sierpniu wychodzi po 2-letniej przerwie, długo, długo wtedy wyczekiwany, kolejny album Maca Millera, no i okazało się, że był to już jego ostatni album wydany za jego życia, czyli Swimming. Jedna z najlepiej przyjętych płyt w jego karierze i ogólnie tamtego roku. Ona była też nominowana do tych prestiżowych właśnie nagród Grammy. I z tej płyty właśnie mam dla was parę następnych kawałków. Ta płyta w tym roku obchodziła, no niecały miesiąc temu, obchodziła swoje

Za nami parę kawałków właśnie z ostatniej wydanej za życia Maca Millera płyty, czyli Swimming, która potem znalazła swoją kontynuację, bo on w międzyczasie, równocześnie właściwie, kiedy nagrywał Swimming, nagrywał też Circles. Miało to być Swimming in Circles, czyli pływanie w okręgach, że tak powiem. No i to były takie dwa uzupełniające się projekty, troszeczkę podobne stylem, aczkolwiek no Swimming było takie trochę bardziej rapowe, a Circles było takie bardziej, można było powiedzieć, przechylające się w stronę troszkę tego Divine Feminine, czyli tego takiego bardziej jazzowego, soulowego Maca, bardziej śpiewającego niż rapującego. No i cóż, i ogólnie tutaj trzeba zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu artystów, którzy odeszli już z naszego świata, których kariera jest prowadzona no tak, żeby wydoić po prostu z tych nieboszczyków jak najwięcej pieniędzy jeszcze, często wydając rzeczy, które się jednak na dobrą sprawę nie nadają do wydania i które nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego, a tym bardziej zostać komercjalnie wydane, no to tutaj Mac Miller, a właściwie jego rodzina, która jest odpowiedzialna za te rzeczy, które po nim pozostały, no tutaj powinna stanowić, jak można by ją było postawić jako wzór do tego, jak do takich rzeczy powinno się podchodzić, ponieważ no tutaj tak na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które wyszły po jego śmierci, to były rzeczy, które były perfekcyjnie dopracowane, które było słychać, że właściwie były na ukończeniu i tylko może jakieś finalne szlify były po prostu dołożone po śmierci już artysty, który to stworzył. No i te wszystkie właśnie wydania upamiętniające właśnie te albumy. Tutaj po 10 latach dostajemy reedycję Divine Feminine. No i na przykład między innymi oprócz tego, że pojawił się tam ten kawałek, którym zacząłem dzisiaj audycję, czyli Butterflies, będą jeszcze dwa dodatkowe kawałki, no, które już ukażą się 2 października, kiedy ta płyta ujrzy światło dzienne. No i do tego jest też nowa, przebudowana strona macmillerwebsite.com. No i tam jest taka linia czasu. Można praktycznie prześledzić tą karierę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień. Ja dzisiaj wszedłem sobie na tą stronę i okazało się, że dzisiaj, 10 lat temu, miał premierę właśnie jeden z singli z Divine Feminine, który był nagrany wspólnie z jego ówczesną dziewczyną wtedy, czyli Arianą Grande. No i tutaj można przejrzeć też dyskografię i tak na dobrą sprawę całe te poszczególne etapy jego kariery i rzeczy związane z jego twórczością. Także te kawałki, które wychodzą, te projekty, które wychodzą po jego śmierci, to są rzeczy, które były dopracowane jeszcze kiedy żył i można szczerze powiedzieć, że brzmi to tak, jak powinno brzmieć. Ja dzisiaj będę kończył audycję, ale mam dla was ostatnie dwa kawałki. Tym razem już nie Mac Miller, będzie to Szczyl, bo Szczyl powraca po bodajże 3 latach nieobecności. To jest pomorski artysta, który teraz zresztą miał swój własny taki festiwal, który tworzy w Gdańsku, czyli 3 Era Festiwal. I ostatnio pojawiły się dwa kawałki nadchodzącej jego płyty, bo ta płyta pojawi się pod koniec października. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze nowa płyta Szczyla i właśnie dwa single w przeciągu ostatnich paru tygodni pojawiły się i z nimi was zostawiam. Dziękuję wam za uwagę. To była audycja Bump and Grind na antenie Radia Afera. Ja nazywam się Karol Szyszycki i do usłyszenia za tydzień.

0: budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: switch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Audycja Warehouse. Czyli

Dobry wieczór. Nadajemy w Radiu Afera, z tej strony No Division. Witamy Was w audycji Warehouse wraz z realizatorem Olkiem Znanieckim. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, a jeszcze słychać chyba echo nawet, chociaż nie, już przestał lecieć. To jest prawdziwy kawałek kosmitów. I to jest wstęp do dzisiejszej audycji, w której to opowiemy sobie o Acid House'ie. Jako taki kosmiczny kawałek, nie wiadomo z jakiej czapy urwany, był odbierany 40 lat temu. Dzisiaj może nie robi aż tak piorunującego wrażenia, ponieważ takich kawałków i wiele innych szokujących, można powiedzieć, jest mnóstwo. Natomiast wtedy to było coś naprawdę nowego. Ten kawałek nie ma wstępu, nie ma rozwinięcia, nie ma zakończenia. Nie ma podziału na 8, 16, na 32 takty, trwa prawie 14 minut. Inne kawałki standardowy house mają ten podział jednak na frazy, na zdania muzyczne i mamy tutaj wyraźnie 4, 8, 16, 32 takty. To takie uzupełnienie tutaj może teorii muzycznej. Ten tak nie ma. Ciężko tutaj wyhaczyć, gdzie jest to takie prawdziwe raz. Jest on zawieszony w czasie. Po prostu jest, hipnotyzując słuchacza i więżąc go w innej rzeczywistości. Kawałek ten nazywa się Acid Tracks. Jego twórcą jest Future, czyli formacja z Chicago, w skład której wchodził DJ Pierre, Nathan Jones i Herb J. Pomógł im wyprodukować tenże kawałek Marshall Jefferson, znany chociażby z kawałka Move Your Body. Wydali go w 1987 roku w wytwórni Tracks Records, okrytej złą sławą, o czym możecie poszukać sobie informacji w internecie. Obejrzałem sobie wywiad z DJ Pierre na temat Acid Tracks i w ogóle Acid House'u. Bardzo inspirujący i ciekawy, zwłaszcza dla tych z Was, którzy doszukują się głębszego sensu i idei w kulturze undergroundowej. Wywiad można znaleźć na YouTubie i nosi tytuł DJ Pierre and the story behind Acid Tracks by Future, IMS, Ibiza 24. Opowiada on o tym, jak produkował ten kawałek, jaki był on oderwany od rzeczywistości muzycznej i stwierdził, że w zasadzie nie słychać w tym muzyki, tylko beat i brzmienie syntezatora Roland TB-303. Swoją drogą brzmienie tego właśnie instrumentu stało się podstawą całego Acid House'u, na który był wielki boom w Anglii, o czym za chwilę. Zaznaczmy tutaj pochodzenie Acid House'u, czyli Chicago. Zanim Acid Track został wydany, Ron Hardy puszczał już go w Music Boxie i nie był to pierwszy utwór, który wykorzystywał to przenikliwe, elektryzujące brzmienie Rolanda TB-303. Posłuchajmy utwór, który powstał już w roku 1984, a wydany dwa lata później w 1986, czyli rok przed Acid Tracksem, który to wielu uznaje za pierwszy utwór Acid House'u. Jest to I've Lost Control Marshalla Jeffersona, akurat przy wydawaniu tego kawałka jako Virgo, i Sleazy D, wydany w wytwórni już wspomnianej przed chwilą Tracks Records. Posłuchajmy.

Dostałem wiadomość właśnie od Andrzeja, że ten kawałek to jest kosmiczne jajo i ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Kiedyś przeczytałem, czy usłyszałem, że ten kawałek Ron Hardy puszczał początkowo w wersji perkusyjnej, bez brzmienia syntezatora. To bardzo ciekawe. Pokrywa się w ogóle z opowieściami, że początkowo brzmienie to było czymś tak szokująco nowym, że nie przyjęło się od razu. Przypuszczonym po raz pierwszy kawałku Acid Tracks przez Rona ludzie nie wiedzieli, jak się poruszać. DJ Pierce śmieje się, że w tamtej chwili zrozumiał, jaki muzyka ma wpływ na to, jak się ludzie ruszają. Tańcząc płynnie disco, nagle zamierali, gdy wchodził ten dziwny track. Ruszali się nienaturalnie. Ron Hardy puścił ten utwór 4 razy podczas imprezy, aż za ostatnim razem ludzie poczuli vibe i skakali w górę i w dół, obijając się o siebie jak podczas metalowego pogo. To ukazało, jak wiele energii Acid Tracks i cały późniejszy Acid House wyzwalał w człowieku. Nic dziwnego, że odnalazł się perfekcyjnie wśród brytyjskiej młodzieży, która przeżywała okres kryzysu postindustrialnego w kraju, zbuntowana przeciwko rządowi i całemu światu. No, ta muzyka dolała oliwy do płomienia ich pasji w społeczeństwie. W Anglii kultura rave'owa pojawiła się już o wiele wcześniej niż w latach 80. Co prawda tańczyli do rocka, new wave, rock'n'rolla, później też disco i house'u i innych produkcji z Europy i Ameryki. Zwłaszcza Ameryki. DJ-e grający na imprezach byli swego rodzaju ambasadorami niedostępnej dla każdego muzyki. Radio brytyjskie nie nadążało i nie było tak zajawkowe i nowatorskie jak radio w Chicago czy w Detroit, które to radia były, przyczyniały się do powstawania i rozprzestrzeniania się nowego brzmienia house czy techno. Tym bardziej nowych brzmień można było szukać wyłącznie w record store'ach i na imprezach. Acid House ze względu na swój hipnotyczny i energiczny charakter wspaniale wkupił się w klimat rave'ów, gdzie ludzie tańczyli do białego rana. Zanim opowiemy o nielegalnych imprezach, ingerencji rządu i interweniującej policji, posłuchajmy innych przykładów przybyłych z Chicago. Przede wszystkim Adonis, ojciec chrzestny Acid House'u, jak to niektórzy mówią, który to wykorzystał chyba jako jeden z pierwszych brzmienie TB-303 w swoim utworze. Myślę, że większość zapaleńców muzyki elektronicznej dobrze zna ten utwór No Way Back z roku 1986. I ten utwór tutaj potraktujmy jako taki powiew czy echo jeszcze z tego weekendu, gdzie na Cytadelę przyszedł jeden z słuchaczy naszej audycji. Także panie słuchaczu, serdecznie pozdrawiam tutaj tym utworem i przesyłam pozdrowienia zresztą od całej naszej ekipy Artwave. I kolejne kawałki do tego No Way Back Adonisa, dedykowane mu naszemu słuchaczowi. Będzie też Larry Heard, znany jako Mr. Fingers, o którym to już mówiliśmy w jednej z lipcowych audycji. Jego utwór wydany w 1987 roku o nazwie Acid Attack. Zobaczcie, że sformułowanie Acid niekoniecznie wziął się z utworu Acid Tracks. To słowo już się przewijało wcześniej. Tym bardziej, że Acid Tracks początkowo nosiło nazwę In Your Mind. No ale Larry Sherman Stax Records nadał mu bardziej chwytliwą nazwę Acid Tracks. Następnie poleci kolejny producent z Chicago, czyli Armando i kultowy kawałek Land of Confusion, a na koniec miksu Josh Wink i Heat Higher State of Consciousness. Słuchamy.

Wyobraźcie sobie, co musiało dziać się na parkiecie. Energetycznie kawałek rozwala głowę. Co do tego miksu, tutaj Andrzej wysłał też bardzo dobry komentarz co do pierwszych dwóch kawałków, ale nie przeczytam ich na antenie radiowej. W momencie pojawienia się Acid House'u młodzież w Anglii coraz częściej i liczniej uczestniczyła w imprezach do samego rana. Tutaj musimy wspomnieć o takich klubach jak Hacienda, założona przez New Order w Manchesterze. Manchester to jest w ogóle ośrodek Acid House'u po stronie brytyjskiej. Albo na przykład Szum w Londynie. Uczestnicy zażywali pewne środki, które zastępowały alkohol, co dramatycznie osłabiło sprzedaż trunku, który, jak wiadomo, przynosi ogromne dochody w świecie rozrywki. Z setek ludzi zrobiło się ich tysiące, z tysięcy, dziesiątki tysięcy. I to dosłownie. Nie mieszcząc się w klubach, szukali miejsc w starych magazynach, na podmiejskich polach i urządzali nielegalne rejwy, niezgłoszane służbom. Miejsce spotkań było tajemnicą. Informacja o rejwie była przekazywana z ust do ust wśród młodzieży, aby nie dotarła ona do służb. Zbierali się oni grupami w umówionych miejscach, a następnie odprowadzani byli przez organizatorów do punktu, gdzie impreza faktycznie się odbywała. Prowadzona była walka z tego typu wydarzeniami. W telewizji ostrzegano rodziców, żeby sprawdzali, gdzie wieczorem wymykają się ich dzieci, ponieważ są zagrożone i mogą iść na nielegalną imprezę. W roku 1994 rząd Anglii wprowadził ustawę, że służby mundurowe miały prawo rozgonić tłum, skonfiskować sprzęt audio i samochody, kiedy puszczano muzykę bez pozwolenia i zbierało się przy niej więcej niż 20 osób. Definicja muzyki w tej ustawie określona była jako powtarzalna sekwencja uderzeń, co jawnie trafiało w tego typu rejwy. Młodzież nie poddawała się, jednak i stawiała opór, często trafiając przez to za kratki. Przekaz był jasny. Rząd nie jest w stanie zabrać ludziom prawa do muzyki i do tańca. Zamiast stłumić ruch, dolał mu paliwa i tak Acid House wgryzł się w kulturę brytyjskiej młodzieży już na stałe. Z tych ruchów oporu i Acid House'u powstało dużo nowej muzyki. Breakbeat, hardcore, jungle, drum and bass i wiele, wiele innych. Pierre nie spodziewał się, że brzmienie jego i innych pierwszych twórców z Chicago stanie się tak ważną częścią kultury w Europie. Pierre we wspomnianym wywiadzie opowiadał o tym, jak pojechał do Anglii, żeby zobaczyć to na własne oczy i był ostrzegany, że nikt na granicy nie może się dowiedzieć, kim jest naprawdę, ponieważ nie wpuszczą go do kraju za to, że wyprodukował Acid House, z którym rząd ówcześnie walczył. Puścimy teraz brytyjskie przykłady Acid House'u. Kultowy Voodoo Ray, producenta A Guy Called Gerald. Następnie Flo Kama, zespołu AOA State. I na koniec, żeby troszeczkę uspokoić atmosferę, słynny Chime, braci Orbital. W tym momencie przerywamy historię i zostawiam was z miksem. Myślę, że dzisiaj poleciało bardzo dużo znanych hiciorów i poleci jeszcze. Taka zresztą misja tej wakacyjnej audycji, aby ogólnie przybliżyć temat muzyki elektronicznej u jej korzeni. No i mimo, że Acid House zrobił szał w Wielkiej Brytanii, to nie zapominajmy, że korzenie Acid House'u są nigdzie indziej jak w Chicago, gdzie afroamerykańska społeczność muzyczna tworzyła podwalinę pod muzykę elektroniczną na całym świecie. Oczywiście wliczając też ich braci z innych miast jak Detroit. Tymi słowami żegnamy się z wami. Wy zostańcie z Radiem Afera, bo za chwilę kolejna audycja muzyczna. Także zapraszamy. Mówił do was No Division, natomiast audycję realizował Oleks Naniecki. Do usłyszenia.

0: audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: nagrań. 12 wersów luksusowych jak foie gras. Wszystkim wam mówię cześć i siema, a w górę pięść dla tych, których z nami nie ma.
1: Pełzę na nas kreską.
2: Salut to PDG.

Ej, albo się wczuję, albo ty się wczujesz. I potem trzeba chwilę po smutach. Hej, taki żywot, jestem alfą, nie jestem sigmą. Jedę z kurwami, ja nie jestem alfons, jestem traplor. Robiłem plagłok w drodze na dikto. Nieważne ile kurestwa idzie naprzeciwko, walczę o swojej wyjście.

0: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

Chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz górnika. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie. Bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.